0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boi.

0: Najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
1: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
0: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
0: Kiedy jest największy ruch?
2: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12, wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują, zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach.
0: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
2: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi, albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
0: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
2: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli, raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
0: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
2: Osób przychodzących nie brakuje.
0: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
2: Nie mamy takiej stałej takiego, że na przykład codziennie czy tam raz w tygodniu coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
0: Dzień dobry. Pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
3: Tak. No gdzieś i tak, skromniej. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
0: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
3: Tak.
0: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
3: Ja, bo tak.
0: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
3: Popatrzmy.
0: Miłego nawzajem.
2: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, i na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje. A czasami bywają jakieś takie smakułki i całkiem fajne. Ale jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
0: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
2: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
0: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić. Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
3: No chyba tak.
0: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
3: Jak.
0: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chcę się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
2: bo osoby

0: które przynoszą żywność i robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chciały się częstować, więc też może być trochę krępujące.
1: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
2: Tak.
1: I co, przydaje się?
3: Tak.
1: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
0: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest ze restauracji i z różnymi certyfikacjami.
1: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
0: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
1: Dwie idee temu przyświecają. Z jednej strony nie marnujmy, z drugiej się podzielmy. Nawet trudno powiedzieć, która jest ważniejsza.
0: Myślę, że obie są ważne, tak? Wiemy, jak bardzo dużo tej żywności na świecie się marnuje. Statystyki pokażą, że około 5 milionów ton żywności, no to patrzą też nas taki zdrowy rozsądek, że tej żywności tyle marnujemy, że każda osoba, która tak naprawdę by potrzebowała tej żywności, mogłaby się nią posilić i dlatego między innymi powstają w różnych częściach Polski. W Białymstoku mamy aktualnie dwie jadłodzielnie. No mam nadzieję, że będą powstawały też inne, żeby nie trzeba było jechać z jednego końca na drugi koniec miasta, bo to wiadomo, może być troszkę uciążliwe, ale na chwilę obecną mamy tak jak mamy. No ważne, żeby też mieć w głowie, aby tej żywności nie marnować, tak kupować może trochę mniej i przede wszystkim nie wyrzucać do kosza. A jak mamy na przykład sąsiadów potrzebujących, no to jak najbardziej.
1: Tyle ludzi głoduje na świecie. Ja myślę, że to, co robicie, to taki drobny krok w kierunku tego, o czym mówimy, że w zasadzie nikt nie musiałby być głodny. Tyle mamy jedzenia, tylko kwestia dystrybucji.
0: Oczywiście, że tak, to kwestia tego, żeby się tylko też mieć z tyłu głowy. Jeśli nawet mam zakupione więcej, no to żeby się z kimś drugim podzielić.
1: Dzień dobry. Czy często pan korzysta tutaj z tej jadłodzielni?
4: Czasami.
1: Można coś dobrego znaleźć?
4: Można.
1: Dzisiaj coś dobrego pan ma?
4: Pewnie.
1: Na śniadanko. Coś jeszcze będzie później.
4: Zobaczymy.
0: Najsmutniejsze są sytuacje, gdy ludzie opowiadają, że na przykład ostatnie brak pieniążki wydają na utrzymanie, nie wiem, mieszkania, wykup leków, no a później ostatnim elementem jest gdzieś zakupowanie tej żywności i że żyjemy w XXI wieku i jednak są osoby, które cierpią głód, a gdzie wydaje się to mało prawdopodobne, ale są takie osoby. Ale też są i ciekawe historie, takie radosne, gdzie rodziny, zwłaszcza z małymi dziećmi, przychodzą i jak rodzice edukują swoje dzieci, że należy się żywnością dzielić z innymi potrzebującymi. To mamy też seniorów, którzy robią taki gest dobra względem osób potrzebujących i były panie, które specjalnie gotowały i przynosiły przez siebie przygotowane obiady.
1: Jeśli ktoś w Białymstoku czuje się głodny, gdzie może znaleźć jedzenie? U was. Widzimy, jak to wygląda. Tutaj się pojawia jedzenie i za chwilę ktoś się nim częstuje. A gdzie na stałe można coś zjeść?
0: No na pewno paczki, między innymi, które przydziela MOPR czy Caritas, których jest taki punkt Samarytanin na ulicy Kolejowej, ale też stale otwarte miejsca takie jak na przykład osoby w kryzysie bezdomności są. Mamy placówki, ta jedna z większych placówek przy ulicy Grunwaldzkiej 76, Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Tutaj mamy na ulicy Warszawskiej Eleos, tam jest taki punkt też świetlica, w której można otrzymać żywność, ale też jest i nasza fundacja, Fundacja Spesalwi, która mieści się przy ulicy Radzymińskiej 16. My też jesteśmy otwarci 3 godziny dziennie, więc jak ktoś do nas przyjdzie, jest czy potrzebujący, czy głodnych, no to zawsze na pewno otrzyma kawę, herbatę i coś do przekąszenia, żeby brzuchu nie burczało.
1: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwy, prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk. Zachęcamy do dzielenia się żywnością. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, a będzie w nim m.in. o wstrzymaniu przebudowy drogi wojewódzkiej w północnej części Puszczy Białowieskiej. Małowieskiej, o billboardach, które będą zachęcały do jazdy w kaskach, na rowerach czy hulajnogach oraz o pionierskim zabiegu w klinice kardiologii szczepienia nowoczesnego bezelektrodowego stymulatora serca.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Magda Tkaczek, zapraszam. Wstrzymana przebudowa drogi wojewódzkiej w północnej części Puszczy Białowieskiej to na wniosek przyrodników. W ocenie pracowni na rzecz wszystkich istot problemy dotyczą zarówno wielkości inwestycji, jak i tego, że trwa teraz okres lęgowy ptaków, mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni.
4: Nikt się nie przeciwstawia remontowi drogi, ale mamy wątpliwości co do rozbudowy tej drogi.
3: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku chce, by drogowcy wskazali, jak ograniczą negatywny wpływ budowy na przyrodę. Inwestycja ma ponad 20 kilometrów. Inwestycje tyle, że te, jakie udało się zrealizować w Białymstoku, można oglądać na specjalnej wystawie w centrum stolicy Podlasia. Ekspozycja ustawiona na rynku Kościuszki pokazuje przemiany miasta i projekty, które powstały dzięki funduszom europejskim. Tymczasem na skwerze imienia Pawła Adamowicza w Białymstoku powstało ciekawe miejsce pamięci i kolejna ławka otrzymała tabliczkę z nazwą. W poprzednich latach były to ławka samorządności i ławka tysiąclecia Korony Polskiej. Dołączyła do nich ławka Konstytucji 3 maja. Zmodernizowane przejścia dla pieszych i nowe kamery. Do Podlaskiego trafi prawie 800 tysięcy złotych z programu Razem Bezpiecznie realizowanego przez MSWiA. I na przykład 120 tysięcy złotych dostanie Białystok na budowę przejścia przy przedszkolu numer 32 przy ulicy Pułaskiego. A te billboardy mają zachęcać do jazdy w kaskach, na rowerach czy hulajnogach. Autorką jest Anna Jakubowska z Zespołu Szkół Technicznych imienia Andersa w Białymstoku. Zwyciężyła w konkursie plastycznym Bezpiecznie na dwóch kółkach. Gdy odbierała nagrodę, nie kryła emocji.
5: Dziękuję organizatorom. Cieszę się, że tu jestem, a podczas rysowania tej pracy to było bardzo ciekawe.
3: W konkursie wzięło udział w sumie 35 uczniów. Pionierski zabieg w klinice kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Lekarze wszczepili pacjentowi nowoczesny bezelektrodowy stymulator serca, który współpracuje z drugim urządzeniem bez użycia klasycznych elektrod. Technologia daje pacjentom większe bezpieczeństwo i poprawia komfort codziennego funkcjonowania. O komfort przyszłych matek i ojców dba z kolei Zakład Ubezpieczeń Społecznych i specjalnie dla nich uruchomił skrzynkę e-mail, mówi rzeczniczka białostockiego oddziału ZUS Katarzyna Krupicka.
6: Za jej pośrednictwem przyszli i obecni rodzice mogą zadawać pytania dotyczące indywidualnych spraw oraz uzyskiwać informacje o wszystkich formalnościach związanych z ubieganiem się o oświadczenia z ZUS-u.
3: Pytania można wysyłać na adres mama@zus.pl. A w trzeci weekend czerwca będą Dni Białego Stoku. Nawiązują do historii miasta i jego rozwoju. Świętowanie odbywa się w okresie, gdy wypadają imieniny Jana Klemensa, mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
7: Rozpoczynamy w piątek koncertem popowo-rockowo. Wykonawcy to Bryska, Oskar Cyms.
3: Z kolei w sobotę będzie wręczenie wyróżnienia Urbi Meritus, zasłużony miastu, a potem kolejny koncert gwiazd. Nie zabraknie imprez towarzyszących jak Podlaskie Śniadanie Mistrzów, również spektakli i wykładów. Program jest na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Głos sztuki współczesnej na temat II wojny światowej. To najnowszy projekt Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Już 2 czerwca odbędzie się wernisaż pod tytułem Art of Remembrance – Sztuka Pamięci. W projekcie wzięły udział 4 muzea. To połączenie różnych perspektyw z niedosłowną artystyczną interpretacją. W Białymstoku zobaczymy dzieła sztuki, które przedstawiają historię w nowoczesny i ciekawy sposób. Wielogłos jest najciekawszą częścią tej wystawy, podkreśla Piotr Popławski, koordynator projektu.
8: 4 artystów, 4 muzea, różne państwa europejskie i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że są różne perspektywy na wojnę. Niektóre z tych miejsc to są pola bitew, niektóre z tych miejsc to są miejsca pamięci po różnego rodzaju represjach, po terrorze i to wszystko jest pamięć II wojny światowej. Dzięki pracom artystów, którzy jeszcze nakładają na to swój własny filtr interpretacji, mamy możliwość, żeby zobaczyć tą II wojnę światową przez jeszcze jedną perspektywę, a właściwie nie jedną, a 4. Każdą z innego miejsca, każdą z innego kraju. Są w tym gronie ludzie, którzy są też potomkami osób, które zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Nasz gość, czyli pan Johanna Moisa Aleksander jest potomkiem osób, które były ewakuowane, Finów, którzy byli ewakuowani z Karelii po tym, jak Sowieci te części Finlandii zajęli. Także to jest pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne, bo przez sztukę możemy opowiedzieć zarówno, dać głos naszym zbiorom, może tak można byłoby to ująć, ale i też dać głos samym artystom, którzy nieraz tą historię mogą też zreinterpretować. Jako, że mamy czterech artystów, to tak naprawdę formy są różne. Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Nie chcę zdradzać, bo to jest największy fizycznie eksponat i warto go zobaczyć i trochę właśnie poddać interpretacji tego eksponatu. Mamy rysunki, mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane i mamy też wideografię. To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Juhany, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko, ze swoim synem. Także też mamy taki lokalny akcent w tej pracy i w tej naszej wystawie. Zatem łączymy tutaj europejski odbiór historii II wojny światowej z jak najbardziej lokalnymi wątkami. Premiera wystawy odbyła się w Nijmegen w Holandii. To jest miejsce, gdzie stoczono bitwę w operacji Market Garden. To było w marcu tego roku. Następnie trafiła do Turynu we współpracy właśnie z Centrum Paralup. Po Turynie przyjechała do nas, więc jesteśmy trzecim miejscem, które prezentuje tą wystawę, ale pierwszym i co bardzo ważne, jedynym w Polsce. Z naszego muzeum na początku lipca wystawa wyjeżdża do Bastogne w południowej Belgii i na koniec trafia do La Coupole w północnej Francji. Jest to sztuka współczesna, więc połączenie tych różnych perspektyw z taką niedosłowną, a właśnie artystyczną interpretacją było dużym wyzwaniem i tu współpracowaliśmy z Fundacją LRE, Liberation Roots Europe, oraz właśnie z Temporą, czyli belgijską firmą, która tak na marginesie była odpowiedzialna wcześniej za projektowanie naszej wystawy stałej, więc można powiedzieć, że trochę do nas wrócili po paru latach, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej współpracy międzynarodowego zespołu, który dbał o stronę artystyczną i organizacyjną, udało się tym różnym perspektywom nadać pewien wspólny mianownik, do którego to wspólnego mianownika obejrzenia zapraszam Państwa od 2 czerwca. Mamy wernisaż o godzinie 18:00, wystawa będzie eksponowana od tego dnia aż do 30 czerwca. Wystawa Art of Remembrance będzie eksponowana w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru, wewnątrz naszego budynku. Cały projekt Art of Remembrance jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Kreatywna Europa i z tego względu wszystkie uczestniczące w nim muzea zapewniają wstęp na tą wystawę podczas jej ekspozycji w swoich murach bezpłatnie. Także na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
1: A teraz głos kuratorki wystawy i artystów.
9: It has been a real privilege.
8: Był zaszczyt towarzyszyć tym artystom podczas ich twórczej drogi trwającej niemal rok. Druga wojna światowa coraz bardziej odchodziła w przeszłość, to dodatkowo wzmacniane było trendami medialnymi, które rywalizują z prawdziwą pamięcią o II wojnie światowej, czyniąc przekaz tej pamięci bardziej skomplikowanym. Poprzez zniknięcie bezpośrednich świadków, fragmentację uwagi i wrażliwości historycznej, mnożenie konkurujących narracji w kontekście nowej wojny w Europie, wynalezienie sztucznej inteligencji. W tym kontekście projekt zaczyna się od jasnego przekonania. Miejsca pamięci to nie tylko miejsca, gdzie historia jest zachowywana i przekazywana, ale także miejsca, które mogą generować nowe dzieła artystyczne, nowe interpretacje i nowe formy dialogu publicznego. Przy około 200 zgłoszeniach na wezwanie w projekcie Art of Remembrance sygnał był wystarczająco silny. Artyści w Europie są gotowi zająć się tym tematem. Czwórka wybranych artystów dzięki swojemu charakterystycznemu podejściu estetycznemu i osobistej wrażliwości głęboko zanurzyła się w swoich rezydencjach. Szukali, obserwowali, czuli i zadawali pytania. Angażowali się w otoczenie przez pryzmat własnej wizji. Ich współczesne spojrzenie tchnęło nowe życie w całe rozdziały historii i historie, które wciąż w nas rezonują. Rola kobiet, wpływ wojny na świat przyrody, uniwersalność cierpienia, niemożliwe równanie, w którym sen jednej osoby staje się koszmarem innej. Szerokość tematów i form estetycznych przedstawionych tutaj przypomina nam, jak głęboko wojna przenika każdą sferę społeczeństwa. To było prawdą 80 lat temu w całej Europie. To nadal jest prawdą dziś na Ukrainie. Warto jednak przypomnieć, że pokój i demokrację trzeba bronić na co dzień, by przypomnieć słowa profesora Pumiana. Po wystawach w Nijmegen i Turynie jestem dumna, że mogę zaprezentować wystawę w Polsce, kraju, gdzie sztuka zawsze była silna w obronie fundamentalnych wartości.
9: A country where art has always been strong to defend seminal values.
10: Glad to be Matka to instalacja wideo autorstwa właśnie Johanna Moisandera, który do Muzeum Pamięci Sybiru przybył w 2025 roku. Stworzyłem ją podczas rezydencji w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Tytuł ma podwójne znaczenie. Po polsku oznacza słowo matka, po prostu. Po fińsku jednak słowo matka oznacza podróż. To słowo spotkałem we wspomnieniach jednego z Sybiraków, gdzie ten deportowany opisywał rytm odjeżdżającego pociągu, powtarzającego słowo matka. Czerpiąc też z motywu piety, motywu religijnego, polskiej kołysanki, moje dzieło podchodzi do historii deportacji przez metaforę i emocjonalny rezonans, a nie przez bezpośrednie przedstawienie, przez sugestie i powtórzenie. Experience that they had
1: during the history. Mówi dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński.
11: Zawsze jeżeli otwieramy wystawę, która dotyka sztuki nowoczesnej, zdajemy sobie sprawę, że ten odbiór jest zupełnie inny. To nie jest wykład, to nie jest opowieść historyczna, to jest przetworzenie przez danego artystę doświadczeń, które dotyczą tej ciemnej strony historii, bo generalnie historia II wojny światowej była tragiczna, a dla nas, którzy opowiadamy tą historię w Muzeum Pamięci Sybiru, ten wątek deportacji, zesłania, czy na daleką Syberię, czy do Kazachstanu, czy do łagrów jest najważniejszy. I artysta, który u nas gościł, gość z Finlandii, przez kilka tygodni zapoznawał się z naszymi eksponatami i co wybrał do przedstawienia? To, co też jest niezwykle ważne dla naszych Sybiraków, matka. Matka to jest jego przewodni temat, to co sam podkreśla, matka to jest słowo polskie, które oznacza matkę po polsku, natomiast to słowo polskie matka w języku fińskim oznacza podróż. Ta podróż dla tych osób była niezwykle tragiczna.
1: Przypominam, wernisaż wystawy Art of Remembrance już 2 czerwca będzie można ją oglądać w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przez cały miesiąc i co ważne, za darmo. Polecamy.
2: Eko Białystok w Radiu Złote Przeboje.
1: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprosił dziennikarzy na pierwsze tegoroczne miodobranie do miejskiej pasieki. Wyciągnął siatkę z miodem i wspaniałym plastrem, a później zachęcał dziennikarzy do próbowania. Posłuchajcie, co się tam działo.
12: Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie już teraz oficjalnie na miodobraniu, pierwszym w tym roku w pasiece miejskiej w Białymstoku. Są z nami prezydent miasta Białegostoku, pan Tadeusz Truskolaski i opiekun naszej pasieki, pan Mikołaj Mak. Panie prezydencie, no zapraszamy.
7: Szanowni Państwo, mamy pierwszy tegoroczny miód. Pasieka powstała w 2019 roku, wtedy 98 kg miodu było, a w ubiegłym roku, mimo że uli no, jest 8, to aż 211 kg, czyli rok był dobry, jeżeli chodzi o produkcję miodu. Tutaj mamy ule, większość to uli zabytkowych, pochodzących z różnych regionów naszego województwa, ale widać, że pszczoły tutaj się dobrze czują. Wokół są łąki kwietne, jest bardzo dużo pokarmu. No nie chcę tutaj mówić o właściwościach leczniczych, zdrowotnych miodu, bo on jest powszechnie znany. Jest takie polskie powiedzenie, kto ma ule, ten ma miód. A dodatkowo jeszcze oczywiście pszczoły są niezwykle pożytecznymi owadami. Jest akurat maj, wiosna. Właśnie wykonują bardzo ciężką pracę, zapylając owoce. I no jest takie powiedzenie naukowców, że dopóty będzie ludzkość, dopóki będą pszczoły. Więc my jesteśmy nierozerwalnie zależni właśnie od pszczół, które są owadami bardzo pożytecznymi. Jak widać, nie są agresywne. Mogliśmy tam do nich podejść, wyjąć te ramki z miodem. Cieszymy się, że dopisała nam wspaniała pogoda. Ramka jest bardzo ciężka. Jest tutaj też pierzga właśnie na tej ramce, czyli praktycznie no wszystko, co pszczoły produkują, tak naprawdę produkują dla nas. Miód jest absolutnie nie do sprzedaży. Pakujemy go w 200-gramowe słoiczki i po prostu rozdajemy jako promocję dla wszystkich gości, którzy odwiedzają Białystok.
13: Miód jest i ważne jest, że nahodowało się dużo pszczół, więc pszczelarz nie będzie się martwił, bo coś tam będzie kwitło jeszcze. Przed nami akacja, kasztan przekwit. Miód będzie.
7: Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy jeszcze drugą pasiekę, ale ta druga pasieka jest zachowana, to jest w okolicach Alei Aliny Andrzeja Myrchów, ale ona jest zrobiona z barci, tak w stylu takim tradycyjnym, można powiedzieć, staropolskim, jest zawieszona wysoko na drzewie i tam miodu nie pobieramy. Tam pszczoły produkują dla siebie, żyją w takim bardzo naturalnym środowisku.
12: Panie prezydencie, pan tutaj no nie pierwszy raz pobiera miód od pszczół. To troszkę takie niepokojące jest dla przeciętnego człowieka wejście do zwierząt, które jednak mogą żądlić.
7: Mogą żądlić, ale po pierwsze rozpalamy i odmiamy te pszczoły, czyli one są troszeczkę, powiedzmy sobie, mniej aktywne, ale z drugiej strony chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy, no, że tak powiem, bardzo blisko tego ula. Cieszę się, że możemy po raz kolejny z panem Mikołajem to miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa, przede wszystkim właśnie świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, o tym, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
12: Panie Mikołaju, one nie są niebezpieczne dla przeciętnego człowieka, który tutaj spaceruje obok. Są zabezpieczone z jednej strony rzeką. Też to jest chyba łagodny gatunek tej pszczoły.
14: Staram się te pszczoły sprawdzać, które przyjeżdżają do siebie. Wymienia pszczoły cały czas, nie są te same, jak najłagodniejsze oczywiście, no i żeby były miodne, a prawnie to 10 metrów jest taki zapis od ścieżki uczęszczanej, także nawet prawnie jesteśmy w porządku jako miasto, ale o łagodność pszczół to po prostu już ja o to zadbam.
7: Wychowane są po prostu dobrze.
12: Państwa dziennikarzy zapraszamy do pszczółka! Do spróbowania naszego miodu. Zapraszamy, teraz spojrzymy, jak wygląda ramka. Panie prezydencie, ciężka ramka była?
7: Tak, ramka była ciężka, widać, że jest pełna miodu. No pewnie, może nie we wszystkich jest tyle samo tego miodu, ale ta akurat jest. Dodatkowo pan Mikołaj jeszcze wybrał właśnie z pierzgą, czyli z przerobionym pyłkiem. A znakomite, widać, że miód leci sam.
12: Teraz pokroimy. W jaki sposób jeść miód taki prosto z ramki?
14: Można pod to połknąć nawet. Tu jest tyle wosku malutko. Pierwszy spróbuje pan prezydent, może z pierzgą pszczelą. Nie za wiele, wszystkim starczyło, ale pierzgi szczególnie. Ale tu jest i miód.
7: Dziękuję bardzo.
14: Bardzo smacznie.
12: Tutaj mamy łyżeczki.
7: Po raz pierwszy udało się właśnie z pierzgą.
14: Z pierzgą pożyć.
12: Szanowni Państwo, bardzo prosimy.
7: Prosimy. Panie redaktorze.
12: Proszę, panie redaktorze.
7: Panie redaktorze, łyżeczka, sprzęty wyłączyć.
12: Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo serdecznie. Popróbujemy tego miodu. Zapraszamy Państwa za rok na pewno na kolejne miodopranie w miejskiej pasiece.
1: Między innymi dzięki utworzeniu tej pasieki Białystok został wyróżniony za działania na rzecz pszczół i innych owadów zapylających oraz dołączył do miast przyjaznych pszczołom. Pomysł utworzenia miejskiej pasieki powstał przy okazji zakładania łąk kwietnych. Była to naturalna kontynuacja tworzenia w mieście przestrzeni z roślinami nektaro- i pyłkodajnymi. Pasieka jest też projektem edukacyjnym i elementem programu Ochrona owadów zapylających na obszarze Białegostoku.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Jesienią przyszłego roku Białostocki Uniwersytet planuje utworzyć kierunek lekarsko-weterynaryjny. Uczelnia chce też wybudować nowoczesną klinikę weterynaryjną za 100 milionów złotych. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku list intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek Łukasz Prokoryn, minister rolnictwa Stefan Krajewski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Mariusz Popławski oraz zastępczyni prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalena Kicz. Kucharska. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn.
15: Pomysł pana rektora, aby uruchomić kierunek weterynaryjny, a co z tym się wiąże, powołać klinikę weterynaryjną, zdobywa dzisiaj niezwykle dwóch ważnych partnerów, czyli ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz centralny organ państwowy, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niezwykle ważne partnerstwo, ponieważ aby ta klinika powstała, potrzebne są pieniądze. My jako województwo planujemy lobbować za tym, aby ten pomysł znalazł odzwierciedlenie albo w funduszach regionalnych w przyszłej perspektywie finansowej, czyli w planie partnerstwa krajowego i regionalnego, albo w funduszach centralnych, czyli w tych rozdziałach krajowych tego planu partnerstw. Wierzę, że ta wspólna koalicja pomoże, aby te środki w przyszłej perspektywie były jak największe i aby ten kierunek weterynaryjny z tą kliniką mógł działać. Sam kierunek już od roku 2007-2008, a klinika od kolejnych lat, czyli od trzeciego roku studiów.
1: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że inicjatywa jest szczególnie istotna. istotna dla województwa podlaskiego.
16: Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa powstaje w województwie podlaskim, bo przecież województwo podlaskie rolnictwem stoi. Wybraliśmy najtrudniejszą część rolnictwa, czyli produkcję zwierzęcą. Produkcja mleka, rozwinięta sieć mleczarni, chów i hodowla zwierząt. To niesie wiele wyzwań. Chodzi tu o bezpieczeństwo żywnościowe, ale też samo bezpieczeństwo, zdrowie zwierząt. To spełnienie dobrostanów, to odpowiednie dbanie, opieka zdrowotna nad tymi zwierzętami. To wymaga zaangażowania wielu lekarzy weterynarii i tutaj w województwie podlaskim nie było do tej pory, kiedyś historycznie było, dzisiaj mamy tylko i wyłącznie szkoły średnie z zakresu weterynarii i cieszę się, że powstanie i kierunek weterynarii, ale też klinika, która

0: nowych wyzwań. Przygotowujemy strategie zarówno i te regionalne, jak i krajowe po to, by maksymalnie dobrze wykorzystać środki, które pojawią się w nowej perspektywie budżetowej, a mamy szansę na rekordowe pieniądze, bo mówimy tu prawie o 50 miliardach euro, które mogą trafić na rolnictwo, na obszary wiejskie, na przetwórstwo, po to, żeby wzmacniać konkurencyjność i odporność polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa. I to jest jeden z takich milowych kroków, który został, czy jeszcze zostanie do końca zrobiony, po to, żeby właśnie określić nasze potrzeby, zadania, cele i pod to przygotowywać później już te strategie, które będą wdrażać konkretne programy i interwencje. Bardzo się cieszę z tej umowy, z tej współpracy i to jest przykład, jak można połączyć siły. Rząd, samorząd, nauka i nie tak jak czasem mówimy, że projekt tylko po to, żeby badać zawartość cukru w cukrze, jak mawiał klasyk, ale po to, żeby przygotować konkretne rozwiązania, które będą nam wszystkim wspólnie służyć.
1: Mówi rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk.
2: Pomysłodawcą takim merytorycznym jest pan profesor Janicjusz Nazarko. Projekt patrzy daleko w przyszłość i właściwie w ramach tego projektu mamy zamiar opracować systemowe podejście do zagadnień, do obszarów, które jak dotąd jeszcze nie doczekały się takiego naprawdę naukowego, ale również połączonego z aplikacyjnym podejścia, opracowania narzędzi, które rzeczywiście spowodują, że ta Wilcz będzie smart, że to będzie nowoczesna wieś przyjazna ludziom.
1: Mówi profesor Janicjusz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.
3: W projekt jest zaangażowanych 80 osób, czyli ta skala projektów badawczych nieczęsto się zdarza i myślę, że wkrótce te pierwsze efekty będą. Jesteśmy teraz w trakcie realizacji zadania pierwszego, czyli analizujemy studia przypadków Smart Village, czyli te, które już na świecie zostały zrealizowane lub są wdrażane. Również zadanie, które realizuje ITEC, przegląd i systematyzacja ram prawnych, zarówno krajowych, jak i europejskich, w ramach których ta koncepcja może być umieszczona.
1: Mówi dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Łukasiewicz Instytutu Innowacji i Technologii.
4: Idea Smart Village jest ideą stosunkowo nową, 10-letnią, stąd tym bardziej się cieszę, że w taką ideę mamy szansę wejść i jako Instytut Innowacji i Technologii wnieść swój wkład i również swoje badania, analizy foresightowe, analizy ram prawnych i mam nadzieję, że wyniki tych prac przyczynią się nie tylko do rozwoju województwa, ale potem będą mogły być wykorzystywane, propagowane w całym kraju.
1: I my także z taką nadzieją czekamy na efekty projektu. Przypomnę, mówiła dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Instytutu Innowacji i Technologii Łukasiewicz.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Zakończył się sezon piłkarski w Ekstraklasie. Jagiellonię czeka bardzo dużo zmian. Niektóre już się rozpoczęły. Przede wszystkim klub opuszcza nasz napastnik Afimiko Pululu. Odchodzi z klubu, ale jego portret znajdzie się w galerii klubowych sław, która znajduje się na zewnętrznej elewacji białostockiego stadionu. Ale to dopiero po remoncie, który rozpoczyna się na Horten Arenie, o czym poinformował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
6: Na Horten Arenie mają przebiegać prace konserwacyjne związane ze słupami i przy tej okazji padały propozycje, aby zmienić kolorystykę tego stadionu, wyglądu z uwagi na to, że ta obecna, jeżeli chodzi o pomarańcz i kolor biały, nie nawiązuje do tradycji ani Jagiellonii, ani Białegostoku, no a była autorską koncepcją projektanta stadionu. W tym momencie właśnie te prace będą trwały dosyć długo, bo około i w tym roku i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane właśnie w tym roku, od ulicy Ciołkowskiego i od ulicy Wiosennej. No i właśnie chcemy zaprezentować tę koncepcję państwa projektantów, która jest naszym zdaniem, bo żeśmy już ją tutaj oglądali, bardzo interesująca. No i państwo i kibice sami to ocenią.
1: Mówi prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
7: Oczywiście odpowiadamy na potrzebę mieszkańców, kibiców, klubu. No i faktycznie korzystamy też, to już o czym pan prezydent powiedział, z tej chwili, kiedy następuje modernizacja

0: No wiadomo, to studnia by zna, tak, ale do zakupu brakuje nam niespełna 3 miliony złotych. Mamy na to 2 miesiące na zbieranie. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Czy musi się udać, tak? Nie ma takiej opcji, że się nie uda. Zachęcamy, pomocy nam.
1: Trzeba będzie dobrze wyposażać tam, jeśli tyle będzie prawa.
0: Tak, ale mamy już tutaj sponsorów, mamy troszeczkę wsparcia, bardziej rzeczowego jest łatwiej, a na chwilę obecną musimy bardziej pracować nad wsparciem finansowym, ale myślę, że w najbliższym czasie się uda.
1: Jak się panu działa w tej fundacji jako szefowi? Czy czuje pan spełnienie?
0: Znaczy, może nie jestem szefem, tak? Jest nas czwórka, mamy zaprzyjaźnionych ambasadorów, zaprzyjaźnione firmy, które nam pomagają. Też tworzy się taka, można powiedzieć, społeczność. Nikt tutaj nie szefuje, wszyscy staramy się pracować na to samo, żeby jak najszybciej udało nam się nasze plany zrealizować. Każdy jakiś tam swoją cegiełkę w mniejszym, większym stopniu dokłada i tutaj ciężko kogokolwiek wyróżniać. Będę spełniony się czuł, jak ośrodek otworzymy we wrześniu, w październiku.
1: A potem co? Kolejne plany, kolejne wyzwania?
0: A to tak za każdym razem sobie mówię, że to już koniec, ale zawsze coś nowego się znajdzie. Zobaczymy.
1: W takim razie trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Edyta.
3: Norbert.
1: Rodzice dziewczynki, która?
2: Jest po przeszczepie szpiku, po białaczce limfoblastycznej typu B. W lipcu minie 7 lat po przeszczepie.
1: Pewnie jesteście bardzo wdzięczni, że tak to się potoczyło.
3: No oczywiście, uratowali w sumie córce życie, znaleźli dawcę. Sprawdzano nas pod tym kątem, ale niestety za mała zgodność była.
2: Dawczynią jest dziewczyna, która pochodzi z Łap. Ma tak samo na imię jak ja, także Edyta, pozdrawiamy cię bardzo.
3: Podobno cała historia Fundacji Naszpikowanych zaczęła się od prezesa, pana Rafała, który sam jest dawcą.
1: I co, apelujemy do wszystkich, żeby zapisywali się?
2: Tak, to jest tylko oddanie krwi, to jest parę minut. Zachęcamy, bo to naprawdę nic nie kosztuje, a życie ratuje.
4: Ale wspaniale, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, cieszymy się, że jesteście razem z nami na piątym wielkim naszpikowanym festiwalu. Pozdrawiamy tutaj całe rodziny. Jako tutaj przedstawiciele Fundacji Naszpikowani naprawdę przygotowaliśmy tutaj ogromną ilość atrakcji dla całej rodziny. Fast Park dzisiaj staje się miejscem radości, także miejscem pomagania. Pomagania podopiecznym Fundacji Naszpikowani, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście razem z nami. Witamy tutaj wiernych fanów Jagiellonii. Uwaga, moi drodzy, wszystkie dłonie wysoko w górę.

0: our special guest, Afi. Thank you for creating the Jagiellonia's history. Złote czasy Jagiellonii Białystok to udział naszego wielkiego gościa. Proszę o wielkie brawa! Thank you for coming today.
1: Thank you, thank you.
0: What's your favorite memory of the part of your life in Białystok?
1: It's a lot, yeah, it's a lot. But for sure to meet Rafa, yeah? Because what a hard guy. But let's say the one of the nicest moments here in Białystok was my goal for sure against Serco Bruges in Conference League.
0: Powiedział, że naprawdę ogromna ilość takich cudownych wspomnień wiąże go z Białymstokiem, ogromna ilość takich momentów, mistrzostwo i oczywiście te wszystkie przepiękne chwile przysłonecznej na zawsze zostają w sercu. Co wy na to, żebyśmy w takim staropolskim, podlaskim stylu podziękowali za ten wspólny czas naszemu wybitnemu napastnikowi? Ja proponuję 100 lat, okej? Okay? 100 lat!
2: 100 lat nie żyje, żyje nam!
0: Na cześć Afimiko! Na cześć Afimiko, hip hip! What would you like to say to supporters of Jagiellonia today, when something is a final part?
1: That I love them so much and I will stay here all my life.
0: Na zawsze w sercu Afiego, kocha nas z całego serca, kocha was z całego serca, kocha Jagiellonię. Człowiek, który przeszedł do historii, który złotą czcionką napisał historię ostatniej ery Jagiellonii Białystok. Dzisiaj jest tutaj razem z nami na festiwalowej, pełnej niespodzianek scenie piątego naszpikowanego festiwalu.
2: Przez te bramki, brameczki strzelane, oszalejemy.
0: Oszalejemy wszyscy dzisiaj. Tak, witamy bardzo serdecznie naszego gościa specjalnego. Na cześć Oskara Pietuszewskiego, hip hip! Hip hip! Za chwilę prawdopodobnie rzuty karne. Oskar Pietuszewski oko w oko stanie z Gaborem.
3: Przyjechaliśmy po autografy od piłkarzy i kładem później pojeździmy.
4: Wiecie, co to za festyn?
3: Naszpikowani.
4: A znasz tę fundację? Jeszcze ona się zajmuje?
3: Mm-mm.
4: Nie, to pewnie będzie okazja się dowiedzieć dzisiaj, prawda?
3: Mhm.
4: To powiedz, po co przyszedłeś na festyn?
3: Żeby zobaczyć piłkarzy i żeby się fajnie bawić.
4: A u jakiego

0: piłkarza ci szczególnie chodzi?
1: Abramowicz.
0: To twój ulubiony?
1: Tak.
0: A co ci się podoba w jego grze?
1: Ładnie wyjął gola.
0: Obronił karnego?
1: Tak.
0: No to super, też chcesz być piłkarzem?
1: Tak.
0: Grasz już?
1: Tak.
0: A gdzie?
1: W Lwach, Białystok.
0: I widzę, że masz nawet koszulkę Jagiellonii.
1: Tak.
0: Porządnie oznaczona.
1: Tak.
0: Myślisz, że też kiedyś będziesz takim wielkim piłkarzem?
1: Tak.
0: W Jagiellonii?
1: Tak.
0: A marzysz o jakichś jeszcze innych klubach, czy Jagiellonia to ten najważniejszy?
1: Jagiellonia.
2: No dobra, no to lepiej się strzela rzuty karne przy dopingu, więc mogę ten doping zapodać. Oskar!
3: Oskar!
2: Oskar! Panie Oskarze!
3: Oskar!
2: Na gwizdek!
3: Oskar! Oskar!
4: A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o obowiązującym cały czas zakazie wypuszczania kotów i puszczania luzem psów podczas spacerów. Powiemy też o wyrokach, jakie zapadły w sprawie 4 Meksykanów, którzy na skraju Puszczy Białowieskiej produkowali narkotyki. Przypomnimy też o tym, że od 1 lipca na białostockie ulice wrócą bajkery.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
6: Magda Tkaczyk, zapraszam. W Białymstoku cały czas obowiązuje zakaz wypuszczenia kotów i puszczenia luzem na spacerach psów. Jest również apel o szczepienie czworonogów na wściekliznę. To po wykryciu przypadków choroby u dzikich zwierząt. Zagrożony obszar obejmuje m.in. południowe dzielnice Białegostoku. Tymczasem naukowcy podkreślają, że zwierząt w miastach będzie przybywać. Biolog z Uniwersytetu w Białymstoku Adam Zbyryt wyjaśnia, że z jednej strony to ludzie z kolejnymi strefami głównie podmiejskiej zabudowy coraz mocniej wchodzą na teren zwierząt, z drugiej miasta są dla nich atrakcyjne.
7: Pozbawione są drapieżników, zapewniają bezpieczeństwo wielu gatunkom zwierząt, a jednocześnie są często pełne pokarmu.
6: Trzeba więc ograniczyć dostęp do źródeł żywności, na przykład z niezabezpieczonych śmietników. Weterynaria to nowy kierunek studiów, jaki na Uniwersytecie w Białymstoku pojawi się już w przyszłym roku. W planie też budowa kliniki weterynaryjnej na terenie kampusu. Projekt wspierany przez samorząd województwa poparł teraz resort rolnictwa, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
8: Wierzę, że ta wspólna koalicja pomoże, aby te środki w przyszłej perspektywie były jak największe i aby ten kierunek weterynaryjny z tą kliniką mógł działać. Sam kierunek już od roku 2007-2008, a klinika od kolejnych lat, czyli od trzeciego roku studiów.
6: Koszt budowy kliniki przy uczelni szacuje się na około 110 milionów złotych. Tymczasem blisko 58 milionów ma kosztować budowa Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. To oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wmurowano kamień węgielny, który jest z podwórka rodzinnego domu kapelana Solidarności. A białostocka Horten Arena zmieni barwy. To przy okazji zaplanowanej wcześniej modernizacji słupów zewnętrznych. I nowe barwy to odpowiedź na sugestie kibiców klubu i mieszkańców, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
9: Prace będą trwały dosyć długo, bo około i w tym roku, i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane właśnie. W tym roku od ulicy Ciołkowskiego i od ulicy Wiosennej.
6: Nowa kolorystyka ma nawiązywać do barw miasta i Jagiellonii Białystok. Teraz ustalane są koszty modernizacji. Wyroki 10 i 11 lat więzienia usłyszało 4 Meksykanów, którzy na skraju Puszczy Białowieskiej produkowali narkotyki. Fabryczkę zbudowali w niewielkiej miejscowości w gminie Orla w wynajętym gospodarstwie, mówi sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Marzena Roleder.
10: Z tej ilości zabezpieczonej metamfetaminy zasadowej można by było wytworzyć około 800 kg metamfetaminy, czyli już w postaci soli.
6: Czyli około 800 tysięcy działek rynkowej wartości ponad 100 milionów złotych. Prokuratura, która chciała dla oskarżonych od 15 do 17 lat więzienia, rozważa apelację. Przed sądem stanie też mieszkaniec powiatu białostockiego. Pijany jechał S8 w okolicach Jerzewa. Był tak upojony alkoholem, że czekając na badanie alkomatem zasnął. Ostatecznie wydmuchał ponad 2,5 promila. Przesiadamy się na rower i to miejski. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie dotyczące przetargu na obsługę systemu i jednoślady w Białymstoku powinny wrócić od 1 lipca.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działa pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Oparte jest ono o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Ponadto uczelnia przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje unikalne programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej. Jednym z nich jest projekt w zakresie stworzenia referencyjnego modelu modelu biobankowania oraz usługi wspomagającej diagnostykę i leczenia wczesnych stadiów niedrobnokomórkowego raka płuca. W wyniku realizacji projektu stworzono unikalną bazę zawierającą wyniki analiz całego genomu kilkuset pacjentów właśnie z taką chorobą. Kolejny projekt zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej, który może usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych. Dzięki jego zastosowaniu diagnostykę medyczną można będzie rozpocząć nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w czasie rozmowy telefonicznej. Na temat Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie rozmawiam z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesorem Marcinem Moniuszko.
11: Tematykę związaną ze sztuczną inteligencją, ona oczywiście wypełnia teraz naszą wyobraźnię. Niby przy do końca my wszyscy mamy właściwie podejście do samego tematu, bo my zachwycamy się często samymi formami, aplikacjami, łatwością, w jaki sposób podają nam pewne treści. Wiemy, że rozwój tych rozwiązań sztucznej inteligencji odbywa się na bardzo wielu różnych poziomach wykorzystania. To, czym chcemy najmocniej się zajmować, to wykorzystaniem tego, no oczywiście w poprawie diagnostyki i terapii, ale istnieje ogólna zasada, która obowiązuje dla większości, tak wydaje mi się, rozwiązań, które określamy ogólnie sztuczną inteligencją, choć tu też mamy szereg różnych dyskusji na temat, co właściwie jest sztuczną inteligencją, a co jest po prostu bardziej zaawansowaną formą analizowania jakichś danych i wyrzucania pewnych treści, że wszelkie algorytmy, które miałyby działać w oparciu o zasady sztucznej inteligencji, one będą tak dobre, jak oczywiście dobrze zostały skonstruowane przez informatyków, inżynierów, którzy zajmowali się ich konstrukcją i na pewno z pewnością ma to olbrzymie znaczenie. Tym niemniej jednak chyba jeszcze większe znaczenie, jeśli nie decydujące znaczenie, ma tak naprawdę to, na jakich bazach danych te algorytmy powstały, na jakich bazach danych były później walidowane i jak kompleksowe były to zbiory danych, jak szczegółowe, jak precyzyjne. Bo w innym przypadku, jeżeli pominiemy ten fakt i skupimy się lub pozostaniemy na poziomie tylko atrakcyjnego rozwiązania czysto informatycznego, nie zagłębiając się w to, czy to rozwiązanie rzeczywiście powstało w oparciu o analizy wystarczająco głębokich baz danych, no może się okazać, że coś może wyglądać bardzo ciekawie, atrakcyjne, ale może dawać nam dane, które nie będą do końca wiarygodne. Sztuczna inteligencja to nie jest żadne magiczne rozwiązanie. Ono po prostu opiera się o to, uczy się na czymś. Musiało zdobyć swoją sprawność obliczeniową na określonych zbiorach danych i na podstawie tego, jak bardzo się na tym wytrenowało, jak dobrze się wytrenowało lub jak źle się wytrenowało, bo te zbiory danych były niewystarczające, zbyt powierzchowne albo było one po prostu zbyt małe, to wynik może być później takiego obliczenia, załóżmy w przypadku diagnozy, może być podawany jako, no okej, wyglądać on może na prawidłowy, ale takim wynikiem prawidłowym wcale być nie może. I myśmy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku podeszli do tego bardzo systemowo, koncentrując się nie tylko na tych najbardziej błyskotliwych efektach związanych ze sztuczną inteligencją, czyli z aplikacją samych rozwiązań, ale na pracy u podstaw, jeszcze od czasów, kiedy tutaj rektorem był pan rektor Adam Krętowski, który zaczynał właśnie te tematy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zresztą dalej je doskonale rozwija, zajmując się medycyną cyfrową w naszej uczelni, kiedy działaliśmy właśnie przy tego rodzaju koncepcji, przy takiej strategii, kiedy naszym celem było i jest podejście do tego w taki sposób, dobra, jak chcemy dać coś porządnego pacjentom, lekarzom, również wszystkim diagnostom, do tego, by podawać kwestie związane z danymi medycznymi, ale to miejmy pewność, że te algorytmy uczyły się na czymś naprawdę głębokim, naprawdę czymś wartościowym. Cały świat tutaj też oczywiście zdaje sobie z tego sprawę i o to idzie walka, o dostępy do baz danych, o to zresztą idzie walka przy rozwiązaniach tych otwartych, które są chociażby w Stanach Zjednoczonych i kwestie kłótni, na czym one się tak naprawdę uczyły, czy miały prawo uczyć się na wszystkich zbiorach danych, kwestie praw autorskich, to się rozbija, kwestie formalno-prawne, bardzo gorące, bardzo kontrowersyjne. Ma to szczególne znaczenie właśnie w medycynie, szeroko pojętej medycynie, w diagnostyce. Na ile, jak dokładnie opisanych, na jak dokładnie ustrukturyzowanych zbiorach danych uczyło się dane rozwiązanie, które my uznajemy, że ma nam posłużyć, pomóc zdiagnozować danego pacjenta. No chcielibyśmy wiedzieć, że to jest konkret, że ono nie nauczyło się tego na, powiedzmy, nie wiem, powierzchownie czy pobieżnie, nie wiem, na 100, 200 ostatnich pacjentach, ale chcemy mieć pewność, że była to po pierwsze duża liczba, ale też, żeby te dane były w odpowiednim stopniu wprowadzone, żeby były odpowiednio scharakteryzowane, ustrukturyzowane, żeby było ich dużo, ale były też głębokie, żeby były powiązane z kwestiami też klinicznymi. I istnieje tu bardzo wiele szczegółów, których końcowy użytkownik nie musi znać na koniec. Jeżeli no, nie wie, nie zapyta, nie będzie miał informacji dotyczącej tego, w jaki sposób doszło do powstania tego algorytmu. No bo generalnie no, wszyscy producenci będą starali się powiedzieć, że nasz jest najlepszy, no weźcie nasz. A my sami wiemy już, nawet bazując nie w kwestiach medycznych, ale stosując różne aplikacje oparte od rozwiązania, że jedne nam się sprawdzają trochę lepiej w tym momencie, a drugie trochę gorzej. Może za chwilę wszystkie będą wspaniale się sprawdzały, ale na razie to tak bywa z tym wszystkim różnie, szczególnie w tych dziedzinach, w których mam wiedzę, powiedzmy ekspercką. Bo jeżeli na czymś znamy się tak sobie, to nas zachwyca każdy wynik, który jest wyrzucany przez aplikację czy algorytm sztucznej inteligencji. Ale jak mamy naprawdę swoją dużą wiedzę, no tak dostajemy ten wynik i myślimy, o, to nie do końca o to chodziło, a coś tu nie gra. No i właśnie o to chodzi. A tutaj stawką jest rzeczywiście zdrowie. Tu nie możemy się oprzeć tylko na frustracji, że a, nie jestem do końca zadowolony z tego, co powiedziałeś. Bo jeżeli algorytm sztucznej inteligencji ma nam podawać wstępną, powiedzmy, albo propozycję diagnozy, która może wpłynąć na moją ostateczną diagnozę, ja naprawdę chcę, żeby ona była sensowna, żeby ona była oparta o poważne zbiory danych. I tak zajmujemy się tym i w bardzo wielu różnych aspektach. Zresztą byliśmy jednymi chyba z pierwszych, którzy do tego tematu podeszli tak głęboko, sięgając nie tylko do danych takich bezpośrednio klinicznych, które mamy w dostępie, w tym, co z pacjentem się dzieje, co jest standardowo opisywane w odniesieniu do pacjenta, czyli dane z jego tak zwanego wywiadu, czyli historia jego choroby, dane z badania przedmiotowego, dane z badań laboratoryjnych czy z badań obrazowych. Myśmy pogłębili tę diagnostykę czy te zbiory danych o dane z genomu, z odczytu wszystkich genów, z wszystkich białek, wszystkich metabolitów. No to są unikalne rozwiązania. One nie są z pewnością tak potężne, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów, jak chociażby rozwiązania pochodzące czy z Dalekiego Wschodu, czy ze Stanów Zjednoczonych, ale są głębokie bardzo. Co daje szansę też uzyskiwania informacji, których często te profesjonalne, komercjonalne rozwiązania wcale nie muszą jeszcze dawać. I to jest nasz kierunek też badania.
4: Mówił rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko. Jeśli chodzi o tę godzinę programu, to już wszystko. Julita Grzywa.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. W niedzielę 31 maja atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: Biegamy.
7: A właśnie, że pomagamy.
6: Nie, biegamy.
7: Nieprawda, bo pomagamy.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
7: Już 13 czerwca w Białymstoku.
6: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
7: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
6: Sponsor Plum.
7: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.

0: Tomorlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj tomorlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Biegamy.
3: Pomagamy.
2: Biegamy.
3: A właśnie, że pomagamy.
2: Nie, biegamy.
3: Nieprawda, bo pomagamy.
2: Biegamy.
3: Pomagamy.
2: Biegamy.
4: To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
3: No widzisz, i biegamy.
4: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
12: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
13: Reklama.
14: Tu Radio Złote Przeboje. Dla niektórych pora śniadaniowa, bo to minęła ósma. Zapraszamy na wiadomości.
15: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
16: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
17: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
15: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
18: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
15: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Nowak Dziokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem Joao Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
19: I definitely have a different feeling going into this match.
20: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
19: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
15: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Sobota pochmurna w centralnej i południowej części kraju, na zachodzie najwięcej słońca. Tam 23 stopnie, 21 w centrum, 19 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trzy minuty po godzinie 8, niech trochę popada, bo tego deszczu wszyscy potrzebujemy, a najbardziej to roślinność i te lasy, które bardzo suche.
4: Radio Złote Przeboje.
14: A w najbliższej godzinie u nas... między innymi relacja z rewelacyjnego koncertu Kombi, na którym wczoraj byłem. A to już perfekt.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
14: Fajnie, że jesteście z nami od sobotniego poranka.

Razem z Marquesem trochę tutaj pogwizdałem. 10 minut po 8, tu Radio Złote Przeboje. Patrzę, co się będzie działo fajnego w muzycznym kalendarzu. No, festiwal w Opolu za niecały tydzień od najbliższego czwartku. Sprawdziłem dla was, co się będzie działo. Będą recitale Anny Wyszkoni, Lady Punk i Justyny Steczkowskiej, bo to 30 lat od jej dziewczyny szamana mija. Będzie także w Opolu widowisko Autobiografia, które poświęcone jest twórczości Bogdana Olewicza. No, sporo

tekstów do piosenek Perfektu pisało. Między innymi wysłuchanych przed chwilą Niepokonanych, bo od Perfektu 8 sobie przecież zaczęliśmy. Bogdan Olewicz, mistrz tekstów zapadających w pamięć. No to będzie się działo w Opolu. A teraz u nas na antenie Eurythmics.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
15: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje, prawie 8.30 na zegarach. Bardzo ważne ogłoszenie, bo w maju to miesiąc, w którym Beata Kozidrak gości na naszej antenie. No i już jutro niedziela z Beatą Kozidrak. Mogę zdradzić, że muzycznie będą między innymi Dwa serca, dwa smutki, Będzie taka Warszawa, piosenka, do której teledysk kręcono w pewnych specyficznych warunkach, na dachu budującego się jeszcze wieżowca.
1: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy i tak, co tu się w ogóle odbywa, w tym zasadzie, już powariowali ludzie, nie?
0: No właśnie, więcej wesołych kulis, nie tylko tej historii, tej piosenki, jutro od południa w Radiu Złote Przeboje. Polecamy. Ja polecam teraz Michaela Jacksona. To jest dobre, żeby się dobudzić. Proszę zresztą spróbować samemu.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Świeżo

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

The Police za nami w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj na warszawskim Torbarze odbył się koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk, na 50-lecie pracy muzyków. Było pięknie, było kilka razy śpiewane 100 lat. Byli goście specjalni, Mary z Polski śpiewała m.in. piosenki Oena. A oklaski dostał też Michał Szpak za Kiedy powiem sobie dość. Były śpiewy z publicznością. Jedna piosenka, Jesteś wolny, idealnie chyba w sumie pasuje na dzisiejszy poranek. A na naszym Instagramie możecie zobaczyć, jaką nagrodę od Radia Złote Przeboje dostał zespół Kombi. Piosenka Nie ma zysku też wczoraj na koncercie była.

Aleksja w Radiu Złote Przeboje próbuje dobudzać nierozbudzonych. Dziewiąta się zbliża w naszych wiadomościach. Za chwilę o tym, że jak ktoś jedzie A1 nad morze, to mu nie zazdrościmy.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ostatnia sobota maja. Tak to wygląda. 9 minęła, czas na wiadomości.
1: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
2: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Peteszcu, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
1: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
3: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
1: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Sporo słońca na Podlasiu, słonecznie też na Pomorzu i w zachodniopomorskim. Tam powyżej 20 stopni. 24 na Dolnym Śląsku, ale poniżej 20 kresek na południu kraju. Bliżej Małopolski. Tam też deszczowo, a pokropić może również w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Myślę sobie, że trudno tak wstać rano, szczególnie jak wstajemy do pracy. Trudno tak pracować w sobotę. Jest sporo rzeczy, które trudno robić w weekend. O kolejnych opowie Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz.

Tet w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek. Fani Roxette zadowoleni, bo grupa w składzie z Perem Gasle i Leną Philipson wraca na trasę koncertową. Oni już razem ponad 40 koncertów do tej pory zagrali i wczoraj znów zaczęli tour. I to taki długi. Od Niemiec zaczęli, a potem będzie Holandia, Skandynawia, Niemcy, Czechy i... I znowu Niemcy. No Polski na razie na tej trasie nie ma. Szkoda, bo jest ponad 40 lokalizacji, no i zazdrościmy sąsiadom. Chociaż trasa też po Ameryce będzie. Cóż, poczekamy, pożyjemy nadzieją, zobaczymy. A to już Elton John i Kiki Dee.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.

Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje, czyli człowiek, który śpiewa od lat 70. Jego największa kariera to zaczęła się raczej po tym, jak zaoferowano mu rolę w musicalu o Elvisie Presleyu. A w latach 80. to już nagrywał solowe albumy z takimi przebojami jak Breaking Up My Heart, wysłuchane przed chwilą. Wrzucił ostatnio Shakin' na swojego Facebooka występ z lat 80., jak wpada na scenę z fanami, robiąc gwiazdę. I nawet mu to wyszło. No to było niezłe wejście. A teraz urodzony 2 lata przed Stevensem, też w Wielkiej Brytanii, głównie aktor. Aktor musicalowy Murray Head. Znany głównie szerszej publiczności z Jednej nocy w Bangkoku.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Biegamy.
8: Pomagamy.
7: Biegamy.
8: A właśnie, że pomagamy.
7: Nie, biegamy.
8: Nieprawda, bo pomagamy.
7: Biegamy.
8: Pomagamy.
7: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
8: No widzisz, i biegamy.
7: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Masz za mało miejsca w domu lub firmie? Poznaj najnowszy self-storage Homebox w Białymstoku. Wynajmij nowoczesny magazyn samoobsługowy dopasowany do twoich potrzeb. Od 2 do 12 metrów kwadratowych. Wygodny podjazd pod sam kontener, łatwy dostęp i pełne bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. Przechowuj meble, sprzęt lub dokumenty bez stresu i bałaganu. Homebox. Nowy dom dla twoich rzeczy. Wejdź na homebox.białystok.pl i zarezerwuj swoją przestrzeń już dziś.
13: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
14: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend.
0: Nareszcie sobota.
1: Sobotni poranek z radiem Złote Przeboje.
17: Jaki cud.

Złote dziecko muzyki, Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje. Chwila i będzie 10, dokładnie 11 minut. A propos złotych dzieci, to Dzień Dziecka się zbliża, pewnie wiecie, niektórzy może w ten weekend będą świętować. I bardzo dobrze, bo my mamy dla was 500 złotych w akcji Złote Dziecko. Wystarczy, że napiszecie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. To trzeba napisać na naszej stronie internetowej www.radiozłoteprzeboje.pl, czyli można tam trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy, które teraz cieszą się waszym powodzeniem. Czekamy na te zgłoszenia, bo od poniedziałku nagradzamy. 500 zł nawet będzie można wygrać. Ja kiedyś oliwek nie lubiłem. Takie słone były okropne, a teraz uwielbiam. Jem słoikami.

0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę o 10:00 w góry i do lasu zajrzymy w tych wiadomościach. Będą ważne doniesienia.
11: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta państwowego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
12: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
11: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
13: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
11: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
14: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
11: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18:00 w Budapeszcie.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Idzie deszcz przez środek kraju, od Pomorza w województwo łódzkie teraz wchodzi, zaraz też na Śląsku mocniej popada. A potem w Małopolsce. Temperatury w miarę przyjemne, 24 stopnie na Dolnym Śląsku, 22 w Poznaniu, 21 w Szczecinie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. 30 maja to dzisiaj. Za chwilę Dzień Dziecka, 1 czerwca. Będę miał dla Was zaproszenia na super zabawę dla całej rodziny. Szczegóły za chwilę. Już mogę zdradzić, natomiast, że numer telefonu się zaraz przyda.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: Zaprasza też Tina Turner.

10 po 10 Alcazar w Radiu Złote Przeboje. No to jako się rzekło, mam 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, ale też park owadów. Polska w miniaturze. No tam naprawdę sporo atrakcji. A wejściówki dam jednemu słuchaczowi czy słuchaczce, żeby sobie rodzinnie pojechali. Proszę tylko zadzwonić i zaśpiewać piosenkę dla dzieci, czy taką, którą się ktoś uczył w szkole i dalej ją pamięta. 22, 4 czwórki i 3 zera. Do 11 czekam na te zgłoszenia. Proszę tu nagrywać się. A ja będę doceniał te najodważniejsze wykonania. Co ja tam jeszcze śpiewałem w szkole podstawowej? Hulali po polu. O, było. No ale czekam na wasze numery. 22 4 4 3 0. A tu Michael... Nie!

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Madonna za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: To będzie utwór Without You z 1970 roku, napisany i wydany na płycie grupy Badfinger. Brzmiał ciekawie, lecz sztampowo. Well, I can't forget this evening. Dopiero dwa lata później własną wersję przedstawił Harry Nilsson, który dodał przebojowi więcej emocji. Wtedy utwór stał się numerem jeden w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Oto jak ważne w muzyce są emocje. Oryginalni twórcy kompozycji z powodów prawnych i rozpadu ich wytwórni nie mogli czerpać z utworu korzyści majątkowych, popadli w depresję. Ich kompozycje w historii muzyki przerobiło i opublikowało ponad 150 artystów, w tym w 1994 roku Mariah Carey, która też wlała w piosenkę wiele emocji.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
9: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Dzieciaki do MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum dwa różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz dwa różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Mike Oldfield, Maggie Rayleigh w Radiu Złote Przeboje. 22 4 4 3 0. To jest numer, pod który jeszcze chwilę możecie dzwonić i nagrywać piosenki z dzieciństwa, piosenki dla dzieci, piosenki, które śpiewaliście kiedyś. No to halo, halo.
1: Gdy był mały, to znalazłam go w ogródku i wyglądał jak 49 mózgu.
0: I refren jeszcze prosimy.
1: Razem ze mną kundel bury.
0: I tu jeszcze ktoś?
2: Cebulka, cebulka okrągła jak kulka, buraczka szukała, potańcować chciała.
0: Ale też bardzo ładnie. I jeszcze kilka minut czekam na ostatnie zgłoszenia. Proszę się nagrywać na naszą sekretarkę. Po 11 będę nagradzał te najodważniejsze, najpiękniejsze piosenki dla dzieci, bo zbliża się Dzień Dziecka. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, więc atrakcje dla całej rodziny, bo tam nie tylko park dinozaurów. Oj nie, nie.

0: Piasek i Robert Chojnacki w Radiu Złote Przeboje. 11 się zbliża, za 4 minuty wiadomości, a w nich o wahaniach Trumpa związanych z Iranem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, za chwilę będziemy śpiewać piosenki dla dzieci, ale najpierw wiadomości o 11:00, w tym momencie 11:00.
3: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu, nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
4: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
3: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
5: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
6: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
5: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
3: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
2: Przez Warszawę ten deszcz, co teraz jest w Łódzkiem i na Śląsku, to przejdzie dopiero po południu. Ale tak, sporo słońca wszędzie. Temperatury przyjemne powyżej 20 stopni na zachodzie kraju, na wschodzie i nad morzem. Poniżej 20 w Koszalinie, Białymstoku i Częstochowie.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
2: Kacper Sosnowski, witam. A co tam u naszych słuchaczy?
8: Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.
2: Tak, tak, bo dzisiaj śpiewamy piosenki dla dzieci w związku z naszym konkursem.
9: Radio Złote Przeboje.
2: Już za chwilę będę nagradzał. Dużo zgłoszeń było na naszej sekretarce. Pięknie śpiewaliście. Zaraz zobaczymy, kto śpiewał najfajniej. A to czerwone gitary. Ciągle pada. No rzeczywiście, w centrum kraju, w Łódzkiem i na Śląsku.

0: Alizę w głośnikach Radia Złote Przeboje, a Sylwia jest tą osobą, która wygrywa w naszym śpiewającym konkursie i do Sylwii się właśnie zadzwoniłem. Gratuluję, Sylwio!
1: Dziękuję bardzo, a już myślałam, że się nie uda, bo moje dziecko w tle mi przeszkadzało i mówiło, że nie lubi tej piosenki.
0: To jeszcze zaśpiewaj razem i najlepiej poproś dziecko, żeby tam pomagało w tle, o.
1: Hania, musisz mi pomóc, żebyśmy dostały bilety. Nie zgodziła się.
0: 3, 4.
1: Mam chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.
0: No pięknie. I okrzyk radości od Hani, proszę.
1: Śmieję, ale troszkę się zawstydziła, ale cieszę się bardzo, bo właśnie w szkole będą mieli przerabione dinozaury, a my jesteśmy po wizycie na świeżo w Krasiejowie, także zobaczymy sobie drugi park.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje. Zaproszenia do Jura Parku w Sołcu Kujawskim jeszcze dzisiaj po południu chyba będą u moich kolegów do zgarnięcia, a na pewno u mnie też jutro w poranku, także proszę słuchać, no bo Dzień Dziecka nam się zbliża, to warto sobie go jakoś zaprogramować.

Susan Vega i Dena w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, Susan Vega kiedyś tę piosenkę zaśpiewała a cappella, a potem producent muzyczny dodał trochę melodii, dźwięku, zmiksował i cieszymy się tym nagraniem do dziś. Susan Wedze też się podobało. A teraz u nas o 11.30 w Radiu Złote Przeboje Stevie Wonder, który zagrał w Polsce w 1989 roku. Gdzie? Na stadionie dziesięciolecia. I wiecie, że to było 27 maja, czyli właśnie obchodziliśmy 37-lecie, jak dobrze liczę, tego wydarzenia. Ważnego również dla dziennikarza Wojciecha Mana, który z Wonderem zaśpiewał wówczas na scenie. No to wspomina sobie pewnie do dziś. A u nas? Part time.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Creator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
13: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl. To się opłaca.

0: Key do Media Markt. Markt. Reklama.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Ja już się przepraszam, uśmiecham, bo tutaj Marzena Rogalska zaraz ze swoim gościem. Może niech Marzena sama zapowie.
1: Zapraszam na śliczny, zagraniczny wywiad.
2: Oh my god.
1: Yes, bo normalnie Hollywood prosto.
2: Przyjechało.
1: Do Radia Złote Przeboje.
2: Ja nawet nie potrafię tak mówić, jak mówię.
1: Właśnie, słuchajcie, o co chodzi?
0: No właśnie, Izabela Miko powieje Ameryką, a o co chodzi, to już od 12 obie panie wyjaśnią. Oj, będzie wesoło i pięknie. A jak pięknie pani Iza wygląda, też można sprawdzić na naszym Instagramie.

0: Edyta Górniak w Radzie Złote Przeboje powoli kończy. Jestem kobietą, a za chwilę tu dwie kobiety, Marzena Rogalska i Izabela Miko. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Będzie sporo atrakcji związanych ze zbliżającym się Dniem Dziecka.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Masz za mało miejsca w domu lub firmie? Poznaj najnowszy self-storage Homebox w Białymstoku. Wynajmij nowoczesny magazyn samoobsługowy dopasowany do Twoich potrzeb. Od 2 do 12 metrów kwadratowych. Wygodny podjazd pod sam kontener, łatwy dostęp i pełne bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. Przechowuj meble, sprzęt lub dokumenty bez stresu i bałaganu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Wejdź na homebox.białystok.pl i zarezerwuj swoją przestrzeń już dziś.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Reklama.
1: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
3: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
2: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
4: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
5: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
2: IMGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
6: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
2: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.

0: To jest weekend jak marzenie. Marzenie do nas przyleciało prosto z Hollywood. Izabela Miko. Iza, jakbyś się określiła? Bo właściwie tak się nie zastanawiałam. Tancerka, aktorka, producentka, scenarzystka. Jak ty siebie byś określiła? Artystka? O!
1: Artystka. Po prostu. Szczęśliwa kobieta.
0: No i tym szczęściem Iza nas będzie obdarowywała do 15:00. Bądźcie z nami.

0: Jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, zacznę od tego, co tak naprawdę jest twoim domem. Czy Polska, czy Stany Zjednoczone, do których wyemigrowałaś jako 15-letnia dziewczyna?
2: Trudno jest to określić, dlatego że w Los Angeles mam swój dom, ukochany swój dom.
1: Pokazujesz go z taką czułością.
2: Ja go tak kocham i tyle serca włożam w ten dom. Natomiast tu mam całą rodzinę. Tu mam też teraz przyjaciół, dzieciństwo, wspomnienia. Też pracuję tutaj raz po raz. Także trochę tak żyję w rozkroku, ale muszę powiedzieć, że nie przeszkadza mi to. Ja nie lubię monotonności, nie lubię być znudzona. Ja lubię, jak się cały czas coś dzieje i gdzieś jadę. Ja żyję na walizkach, zawsze tak było. Już trochę tęsknię za domem, bo byłam teraz w Polsce.
1: I teraz mówiąc dom, myślisz o Los Angeles.
2: Los Angeles, ze swoim domem, ze swoim życiem tam, bo byłam tutaj już 3,5 miesiąca, no od 31 stycznia. To jest najdłużej, jak byłam w Polsce od wyjazdu. Miałam 15 lat.
1: Wyrażę po raz kolejny swój podziw, ponieważ wyjechać do Los Angeles i jednak żyć ze swojego zawodu, czyli z bycia aktorką, tancerką, ty sobie jeszcze dołożyłaś pisanie scenariuszy, utrzymywać się tam, mieć swój dom.
2: Utrzymywać dom, bo to jest utrzymać dom, bo to są takie koszty niesamowite.
1: To jest coś wielkiego, dlatego teraz zagram coś optymistycznego. Kasia Kowalska.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Oczywiście Izabela Miko, razem z nami aktorka, tancerka. Izo, mam takie poczucie, że w Polsce nie do końca ludzie wiedzą, co ty tam porabiasz w Los Angeles.
2: Tak, ja też jakby nie jestem taką osobą, która jakby za każdym razem coś tam zrobię, to przyjeżdżam i się chwalę w
1: Hej, znam Vala Kilmera. Hej, znam Tyra tak. Banks.
2: Ja sobie nie robię zdjęć ze sławnymi ludźmi. Jak jestem z kimś i z kimś rozmawiam, to ja chcę być tu i teraz. I może dlatego też wiele osób takich sławnych lubi ze mną być, bo wiedzą, że ja jakby nie chcę tego wykorzystać w żaden sposób.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko, porozmawiajmy o Coyote Ugly, twoim pierwszym dużym filmie, gdzie zagrałaś mocną drugoplanową rolę, rolę Kami. Film nosił tytuł w Polsce Wygrane marzenia.
2: To był mój pierwszy casting. To też nie było tak, że ja od razu dostałam tę rolę, bo ja byłam na castingu, potem byłam na 4 różnych castingach i ja dostałam tak zwane callback, czyli następne zdjęcia próbne, castingi do tych ról, do 3 filmów. I dopiero po chyba 2 miesiącach z castingu zadzwonili. Dzień później pakuj walizki, dzisiaj idziesz na 3 casting, ale to będzie już w Los Angeles, bo ja wtedy byłam w Nowym Jorku, mieszkałam w Nowym Jorku. I to było tak, że ja musiałam dosłownie rzucić wszystko, co robiłam, pojechać do domu, spakować się na jedną noc w Los Angeles, przyjechała mnie limuzyna, nie dlatego, że oni tak chcieli, żeby to była limuzyna, tylko nie mieli żadnego innego samochodu, żeby wysłać, bo to na ostatnią chwilę.
3: Ale to był znak, Iza.
2: Tak, tak.
3: To był znak.
2: I ta limuzyna w ogóle nie mogła nawet zakręcić w tą małą uliczkę, gdzie ja mieszkałam, więc pamiętam, że było takie, co ja tu robię, co się dzieje. Wtedy już tą rolę dostałam, ale to też to się tak szybko nie potoczyło. Natomiast do 2 innych filmów, też tam o tańcu, byłam też blisko. I tym drugim filmem był Save Last Dance, którego nie zagrałam, bo zagrałam w Coyote Ugly, ale potem w 2 zagrałam i grałam główną rolę Sarah Johnson, więc też myślę, jakby ta rola do mnie wróciła później.
1: To nie przypadek, moja droga, że zagram teraz utwór Snap pod tytułem Rhythm is a Dancer.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabela Miko. Izo, miałeś zaledwie 18 lat w filmie Coyote Ugly, ale tak przepięknym angielskim tam się posługujesz, że brawo ty.
2: Bardzo pracowałam nad tym angielskim. Też miałam nauczyciela, ponieważ wtedy jeszcze nie mówiłam dobrze po angielsku. Mówiłam, znaczy dobrze w sensie, że świetnie się porozumiewałam, bo już wtedy mieszkałam w Stanach przez 2,5-3 lata. Natomiast akcent był mój okropny, więc musiałam pracować z takim coachem, który mi pomagał, żeby mnie mogli zrozumieć w tym filmie.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozwól, Izabelo, Iza Miko z nami, że wrócę jeszcze raz do twojej pierwszej ważnej roli. Roli Kami w filmie Wygrane Marzenia. Tyra Banks obok ciebie, Maria Bello, Piper Perabo, czyli duże nazwiska. Czy te aktorki były dla ciebie miłe?
2: Dziewczyny nie były super dla mnie miłe, dlatego że dla nich to było, no tak, przyszła jeden casting, pierwszy casting dostała, w ogóle my tutaj w tym biznesie pracujemy ile lat, więc
1: takie?
2: To było troszeczkę... Tak, było to
1: o,
2: troszeczkę
1: nie,
2: było tego.
1: Ładnie.
2: Taki typu wie, że tak przychodzę i na przykład tak
1: za
2: dziewczyny...
1: Za szybko się jej udało.
2: Chociaż one nie wiedziały, że ja pracowałam od dziecka, tak, tylko że byłam w szkole baletowej, sama potem byłam w Stanach, ja to wszystko jakby sobie bardzo na tą szansę, żeby w ogóle być na tym castingu, ja sobie bardzo zapracowałam. Więc ja już pracowałam od samego dziecka.
1: Nikt ci nie dał nic za darmo. I na piękne oczy. I na piękną urodę.
2: Ale to było okej, bo ja byłam w takich sytuacjach, no w szkole nawet baletowej wtedy w Stanach, gdzie też dziewczyny tak się na mnie z Polski przyjechała, jak w obciachowym takim kostiumie, bo ja sobie łatałam sobie rajstopy, nie? Jak miałam dziurę. One sobie kupowały nowe do tego baletu. W takich obciachowych w puentach w ogóle, co ona w ogóle na głowie ma. Więc ja to czułam, więc ja już byłam jakby przyzwyczajona do tego. Mówię, ja tu jestem, robię swoje
1: i
2: tyle.
1: I to jest podejście, które mi się podoba. Czas na muzykę Paula Abdul, Straight Up.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszą gościnią Izabelą Miko, aktorką, która odpowie na parę pytań. Na przykład, dlaczego wybrała Stany Zjednoczone na swój dom i o życiu w zgodzie z naturą, o byciu eko.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
4: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również dwie fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
3: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
3: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
6: Pogoda.
3: Niebo częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski, 24 stopnie. Troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
7: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
6: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
8: Cześć, tu Iza Miko. Bardzo się cieszę, że jestem z Wami tutaj w programie W Weekend jak marzenie z Marzeną.
9: Tak jest, z Marzeną Rogalską i my będziemy sobie rozmawiały, o czym my sobie jeszcze, Izabelo, porozmawiamy.
8: O życiu.
9: Tak, o Twoim niegasnącym entuzjazmie i przyjmowaniu tego, co przynosi Ci życie.
8: Żyję z totalną wdzięcznością i radością w sercu.
9: Bądźcie z nami, wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, kobieto wielu talentów. Jeszcze zapomniałam zapytać, dlaczego właściwie ty się uparłaś na Stany? Na jako miejsce do życia?
2: No ja się nie, w ogóle się nie uparłam na Stany. W ogóle. Właśnie o to chodzi, że ja miałam coś takiego, że coś będę robić gdzieś, ale nie, wiedziałam, że jakoś tak w tej Polsce jakoś tak mi za ciasno było i właśnie te moje marzenia, te zwariowane pomysły, to wszystko nie było nigdy akceptowane. I w szkole baletowej byłam tutaj, ale chodziłam, jeździłam na Biennale, pojechałam do Poznania i tam przyjechał taki choreograf z Nowego Jorku, który nas uczył. I on uczył techniki Balanchina. I wszyscy tak troszeczkę go ignorowali i tak dalej, a ja zostawałam po lekcjach i mówię, dobrze, ale jak to się robi? Miałam 1500 pytań i się tak odnajdywałam w tej takiej bardziej wolnej technice tego tańca. I mówię, słuchaj, ty się tutaj
3: marnujesz.
2: Ja miałam wtedy 14 lat. No i potem on się z mamą skontaktował.
3: Czyli on naprawdę w tobie zobaczył
2: naprawdę
3: potencjał.
2: No.
3: To nie były przelewki,
2: takie ruchy
3: wykonał.
2: I pojechałam. Okazało się, że ta jego szkoła to jest na Broadwayu, więc to jest taki...
3: Komercha.
2: Tak, więc ja mu powiedziałam, słuchaj, ten poziom nie jest taki wysoki jak u nas w Warszawie. Wiem, on się zdenerwował, mówi tak... Jeżeli ty myślisz, że taki chcesz wysoki poziom, to proszę bardzo, akurat mają castingi do szkoły baletowej tutaj, School of American Ballet w Nowym Jorku. Ja poszłam na ten casting. No i się dostałam do tej szkoły.
3: Twoje opowieści to gotowy scenariusz na film. Mała muzyczna przerwa, Easy Like Sunday Morning. Commodore.

0: Izabelo Miko. Pytanie za 100 punktów. Nowy Jork czy Los Angeles?
1: Teraz lubię przyjeżdżać tylko do Nowego Jorku i pracować. Natomiast, żeby żyć w Nowym Jorku, dla mnie już jest za intensywny tryb.
2: Bo ty jesteś człowiek natury.
1: Tak, lubię naturę. Lubię zwierzaki, które przychodzą i różne szopy bracze.
2: Lubię cytrusy. Normalnie cytrusy. Lubię sobie wejść do ogródka, zerwać pomarańczę,
1: mam
2: cytrynę.
1: Podobno najlepsze cytryny, jak kiedykolwiek moja mama jadła, a moja mama codziennie do herbaty sobie dodaje cytrynę, więc jak ona to powiedziała, to znaczy, to jest prawda. Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Biegamy.
6: Pomagamy.
5: Biegamy.
6: A właśnie, że pomagamy.
5: Nie, biegamy.
6: Nieprawda, bo pomagamy.
5: Biegamy.
6: Pomagamy.
5: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
6: No widzisz, i biegamy.
5: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy: Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, czy to będzie zbytnie spoufalenie się, jeśli zapytam cię o twoją znajomość z wnukiem Charlie'ego Chaplina? Prawdę mówią na mieście, że się spotykaliście.
2: Byliśmy razem przez 2 lata z sobą, no.
1: To podobno wspaniały artysta.
2: Wspaniały artysta, geniusz. Być w związku z geniuszem jest bardzo trudne, bo on jakby nie widzi świata poza tym, co tworzy. Ja jestem perfekcjonistka, wszyscy, którzy ze mną pracują, dobrze o tym wiedzą. Uwielbiam to, co robię. Mam niesamowitą pasję. Natomiast moje życie rodzinne to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo ważne, bo ja z tego życia czerpię, żeby być artystką. Jeżeli jestem z osobą, która tylko widzi tą i tylko się spełnia w pracy.
1: No, ale jednak się w tobie zakochał.
2: Nie, no to była miłość. Myśmy mieli przepiękną miłość. I to też, żeśmy się tak rozstali, no wiedzieliśmy, że to nie ma przyszłości. Też dlatego, że on mieszkał w Paryżu, ja mieszkałam w Los Angeles. Jeździliśmy z powrotem.
1: No to związek na odległość. No. Ale powiedz mi, czy ty byłaś już tak mocna, ukonstytuowana w sobie jako kobieta, że cię nie onieśmielało to, że to jest wnuk Charlie'ego Chaplina?
2: Nie, ja to w ogóle nie
1: robię obojętnie. Tą minę.
2: W ogóle. Czy on był wnukiem tego, czy tego, to
1: wnuk
2: jest
1: Charlie'ego
2: osoba...
1: Chaplina. So what?
2: W ogóle... To może być Brad Pitt, jeżeli nie będzie, jak nie jest takim partnerem.
1: Hello, jak to będzie Brad Pitt, zadzwoń do mnie. To ja tak przejdę, tak wiesz.

0: Wiesz, Izabelo, Izamiko oczywiście z nami, że jesteś dla mnie prekursorką tematów eko. Przyjeżdżałaś do Polski i nas uświadamiałaś, prawda?
1: No, a teraz już wiemy, że te wszystkie rzeczy, które są zafoliowane z plastiku, to jeszcze mają te microplastics, które wchodzą u nas, to już jeżeli chodzi o środowisko, to jest jedna, ale na nasze zdrowie, jaki to ma wpływ.
0: Tak.
1: No ja wiele takich rzeczy tutaj, szczególnie w Polsce, przyjeżdżam i coś tam mówię, coś tego i mówią, nie no głupia, co tam tego, dopiero się po paru latach okazuje, tak, że jest tam w tym dużo prawdy.
0: Tak, ty nawet nie wiesz, jaki wpływ wywarłaś na moje życie.
1: Ale to mnie bardzo cieszy.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: 7 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oferta nie dotyczy wielopaków. Biedronka.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert tanie masz.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze, i ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie, a co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
20: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
21: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko. Izo, ten kto nas słucha i chce rozpocząć swoją ekoprzygodę, od czego może zacząć?
2: Od gotowania w domu, jedzenia w domu i czytania wszystkiego, bo to jest, jak znamy to co jemy, rośliny, komunikujemy się z tym jedzeniem, to już jesteśmy zbliżeni, właściwy kierunek. Aha. Bo to jest i super na ciało, i super, jeżeli chodzi o środowisko. To, co w siebie wkładamy, jest bardzo, bardzo ważne. Jak zaczynamy gotować, zaczynamy czytać etykietki, wszystko się zmienia.
3: Okej, okay, czyli zanim ty kupisz coś, to najpierw to przestudiujesz, czytasz.
2: Tak. No ja wszystko, ja robię chleb sama i jogurt wegański w domu, więc ja wszystko jakby od zera. Jak potrafię przeczytać składniki, to jem, jak nie, to nic spakowanego staram się nie jeść w ogóle, więc...
3: A jak jesz na planie, jak jesteś
2: No sama
3: pracy?
2: Sobie zazwyczaj przywożę. Albo jak jestem, oni wiedzą,
3: czyli
2: że...
3: Czyli w barobusie Miko nie uświadczysz?
2: No raczej nie.
3: Aha.
2: No wiadomo, czasami nie mam wyjścia, nie? Ale zazwyczaj swoje 90% posiłków to są, które ja sobie sama zrobiłam, wszystko sobie i lubię to robić też.
3: Dzielna jesteś dziewczyna.
2: No, gotuję w słoiki, zamrażam. To też mama mnie nauczyła. Zamrażam, więc zawsze mam dobry swój, na przykład robię wielki gar zupy, zamrażam w słoiki i zawsze mam świeżą zupę.
3: Czas na muzykę Maya, All About The Money.

Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Izabelą Miko i porozmawiamy o więzi z mamą. Czy można mieć w mamie najlepszą przyjaciółkę i jak budować taką więź? Bądźcie z nami.

0: Masz za mało miejsca w domu lub firmie? Poznaj najnowszy self-storage Homebox w Białymstoku. Wynajmij nowoczesny magazyn samoobsługowy dopasowany do Twoich potrzeb. Od 2 do 12 metrów kwadratowych. Wygodny podjazd pod sam kontener, łatwy dostęp i pełne bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. Przechowuj meble, sprzęt lub dokumenty bez stresu i bałaganu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Wejdź na homebox.białystok.pl i zarezerwuj swoją przestrzeń już dziś.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Ci do MediaMarkt.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama.
5: Wybiła 14. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18.00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
7: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
6: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga nad Morskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG-Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
8: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
6: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia, możliwe też przelotne opady deszczu i burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie. Izabela Miko i Marzena Rogalska. Izo, jesteś niezwykle pozytywną osobą. Nigdy nie słyszałam, żebyś o kimś źle mówiła. Jak ty to robisz? Taki jest twój pomysł na życie? Żyć bez zazdrości, zawiści?
2: Żyć z wdzięcznością w sercu za wszystko, za wszystko. Ktoś ci wjechał w samochód? Fajnie, ciekaw jestem, może pójdę, kogoś poznam, jak będę naprawiać samochód. A może to było mi potrzebne. Po prostu tak, może to jest takie głupie, tak? Ale to nie ma znaczenia, jak sobie to tłumaczymy, to jest energia.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo, Iza Miko oczywiście z nami. Twoja mama jest dla ciebie bardzo ważna. Przyjeżdżasz tu na każde święta. Ty jesteś niesamowicie lojalna. Jesteście bardzo ze sobą związane. Mm-hmm. Bardzo. Mm-hmm. Liczysz się z jej zdaniem. Ona też bardzo o ciebie dba. Czy jest odcięta pępowina, czy nie ma odciętej pępowiny w tym związku?
2: Ale czy ona musi być odcięta?
1: Tego pytania sobie nie zadam.
3: Bo podobno jest, musi.
2: No podobno musi, ale chociaż my się takie... tak strasznie fajnie bawimy. To jest taki... Tyle, ile ja przyjdziałam u różnych terapeutów, ja nad sobą pracuję i jakby nigdy nie było czegoś takiego, jest to toksyczne. Ja się z nikim tak nie śmieję, jak z moją mamą. I tak jak miałam wybór, żeby z kimś pojechać, no to z mamą pojadę na wakacje. No bo po prostu my się tak bawimy dobrze razem i tutaj te miesiące też jakby powodem, dlaczego chciałam zrobić ten program, żeby być z mamą, być oczywiście też z tatą, też tyle czasu z tatą spędziłam teraz w Polsce.
1: Samo to, że pilnujesz tych świąt i tego regularnego bywania, spotykania się z nią.
2: My parę razy dziennie rozmawiamy, to jest w ogóle FaceTime, non-stop, także jest ktoś, kto o nią dba, bo ja non-stop, ona do mnie dzwoni, ona nie zapina pasów. Jak tylko wiem, że w samochodzie zapnij pasy, ja to słyszę pip.
1: Co ty w ogóle odpalasz?
2: Ja mówię, to jest, i ona jeszcze się ze mną kłóci, że mówi, no przecież jadę teraz. Ja mówię, no właśnie.
1: Zapnij
2: o
1: pasy.
2: To chodzi.
1: Zapnijcie pasy, bo teraz będzie Common Art. Don't leave me this way. A my wracamy za chwilę.

0: Izabela Miko, Izo, zaczęłaś też pisać scenariusze. To powiedz proszę, nad czym teraz pracujesz?
1: Trzecią wersję już kończę. Myślę, że skończę za dwa miesiące. Już powstaje ten film 2,5 roku. Mogę uwierzyć, 2,5 roku.
0: Tyle powstają filmy.
1: Jak się dobrze pisze i też, ja chcę jednak, żeby ten film był trochę komercyjny, natomiast nie taki super niszowy, natomiast jest to film o rozwoju duchowym, ale to jest zwariowana komedia.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko z nami. Izuniu, czy ty jesteś już na takim etapie życia w Stanach i jesteś tak zrośnięta z tym krajem, że śnisz po angielsku, czy wciąż po polsku?
2: Ja śnię obrazami. Ja wszystko widzę obrazami. Liczę po polsku. Na przykład jak gdziekolwiek na siłowni jestem, czy coś liczę, to po polsku. Więc to jest śmieszne, że po polsku liczę. No, myślę, że po angielsku myślę, jak sobie na przykład układam rozmowę, czy coś tam, jak sobie układam rozmowę, no, to mi się wydaje, że ja po angielsku. Łatwiej jest na pewno mi mówić i bardziej elokwentnie mówić po angielsku. To absolutnie.
1: Dobra, nie chciałam wypominać, powiedziałaś odcinek pilotowy, a mówi się pilotażowy. Przecież nie będziesz... Tak, już się to tak stało, że jednak no tak, angielski jest twoim pierwszym językiem. Znaczy... najczęściej używanym, prawda?
2: No, więc ja czasami takie mówię rzeczy śmieszne po polsku, jak mama mówi, co ty powiedziałaś? Ja mówię, wiesz, o co mi chodzi, no.
1: Aha.
2: Tak jak krem na zmarszczki, to nie powiedziałam, że na zmarszczki, krem na wgniotki.
1: Wgniotki? No.
2: Prawda? Zgadza się wszystko.
1: Oczywiście, wiadomo, o co chodzi. No. No tak, krem na wgniotki. A to śliczne. No tak, ale wiesz, no cały czas nie masz w języku polskim.
2: Nie mam tego. Całe szczęście jeszcze nie ma czegoś takiego.
1: Ale to może przyjść jak na przykład, wiesz.
2: Nie, i mnie się chyba matka by mnie zabiła.
1: Grażyna by nie pozwoliła
2: na to. Ona by nie pozwoliła na to.

0: Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, uprzejma przypominajka o tym, że możecie nas słuchać, być z nami absolutnie wszędzie dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje na wasze smartfony. Pamiętajcie też, że nasza rozmowa w całości będzie tuż po godzinie 15 na YouTubie. Będziecie mogli nas i posłuchać, i zobaczyć. Gorąco z Izabelą Miko zapraszamy. Radio Złote Przeboje.
1: Biegamy.
2: Pomagamy.
1: Biegamy.
2: A właśnie, że pomagamy.
1: Nie, biegamy.
2: Nieprawda, bo pomagamy.
1: Biegamy.
2: Pomagamy.
1: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
2: Już 13 czerwca w Białymstoku.
1: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
2: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
1: Sponsor Plum.
2: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofast.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
20: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, jakie są twoje małe rzeczy, małe rytuały, które sprawiają ci wielką radość?
2: Słuchanie ptaków, które śpiewają. Chcę wiedzieć, co one mówią.
1: A rano to jest kiedy? Która godzina to jest rano u Izabeli? Piąta, trzydzieści?
2: Nie, jestem tak bardzo. Ja chodzę spać koło pierwszej w nocy, niestety 12:01, więc u mnie to jest tak 9:00, powiedzmy.
1: To poproszę, pani tak, pani mówi o zdrowym życiu, a pani się tak późno kładzie.
2: Ja wiem, walczę z tym. Jestem nocny Marek Koszmarek. Uwielbiam tą nocną porę, dlatego że nikt do mnie już nie dzwoni, to jest czas dla mnie.
1: To też jest czas ciszy, tak. No. Ale poranek też ma piękną ciszę.
2: Piękną ciszę ma i jest przede wszystkim piękną bardzo energię. Zdrowy. Trzeba wychodzić w pierwszej godzinie od wstania, wyjść, żeby słoneczko w źrenice. To jest jedna z najlepszych rzeczy, co można zrobić na swoje zdrowie. Słoneczko w źrenice.
1: Jedna z miłych rzeczy, którą ja w tym momencie zaproponuję, to jest Rick Astley. Together Forever.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Izo, to już koniec naszego spotkania. Czego ci życzyć, kochana moja? Czego najbardziej w tym momencie potrzebujesz? Dzień przed wylotem do Los Angeles.
1: Spokoju i też cierpliwości, jeżeli chodzi o mój projekt, bo jestem taka, że już teraz i na wczoraj. Te dwie rzeczy.
0: No bardzo dziękuję.
1: Bo wszystko inne to mam.
0: Wszystko inne
1: i zdrowa, i szczęśliwa. I...
0: Izabela Miko, dziękuję. Mogłabym z tobą jeszcze rozmawiać sobie tak. Do odlotu samolotu.
1: Do odlotu, tak.
0: Tak, i szczęśliwej podróży.
1: Dziękuję,
0: Izabela Miko była z nami.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10. piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
2: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10. piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
2: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
7: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
2: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Tu termometry o 15 pokazywały 24 stopnie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

4 minuty po godzinie 15 zaczynamy przyjemną część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek już teraz Smokey.

Radio Złote Przeboje 101 FM.

Autorem tej piosenki jest David Bowie, Iggy Pop. Ta piosenka zrodziła się w 77 roku i na początku, słuchajcie, była to taka mroczna, powolna ballada, ale takiego pazura i energii dodała Tina Turner, która zaśpiewała to razem z Davidem Bowie w 84 roku. To już prawie 12 minut po godzinie 15 razem z wami w to sobotnie popołudnie Radio Złote Przeboje. To teraz zabieram was do cudownego miejsca na świecie, gdzie pachnie na ulicach kuminem, kardamonem i anyżem. Na z uliczek dobiega taki między innymi dźwięk. To Sting, Chep Mami. No trochę orientów wpuszczam wam przez głośniki.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Sobotnie popołudnie to idealny czas na to, żeby zrelaksować się po całym ciężkim tygodniu pracy i podyrektować takimi cudownymi balladami z lat 80. Genesis Into Deep w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. 30 dzień maja mamy w kalendarzu. No a dziś swoje urodziny świętuje były senator, no i artysta, który będzie nam się kojarzył od zawsze z budką suflera. I chyba wszystko już jasne. Krzysztof Cugowski świętuje dziś swoje 76. urodziny. Ach, Krzysztofie, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek teraz porabiasz, to ściskamy cię bardzo gorąco, pozdrawiamy, no i życzymy kolejnych cudownych piosenek, bo mamy wielką zawsze przyjemność prezentować twój głos na antenie Radia Złote Przeboje. No a teraz podkręcamy wam to sobotnie popołudnie takimi przyjemnymi dźwiękami. No mam nadzieję, że teraz bioderka będą, o, właśnie tak pracować. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Lambada.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Kto zwalcza ból?
12: Wolnary!
11: Kto?
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
20: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
19: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

To zespół, który już w lipcu rozpoczyna koncerty weekendowe w Las Vegas. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16. Podobno o gustach się nie dyskutuje. No ale taka rozmowa na temat może się naprawdę wam bardzo opłacić. No właśnie, kochani, już w poniedziałek, Dzień Dziecka, powiedzcie nam, czego nie lubiliście w dzieciństwie, ale z czasem uznaliście to za naprawdę fajne. No i macie szansę na to, żeby wygrać 500 zł. Wystarczy tylko już teraz dołączyć do naszej zabawy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No i czekać w poniedziałek na nasz telefon. Więcej o tej zabawie już teraz możecie także przeczytać na złoteprzeboje.pl. No a skoro mamy weekend, to teraz pora na tak zwaną piosenkę przytulankę. No to jeśli możecie, to gdzieś tam do siebie się lekko przytulcie. Kylie Minogue i Jason Donovan.

No to hej, genialny tekst i jeszcze lepsza muzyka, elektryczne gitary i dzieci wybiegły w radiu złote przeboje do takich niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu złote przeboje, które punktualnie o 16:00. Zostańcie z nami.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto...
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy dzień rodzicielstwa zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
5: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
4: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła. 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
6: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
4: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17:30. A dziś o 18:00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Sobotnie popołudnie z niewielkimi przejaśnieniami. Teraz na zachodzie i na północy kraju, gdzie indziej chmury i mogą pojawić się do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej teraz w Koszalinie 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 23. 3 minuty po godzinie 16, no to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut będę miał niespodziankę i to dla całej rodziny. Bądźcie z nami, nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje, nawet na sekundę. A na dobry początek piosenka z lat 60. Lubię was w weekend zaskakiwać takimi pięknymi polskimi przebojami. Dajcie głośniej radio. Czesław Niemen i wspomnienie.

ale my już w ten weekend będziemy świętować ten wyjątkowy dzień. Już teraz mam dla was jedno zaproszenie, drugie, trzecie, czwarte, w sumie cztery zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Tam można naprawdę fajnie spędzić czas, ale wy musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie do waszej rodziny powinny powędrować te cztery zaproszenia. 22, 4, 4 i 3, 0. Czekam na wasze telefony. No przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć te zaproszenia. Może jesteście tak wyjątkową rodziną, na przykład, że codziennie rano, idąc nawet do pracy, do szkoły, śpiewacie je złote przeboje. 22, 4, 4, 4 i 3, 0. Czekam na wasze sygnały, a finał naszej zabawy jeszcze przed 17. No a teraz Samantha Fox.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Pro Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

Jako dziecko marzył o lataniu, jednak na drodze do kariery w lotnictwie stanęła jego wada wzroku. To był George Michael w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, z którą George Michael nigdy oficjalnie nie nagrał wspólnego utworu, ani nawet nie wystąpili razem w żadnym duecie muzycznym na scenie. Przed wami... No i chyba wszystko już jasne, to Madonna.

0: maksymalnie 3 gratis na kartę oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Ach, sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był Ricky Martin, za 10 minut będzie 17. Jura Park w Solcu Kujawskim czeka, obok mnie czekają 4 zaproszenia rodzinne. Dzwoniliście pod 22, 4, 4 i 3, no i musieliście mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was ma powędrować aż 4 fantastyczne zaproszenia. Po drugiej stronie telefonu powinien być Maciej. Dzień dobry, Maćku.
1: Jestem, cześć, melduję cię.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś. Z jakiego miasta dzwonisz do nas, jeszcze nam powiedz.
1: Słuchaj, dzwonimy ze Szczecina.
0: Ze Szczecina dzwonicie. To tak. Był taki pan Jarzyna chyba ze Szczecina, jak dobrze kojarzę.
1: No, szef wszystkich szefów.
0: Szef wszystkich, czyli ty jesteś tym szefem wszystkich szefów. No,
1: Jeszcze nie jestem podwładnym Krzysztofa Jarzyny, tak.
0: Dobra, słuchaj, gdzie cię złapałem o tej porze, co tam porabiasz, powiedz.
1: Słuchaj, próbujemy tutaj dzieciom urządzić przedwczesny Dzień Dziecka, bo niestety wypada w poniedziałek, więc objeżdżamy lodziarnie, parki rozrywki.
0: To karta kredytowa będzie nadszarpnięta, co?
1: No, za chwilę jedziemy na kawę, lody, takie rzeczy.
0: Ale na przyjemnościach się nie oszczędza, Maciej.
1: Na dzieciach. Nie da rady.
0: Na dzieciach i na sobie też, proszę, jest weekend, od tego jest przecież czas, żeby trochę poszaleć, żeby ta karta
1: tak
0: troszeczkę...
1: Tak też robię.
0: No
1: tak
0: właśnie, to bardzo nam miło. Słuchaj, przekonaliście mnie telefonem, bo dzwoniłeś ty, gdzieś tam w tle pojawiał się także twój syn, jak dobrze przypominam sobie, Tymek, i powiedzieliście o tym, że jadąc codziennie z domu do szkoły, słuchacie w samochodzie Radia Złote Przeboje, to muszę zapytać o to jeszcze, jaka jest wasza ulubiona piosenka.
1: No, uwielbiamy Edytę Bartosiewicz, a w szczególności piosenkę Sen.
0: A, no to idealny kawałek na poranek. Tak. Sen, to aż chce się spać, tak, prawda?
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, no to w takim razie, jaką masz liczną tą rodzinę, powiedz mi jeszcze, Maćku?
1: No, mam jeszcze córkę i jeszcze mam żonę, także jest nas czworo.
0: No to słuchaj, Maciej, no to taka fantastyczna, czteroosobowa rodzina będzie mogła spędzić super dzień w Jura Parku w Solcu Kujawskim. 4 zaproszenia są wasze, Maciej!
1: Nie! Bardzo się cieszymy, super, w końcu coś mówiliśmy. A jeżeli chodzi o Tymka, to jest najwierniejszy wasz fan. No. Więcej niż połowę swojego życia słucha Radia Złote Przeboje i terroryzuje wszystkich, żeby przełączyć tylko i wyłącznie na Radio Złote Przeboje.
0: To niech terroryzuje do końca świata jeden dzień dłużej. Ściskam was bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękujemy.
0: No i fantastycznego dnia wam życzę jeszcze. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy również. Teraz Redbox i For America w Radiu Złote Przeboje. No takie prezenty i takie numery tylko u nas.

Tak, mam wrażenie, że aż trudno się oderwać od głośników. T-Love i Book w radiu Złote Przeboje, do takich magicznych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.00.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Biegamy.
4: Pomagamy.
5: Biegamy.
4: A właśnie, że pomagamy.
5: Nie, biegamy.
4: Nieprawda, bo pomagamy.
5: Biegamy.
4: Pomagamy.
5: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
4: No widzisz, i biegamy.
5: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Reklama.
8: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
10: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
9: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
11: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
9: Tytułu bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
11: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
9: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
12: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
13: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
10: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
9: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Pogodnie mamy teraz na wybrzeżu, między innymi, a także na zachodzie kraju. Gdzie indziej do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze, tam nawet do 24. 3 minuty po godzinie 17. No jakby na to nie patrzeć, panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie tutaj będzie, pięknie po godzinie 18. Mariusz Stelmaszczyk obiecał dzisiaj cudowne śpiewające kobiety. Co tu się będzie działo? No ale to za mniej więcej godzinę. Na teraz coś dla facetów i nie tylko. In the Army Now.

Zanim stał się wielką gwiazdą, komponował muzykę do reklam. Kiedyś na pewnym koncercie Frank Sinatra powiedział o nim: on będzie moim następcą. To artysta, którego zna cały świat, no i kocha za takie właśnie cudowne ballady. To Barry Manilow w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 17, a 26 lat temu w Kolonii rodzi się zespół, który nagrywa parę numerów. Ich piosenki błyskawicznie lądują na szczytach list przebojów, a mowa o tym oto zespole. Panie i panowie, przed wami No Angels.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

Ta artysta, który uzależniony był od futbolu, w czasie tras koncertowych zawsze zabierał ze sobą ekipę i organizował mecze, no i obowiązkowo stadion musiał być oddalony od miejsca, gdzie będzie koncertował, no przynajmniej 1 kilometr. To był Bob Marley w to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18:00. To teraz zespół, który nie wiem jak wam, ale mi zawsze będzie kojarzył się z dzieciństwem. Pamiętam sobotni wieczór na osiedlu, no z każdego zakątka osiedla dobiegały rytmy tej oto formacji. Przed wami Modern Talking.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C. W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka. Już jutro po 8:00. Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
16: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

I jak dziewczyny się rozpędzą, to naprawdę trudno je zatrzymać. Pointer Sisters w radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie godzina 18. Jeśli nie macie planów na sobotni wieczór, to już po godzinie 18 rusza Czas Gwiazd na to wyjątkowe spotkanie dzisiaj z pięknymi, śpiewającymi kobietami. Zapraszam Was, Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru Wam życzę ze Złotymi Przebojami. No a teraz taka plażowa piosenka w ten późno popołudniowy wiosenny czas. To Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje.

Sobotni prawie że wieczór, podobijamy do godziny 18 w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też program Czas Gwiazd i dzisiaj historia Girls Bandów.

0: Halo, Kacper?
1: Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Co za dzień?
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Dzień dobry, wieczór, godzina 18:00. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
13: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
14: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
15: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
14: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
12: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
16: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
12: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
17: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznych decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
12: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, to ona zapowiada się w kratkę. Trochę słońca, trochę przelotnych opadów deszczu, natomiast głównie powyżej 20 stopni. I nastał piątek, a dzisiaj w sobotni wieczór historia girls bandów. Spodziewajcie się mnóstwo anegdot o takich grupach jak na przykład Pussycat Dolls, Spice Girls czy też Sugababes. Już za moment w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach. Czas na Sugar Babes. Przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny Keisha, Matuja i Siwon za sprawą menadżera Rona Toma założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. A takie numery jak Round Round, Too Lost in You czy też Hole in the Head znał absolutnie każdy. Ale drugą charakterystyczną rzeczą było też to, że skład zmieniał się co chwilę.

Sam zresztą znalazłem recenzję, w której to jeden z dziennikarzy powiedział, że ten singiel mogłaby nagrać nawet ABBA. Najciekawsze jest jednak to, że tekst powstał z prawdziwej sytuacji. Keisha podkochiwała się wówczas chłopaku, który kompletnie nie rozumiał jej sygnałów, jakby sam nie wiedział, co robić. No i tak narodził się refren tego utworu. No to słuchamy. Push the button, Sugar Babes w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach, no i czas na absolutne królowe, Spice Girls. Historia Spice Girls zaczęła się w 1994 roku w Londynie. Dwaj menadżerowie, Bob i Chris, chcieli stworzyć żeński odpowiednik popularnych wtedy boysbandów. Sami zresztą zamieścili ogłoszenie w branżowym magazynie, no i na przesłuchaniach pojawiło się ponad 400 dziewczyn. Spośród nich wybrano 5. Mel B, Mel C, Jerry, Victoria i Michelle, która nie pobyła długo, bo w jej miejsce wskoczyła drobna blondynka, czyli Emma. Początkowo nazywały się Touch, ale kompletnie to się dziewczynom nie podobało i poprosiły menadżerów o zmianę. Debiutancki album Spice sprzedał się w gigantycznym nakładzie, ponad 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ich sukces był jednak czymś więcej niż muzyką. Spice Girls praktycznie zdominowały kulturę końca lat 90. Miały własny film Spice World, lalki, ubrania, napoje, gry i niezliczoną liczbę gadżetów. Były wszędzie, od MTV po tabloidy, a ślub Wiktorii z najbardziej popularnym wówczas piłkarzem na świecie, a więc Davidem Beckhamem, był podsumowaniem całego szaleństwa. Yeah!

W 1996 roku w opuszczonym Grand Hotelu przy londyńskiej stacji metra nakręcono teledysk do singla Wannabe, utworu, który dziewczyny same wybrały na swój pierwszy potencjalny hit. I miały nosa, bo kawałek stał się numerem 1 w 37 krajach i do dziś puszczany jest w wielu stacjach radiowych, również w złotych przebojach. Yo!

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: Biegamy.
7: A właśnie, że pomagamy.
6: Nie, biegamy.
7: Nieprawda, bo pomagamy.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
7: No widzisz, i biegamy.
6: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Reklama.

Grupę założyły trzy przyjaciółki: Sara, Karen i Siobhan. Sara i Karen znały się jeszcze z dzieciństwa w Bristolu w Anglii, a z kolei podczas studiów trafiły na pochodzącą z Irlandii Siobhan. Razem chodziły na koncerty i obracały się też w środowisku punkowych muzyków, między innymi Sex Pistols. Zresztą perkusista tej grupy, Peter Cook, pomagał im nagrać pierwszy singiel. Zespół posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą liczbą singli na brytyjskich listach przebojów w historii. Między 1982 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do topowej 50 UK Chart. Piosenka Venus w wykonaniu Bananarama to cover przeboju holenderskiej grupy Shocking Blues z 1969 roku. Co ciekawe, dziewczyny śpiewały tę piosenkę już dużo wcześniej na próbach i koncertach, ale oficjalnie nagrały ją dopiero w 1986 roku i bardzo dobrze, że to zrobiły. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
15: 19 wybiła sobota i program Czas Gwiazd, w którym dzisiaj przyglądamy się girls bandom. Już za chwilę między innymi historia takich grup jak The Bangles czy też Atomic Kitten.

Radio Złote Przeboje 101,5.

radiu Złote Przeboje czas na Salt and Pepa, a więc jedną z najważniejszych kobiecych grup, które łączyły hip-hop z muzyką popową. Grupa powstała w 1985 roku w Nowym Jorku. Tworzyły ją Sheryl James i Sandra Denton, które poznały się podczas studiów. Od początku wyróżniały się pewnością siebie, poczuciem humoru i bardzo odważnymi tekstami. Album Very Necessary z 1993 roku sprzedał się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie i przez lata pozostawał najlepiej sprzedającym się rapowym albumem kobiecego wykonawcy.

Ale wracając do wizerunku i przekazu Salt and Peppa, były też jednymi z pierwszych artystek rapowych, które otwarcie mówiły o bezpiecznym seksie, a także o prawach kobiet. Dla wielu młodych słuchaczek stały się symbolem niezależności i odwagi. Ba, to one inspirowały potem takie artystki jak Missy Elliott, Lil' Kim czy też Cardi B.

singiel Let's Talk About Sex można uznać, że był ówczesnym WDŻ w szkołach. W czasach, gdy o bezpiecznym seksie, HIV-ie, AIDS mówiło się bardzo ostrożnie, dziewczyny postanowiły podejść do tematu otwarcie. Powstała nawet specjalna wersja utworu zatytułowana Let's Talk About AIDS, która miała promować edukację dotyczącą HIV. Muzycznie numer był mieszanką hip-hopu, dance i popu, dzięki czemu trafił zarówno do klubów, jak i stacji radiowych. No to posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje. Salt and Pepper, Let's Talk About Sex.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje The Bangles, czyli jeden z najważniejszych kobiecych zespołów rockowo-popowych lat 80. Zespół powstał w Los Angeles w 1981 roku. Dziewczyny bardzo mocno inspirowały się muzyką lat 60. The Beatles, czy też The Mamas and Papas. Były częścią kalifornijskiego ruchu muzycznego łączącego psychodelię, garażowy rock z popem.

Fanem zespołu okazał się legendarny Prince, który pewnego wieczoru bez uprzedzenia pojawił się na koncercie The Bangles, a także wprosił się na scenę. Z czasem też podarował im napisaną przez siebie piosenkę Manic Monday. Największym przebojem okazało się Eternal Flames. Otóż dziewczyny z The Bangles miały okazję odwiedzić ogród wspomnień. Znajduje się tam grobowiec Presleya, a także wiecznie płonący znicz, który ustawiono tuż obok płyty w celu uczczenia jego pamięci. To właśnie ten widok zainspirował jedną z artystek do napisania piosenki. Zresztą też swoją wersję Eternal Flame nagrały dziewczyny z Atomic Kitten. My natomiast w radiu Złote Przeboje słuchamy oryginału.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: Biegamy.
7: A właśnie, że pomagamy.
6: Nie, biegamy.
7: Nieprawda, bo pomagamy.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
7: Już 13 czerwca w Białymstoku.
6: Plum Equidem Mini, czyli biegi dzieciaków.
7: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
6: Sponsor Plum.
7: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.

Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje temat girls bandów. Czas na Atomic Kitten. Jak w przypadku boys bandów w latach 90. grupa rodziła się podczas castingów, tym razem przeprowadzonych przez panów z OMD w Liverpoolu. Przez salę prób przetoczyły się setki dziewczyn. Ostatecznie Atomic Kitten tworzyły Carrie, Liz i Natasha. Wcześniej przez chwilę w projekcie była też Heidi Range, która trafiła ostatecznie do girls bandu Sugar Babes, a z kolei Carrie zaszła potem w ciążę i zastąpiła ją Jenny Frost. Tak wiem, brzmi to trochę jak odcinek Mody na sukces. Ich debiutancki singiel Right Now przeszedł bez echa. Podobna była też reakcja na ich debiutancki krążek o tym samym tytule. Dopiero kiedy w radiu i w telewizji zaczęto puszczać piosenkę Whole Again, wszystko się zmieniło. Piosenka stała się ogromnym międzynarodowym hitem. W sumie dziewczyny nagrały 3 albumy. Ten ostatni to Ladies Night, na którym m.in. za sprawą piosenki tytułowej znajdziemy nawiązania do kultury disco. Ale w Radiu Złote Przeboje mam dla Was inny kawałek. If You Come To Me. Dajcie głośniej.

Godzina 20, sobota, to jest dobry moment, żeby się zrelaksować i poznać historię girls bandów. Tak jest, dzisiaj wieczorem opowiadam wam m.in. o takich grupach jak na przykład TLC czy za moment Pussycat Dolls. Radio Złote Przewody.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje czas na jeden z najgłośniejszych girls bandów w historii. Pussycat Dolls. Wszystko zaczęło się w 1995 roku w Los Angeles. Choreografka Robin Antin stworzyła burleskową trupę taneczną, która występowała w klubach i na specjalnych eventach, często w stylu retro lat 40. czy też 50. Swego czasu też do współpracy zaprosiła je Gwen Stefani z No Doubt.

Muzyczny rynek dość szybko dostrzegł potencjał projektu, dlatego zaproponowano, że pod nazwą Pussycat Dolls może powstać nowy girls band. I to w nowym składzie. Tam znalazły się m.in. Nicole Scherzinger, Carmit Bahar, Ashley Roberts, Jessica Suta, Kimberly Wade, a także Melody Thornton. Każda z nich miała inne doświadczenia, część była tancerkami, część wokalistkami, ale centralną postacią szybko stała się Nicole, która przejęła większość wokali. Złośliwi mówili, że była jedyną śpiewającą członkini tej grupy. Ale to akurat prawda, ponieważ urodzona na Hawajach Nicole nie tylko była zawodową tancerką, ale spełniała się w musicalach, a deski Broadwayu nie były jej obce. W 2005 roku ukazał się debiutancki album i to właśnie wtedy Pussycat Dolls eksplodowały wielką, wielką popularnością, a singiel Don't Cha stał się absolutnym hitem. Dziewczyny przez lata też współpracowały z artystami z branży hip-hopowej. Te najgłośniejsze to oczywiście Timbaland, Busta Rhymes czy też Snoop Dogg. Jednak wracamy do debiutanckiej płyty, na której znalazł się singiel, który, jak można wywnioskować z tytułu, opowiada o niezależności kobiet.

Zespół powstał w Atlancie na początku lat 90., a panie wyróżniały się od typowych ówczesnych girls bandów. Każda z nich miała swoje zadanie. T-Boss wnosiła chłodny, charakterystyczny wokal. Chili była typową popową wokalistką, a Left Eye była ziomalką, raperką. To połączenie sprawiło, że ich brzmienie było miksem R&B i hip-hopu. I podobnie jak dziewczyny z Salt and Pepper, nie bały się poruszać trudnych tematów ważnych dla ich rówieśników. W tekstach znajdziemy mnóstwo nawiązań do bezpiecznego seksu, HIV, AIDS, przemocy czy też uzależnień. Zresztą, jak pamiętam, każda dziewczyna dorastająca na przełomie wieku, tak jak ja dorastałem, mówiła, abym koniecznie posłuchał ich płyt, a także poczekał na teledyski na Vivie czy też MTV. She knows if you say so. Sukces TLC miał jednak ogromną cenę. W połowie lat 90. grupa ogłosiła bankructwo mimo gigantycznych sprzedaży płyt, co wywołało ogromny skandal w branży muzycznej. Konflikty z managementem czy też wytwórnią doprowadziły do długich sporów finansowych oraz sądowych. A to nie koniec dramatów, ponieważ w 2002 roku Lisa Left Eye Lopez zginęła w wypadku samochodowym w Hondurasie. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, który podbił listy przebojów w Stanach i wielu innych krajach. Też ten kawałek zgarnął nagrodę Grammy i do dzisiaj uchodzi za jeden z najważniejszych kobiecych hymnów R&B tamtej dekady. TLC, No Scrubs.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje tematy girls bandów i czas na naprawdę duży muzyczny kaliber, a więc panie z Destiny's Child.
2: Say my name, no one is around you. Say baby, I love you.
1: Wszystko zaczęło się na początku lat 90. w Houston, w Teksasie. Bardzo młode wtedy Beyoncé Knowles i Kelly Rowland poznały się jako dzieci podczas przesłuchań i konkursów wokalnych. Wkrótce zaczęły występować razem też w programach Talent Show, a rodzice, szczególnie ojciec Beyoncé, mocno angażował się w rozwój tego projektu. Przez pewien czas dziewczyny funkcjonowały pod różnymi nazwami, aż w końcu narodziły się jako Destiny's Child. Narodziły to w sumie dobre określenie, bo nazwa nawiązuje do Biblii. Oczywiście, jak było w tego typu zespołach, skład zmieniał się, ale sukces komercyjny był niepodważalny. Ich sukces komercyjny był wręcz gigantyczny. Sprzedały ponad 60 milionów płyt na całym świecie, co czyni ich jednym z najlepiej sprzedających się girls bandów w historii. Zwłaszcza drugi album The Writings on the Wall sprawił, że o Beyoncé i jej koleżankach zrobiło się naprawdę głośno. Postawa oraz te teksty pokazywały, że kobiety mogą odnosić sukcesy podobne jak mężczyźni. Mogą być pewne siebie, niezależne finansowo i kontrolujące własne życie. Zresztą to, jakie imperium po rozpadzie grupy zbudowała Beyoncé, jest tego najlepszym dowodem. No a w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek wykorzystany także w filmie Aniołki Charlie'ego. Destiny's Child, Independent Woman. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro po 17:00.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Fundacja Nasz Pikowani na przełomie września i października chce otworzyć dom pobytu dziennego dla osób autystycznych i dla rodzin dzieci, które borykają się z chorobami nowotworowymi. Aby zebrać fundusze m.in. na ten cel, w miniony weekend odbył się wielki Nasz Pikowany festyn. Wybraliśmy się tam z mikrofonem. Dzisiaj w audycji m.in. relacja z tego wydarzenia. Będzie też o tym, jak informatyka wspomaga medycynę. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Polecam i zapraszam.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Czyli na festynie Fundacji Nasz Pikowani.
2: Co dzisiaj tutaj przygotowaliście? Bo tu istne szaleństwo. Zaczyna się robić bardzo tłoczno.
3: A tak, no dzisiaj po raz piąty organizowany jest przez nas wielki Nasz Pikowany festiwal.
1: Rafał Dubiejko, prezes.
3: Po trzech edycjach na stadionie po raz drugi robimy w Fast Parku, gdzie przyszliśmy na formułę bardziej piknikową. Chcemy pokazać bardziej bliżej naszą działalność i pozyskać środki na powstanie naszego nowego domu własnego tempa, tak? Czyli miejsca, w którym dorośli autyści będą mieszkać i pracować oraz będzie to miejsce wytchnieniowe dla naszych podopiecznych. Mamy kucharzy z całej Polski, ze Stowarzyszenia Pomaganie Przygotowanie, czyli zjeżdżają się z każdego krańca Polski po to, żeby pomagać. Właśnie przed chwilą przygotowali 500 litrów chłodniku, które tam rozdają. Mamy piłkarzy Jagiellonii, Kłada, który startuje w rajdzie Dakar. Wielu naszych tutaj partnerów wystawiło się swoimi atrakcjami.
2: Szczególnie chyba Jagiellonia przyciąga, bo Oskar Pietuszewski rozdawał przed chwilą podpisy tłum przed sceną.
3: Tak, Oskar, dobrze się złożyło, fajnie, że odbiera medal. Też od paru lat naszej fundacji pomaga, był już parokrotnie z nami w szpitalu, dlatego łatwiej mieliśmy z nim kontakt i chętnie się zgodził tutaj przyjechać. Też jeszcze kilku kolejnych piłkarzy, między innymi Pululu, Romańczuka, który jest naszym ambasadorem też od wielu lat.
2: Pana przygoda z fundacją tak naprawdę rozpoczęła się od tego, że sam pan został dawcą. Proszę opowiedzieć, jak to było.
3: Tak, 11 lat temu, prawie 12 lat temu oddałem szpik dziewczynce z Krakowa i tak się zaczęło. Poznałem ją, pojechałem na taki zjazd i gdzieś ta działalność została w głowie i jest kontynuowana do dzisiaj.
2: Jakie to uczucie zobaczyć dziecko, któremu się uratowało życie?
3: No fajne, tym bardziej, że mamy kontakt do dzisiaj. No nie da się tego opisać, tak? Więc myślę, że warto i zachęcam.
2: Ile ona ma lat?
3: O, w tej chwili 15, bo już prawie dorosła. Miejmy nadzieję, że no, po tych prawie 12 latach będzie się dalej zdrowa. I
2: gdyby nie to, to nie żyłaby już, prawda? Bo nie ma innego leku.
3: Raczej tak. Ona miała wcześniej dwa razy przeszczep od swojego taty, które się nie przyjęły i ode mnie została po raz trzeci i udało się i jest wszystko dobrze.
2: Jaki to był impuls najpierw zapisać się do bazy dawców?
3: Przypadkowo byliśmy akurat w szpitalu, z wizytą w szpitalu i była akcja organizowana przez rejestr z Warszawy Medigen. Człowiek się zarejestrował tak odruchowo, tak? Oddawałem wcześniej krew, to nie było jakiś tam problemem żadnym, a później to pobranie samo również nie było jakieś tam problematyczne. I
2: to był taki impuls?
3: Tak, na pewno impuls. No impuls i radość, tak? Że gdzieś tam można komuś pomóc. My współpracujemy akurat z Centrum Krwiodawstwa, tak? Najchętniej, jak ktoś oddaje krew, proszę się zarejestrować przy donacjach, powiedzieć, tylko dodatkowa próbka jedna jest pobierana, albo przy różnego rodzaju naszych akcjach. Jeżeli są nasze akcje, to przyjeżdża Centrum Krwiodawstwa i oni jak gdyby już to pobierają krew i rejestrują.
2: Czyli jeżeli ktoś poczuje impuls, to najprościej udać się do naszego Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku.
3: Tak, to jest najprostsza metoda, najszybsza, najprostsza i zachęcam.
2: Wasza fundacja zajmuje się nie tylko osobami, które mają choroby krwi, ale też osobami chorymi na autyzm.
3: Tak. Od kilku lat prowadzimy ośrodek w Rygowie dla dzieci. Sam mam też syna 20-letniego i stąd gdzieś tam na bliski kontakt z osobami, które mają te zaburzenia i bardziej może znamy potrzeby tych osób i chodzimy temu naprzeciwko. Będziemy chcieli otworzyć na przełomie września, października taki pierwszy dom, w którym te osoby będą mogły mieszkać. Choroszczy mamy dla dzieci i młodzieży, czyli dla 3, 4, 5, 7 latków. To były tam różnego rodzaju terapie i warsztaty. Teraz to będzie takie miejsce, w którym te dorosłe osoby będą, kilka dorosłych osób będzie mogło zamieszkać, pracować, plus tworzyć miejsce wytchnieniowe dla rodzin, które borykają się z chorobami dzieci na nowotwory.
2: Proszę powiedzieć więcej o tym projekcie, jak to wygląda, na jakim to jest etapie?
3: Raczej na chwilę obecną prowadzone są prace hydrauliczne, elektryczne. My prowadzimy zbiórkę, żeby zakupić ten budynek, bo mam podpisany akt notarialny, wpłacono zaliczkę i mam nadzieję, że na przełomie do tego września, października to będzie działało, czyli mówię, kilka takich osób zamieszka tam, będzie prowadziło normalny tryb życia, czyli wstawało, gotowało, sobie ubierało się. Będą zwierzęta, które te osoby będą musiały zadbać. Są też stawy, czyli tam pracy będzie dużo od podstawowych czynności, czyli tak jak mówię, koszenia trawy, robienia sobie jedzenia, prania. też do pomocy przy opiece nad osobami, które przyjadą tam odetchnąć, czyli po chorobach nowotworowych.
2: Dużo jeszcze wam brakuje pieniędzy do ostatecznego zakupu budynku?
3: No wiadomo, to studnia by zna, tak, ale do zakupu brakuje nam niespełna 3 miliony złotych. Mamy na to 2 miesiące na zbieranie. Mam nadzieję, że wszystko się, znaczy musi się udać, tak? Nie ma takiej opcji, że się nie uda. Zachęcamy do pomocy nam.
2: Trzeba będzie dobrze wyposażać tam, jeśli tyle będzie brak.
3: Tak, ale mamy już tutaj sponsorów, mamy troszeczkę wsparcia, bardziej rzeczowego jest łatwiej, a na chwilę obecną musimy bardziej pracować nad wsparciem finansowym, ale myślę, że w najbliższym czasie się uda.
2: Jak się panu działa w tej fundacji jako szefowi? Czy czuje pan spełnienie?
3: Znaczy, może nie jestem szefem, tak? Jest nas czwórka, mamy zaprzyjaźnionych ambasadorów, zaprzyjaźnione firmy, które nam pomagają. Też tworzy się taka, można powiedzieć, społeczność. Nikt tutaj nie szefuje, wszyscy staramy się pracować na to samo, żeby jak najszybciej udało nam się nasze plany zrealizować. Każdy jakiś tam swoją cegiełkę w mniejszym, większym stopniu dokłada i tutaj ciężko kogokolwiek wyróżniać. Będę spełniony się czuł, jak ośrodek otworzymy we wrześniu, w październiku.
2: A potem co? Kolejne plany, kolejne wyzwania?
3: A to tak za każdym razem sobie mówię, że to już koniec, ale zawsze coś nowego się znajdzie. Zobaczymy.
2: W takim razie trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
3: Dziękuję bardzo.
4: Edyta.
5: Norbert.
2: Rodzice dziewczynki, która?
4: Jest po przeszczepie szpiku po białatce limfoblastycznej typu B. W lipcu minie 7 lat po przeszczepie.
2: Pewnie jesteście bardzo wdzięczni, że tak to się potoczyło.
5: No oczywiście. Uratowali w sumie córce życie, znaleźli dawcę. Sprawdzano nas pod tym kątem, ale niestety za mała zgodność była.
4: Dawczynią jest dziewczyna, która pochodzi z Łap. Ma tak samo na imię jak ja, także Edyta, pozdrawiamy cię bardzo.
5: Podobno cała historia Fundacji Naszpikowanych zaczęła się od prezesa, pana Rafała, który sam jest dawcą.
2: I co, apelujemy do wszystkich, żeby zapisywali się.
4: Tak, to jest tylko oddanie krwi, to jest parę minut. Zachęcamy, bo to naprawdę nic nie kosztuje, a życie ratuje.
6: Ale wspaniale, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, cieszymy się, że jesteście razem z nami na piątym wielkim naszpikowanym festiwalu. Pozdrawiamy tutaj całe rodziny. Jako tutaj przedstawiciele Fundacji Naszpikowani naprawdę przygotowaliśmy tutaj ogromną ilość atrakcji dla całej rodziny. Fast Park dzisiaj staje się miejscem radości, także miejscem pomagania. Pomagania podopiecznym Fundacji Naszpikowani, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście razem z nami. Witamy tutaj wiernych fanów Jagiellonii. Uwaga, moi drodzy, wszystkie dłonie wysoko w górę.

0: are our special guest, Afi. Thank you for creating the Jagiellonia's history. Złote czasy Jagiellonii Białystok to udział naszego wielkiego gościa. Proszę o wielkie brawa. Thank you for coming today.
1: Thank you, thank you.
0: What's your favorite memory of the part of your life in Białystok?
1: It's a lot, yeah, it's a lot. But for sure to meet Rafa, yeah? Because what a hard guy. But let's say the one of the nicest moments here in Białystok was my goal for sure against Serco Blues in Conference League.
0: Powiedział, że naprawdę ogromna ilość takich cudownych wspomnień wiąże go z Białymstokiem. Ogromna ilość takich momentów, mistrzostwo i oczywiście te wszystkie przepiękne chwile przysłonecznej na zawsze zostają w sercu. Co by na to, żebyśmy w takim staropolskim, podlaskim stylu podziękowali za ten wspólny czas naszemu wybitnemu napastnikowi? Ja proponuję 100 lat, okej? Okay? 100 lat!
2: 100 lat nie żyje, żyje nam!
0: Na cześć Afi Miko! Na cześć Afi Miko, hip hip! What would you like to say to supporters of Jagiellonia today when something is a final part?
1: That I love them so much and I will stay here all my life.
0: Na zawsze w sercu Afiego, kocha nas z całego serca, kocha was z całego serca, kocha Jagiellonię, człowiek, który przeszedł do historii, który złotą czcionką napisał historię ostatniej ery Jagiellonii Białystok. Dzisiaj jest tutaj razem z nami na festiwalowej, pełnej niespodzianek scenie piątego naszpikowanego festiwalu.
2: Wszystkie bramki, brameczki, strzela, oszalamy.
0: Oszalejemy wszyscy dzisiaj.
3: Tak, witamy bardzo serdecznie naszego gościa specjalnego.
0: Na cześć Oskara Pietuszewskiego, hip hip! Hip hip! Za chwilę prawdopodobnie rzuty karne. Oskar Pietuszewski oko w oko stanie z Gaborem.
4: Przyjechaliśmy po autografy od piłkarzy i kładem później pojeździmy.
5: Wiecie, co to za festyn?
4: Naszpikowani.
5: A znasz tę fundację? Jeszcze ona się zajmuje?
4: Mm-mm.
5: Nie. To pewnie będzie okazja się dowiedzieć dzisiaj, prawda?
4: Mhm.
5: To powiedz, po co przyszedłeś na festyn?
4: Żeby zobaczyć piłkarzy i żeby się fajnie bawić.
5: A u jakiegoś piłkarza ci szczególnie chodzi?
4: Abramowicz.
5: To twój ulubiony?
4: Tak.
5: A co ci się podoba w jego grze?
4: Ładnie wyjął gola.
5: Obronił karnego?
4: Tak.
5: No to super, też chcesz być piłkarzem?
4: Tak.
5: Grasz już?
4: Tak.
5: A gdzie?
4: W Lwach, Białystok.
5: I widzę, że masz nawet koszulkę Jagiellonii.
4: Tak.
5: Porządnie oznaczona.
4: Tak.
5: Myślisz, że też kiedyś będziesz takim wielkim piłkarzem?
4: Tak.
5: W Jagiellonii?
4: Tak.
5: A marzysz o jakichś jeszcze innych klubach, czy Jagiellonia to ten najważniejszy?
4: Jagiellonia.
6: No dobra, no to lepiej się strzela rzuty karne przy dopingu, więc mogę ten doping zapodać. Oskar!
2: Oskar! Oskar!
6: Panie Oskarze!
2: Oskar!
6: Na gwizdek!
2: Oskar! Oskar!
7: A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o obowiązującym cały czas zakazie wypuszczania kotów i puszczania luzem psów podczas spacerów. Powiemy też o wyrokach, jakie zapadły w sprawie 4 Meksykanów, którzy na skraju Puszczy Białowieskiej produkowali narkotyki. Przypomnimy też o tym, że od 1 lipca na białostockie ulice wrócą bajkery.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
9: Magda Tkaczyk, zapraszam. W Białymstoku cały czas obowiązuje zakaz wypuszczenia kotów i puszczenia luzem na spacerach psów. Jest również apel o szczepienie czworonogów na wściekliznę. To po wykryciu przypadków choroby u dzikich zwierząt. Zagrożony obszar obejmuje m.in. południowe dzielnice Białegostoku. Tymczasem naukowcy podkreślają, że zwierząt w miastach będzie przybywać. Biolog z Uniwersytetu w Białymstoku Adam Zbyryt wyjaśnia, że z jednej strony to ludzie z kolejnymi strefami, głównie podmiejskiej zabudowy, coraz mocniej wchodzą na teren zwierząt, z drugiej miasta są dla nich atrakcyjne.
10: Pozbawione są drapieżników, zapewniają bezpieczeństwo wielu gatunkom zwierząt, a jednocześnie są często pełne pokarmu.
9: Trzeba więc ograniczyć dostęp do źródeł żywności, na przykład z niezabezpieczonych śmietników. Weterynaria to nowy kierunek studiów, jaki na Uniwersytecie w Białymstoku pojawi się już w przyszłym roku. W planie też budowa kliniki weterynaryjnej na terenie kampusu. Projekt wspierany przez samorząd województwa poparł teraz resort rolnictwa, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
11: Wierzę, że ta wspólna koalicja pomoże, aby te środki w przyszłej perspektywie były jak największe i aby ten kierunek weterynaryjny z tą kliniką mógł działać. Sam kierunek już od roku 2007-2008, a klinika od kolejnych lat, czyli od trzeciego roku studiów.
9: Koszt budowy kliniki przy uczelni szacuje się na około 110 milionów złotych. Tymczasem blisko 58 milionów ma kosztować budowa Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. To oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wmurowano kamień węgielny, który jest z podwórka rodzinnego domu kapelana Solidarności. A białostocka Horten Arena zmieni barwy. To przy okazji zaplanowanej wcześniej modernizacji słupów zewnętrznych. I nowe barwy to odpowiedź na sugestie kibiców klubu i mieszkańców, mówi prezydent Białegostoku

0: postaci soli.
1: Czyli około 800 tysięcy działek rynkowej wartości ponad 100 milionów złotych. Prokuratura, która chciała dla oskarżonych od 15 do 17 lat więzienia, rozważa apelację. Przed sądem stanie też mieszkaniec powiatu białostockiego. Pijany jechał S8-ką w okolicach Jeżewa. Był tak upojony alkoholem, że czekając na badanie alkomatem, zasnął. Ostatecznie wydmuchał ponad 2,5 promila. Przesiadamy się na rower i to miejski. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie dotyczące przetargu na obsługę systemu i jednoślady w Białymstoku powinny wrócić od 1 lipca.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działa pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Oparte jest ono o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Ponadto uczelnia przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje unikalne programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej. Jednym z nich jest projekt w zakresie stworzenia referencyjnego modelu biobankowania oraz usługi wspomagającej diagnostykę i leczenia wczesnych stadiów niedrobnokomórkowego raka płuca. W wyniku realizacji projektu stworzono unikalną bazę zawierającą wyniki analiz całego genomu kilkuset pacjentów właśnie z taką chorobą. Kolejny projekt zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej, który może usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych. Dzięki jego zastosowaniu diagnostykę medyczną można będzie rozpocząć nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w czasie rozmowy telefonicznej. Na temat Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie rozmawiam z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesorem Marcinem Moniuszko.
4: Tematyka związana ze sztuczną inteligencją, ona oczywiście wypełnia teraz naszą wyobraźnię. Nie wiem, czy do końca my wszyscy mamy właściwe podejście do samego tematu, bo my zachwycamy się często samymi formami, aplikacjami, łatwością, w jaki sposób podają nam pewne treści. Wiemy, że rozwój tych rozwiązań sztucznej inteligencji odbywa się na bardzo wielu różnych poziomach wykorzystania. To, czym chcemy najmocniej się zajmować, to wykorzystaniem tego, no, oczywiście w poprawie diagnostyki i terapii, ale istnieje ogólna zasada, która obowiązuje dla większości, tak wydaje mi się, rozwiązań, które określamy ogólnie sztuczną inteligencją, choć tu też mamy szereg różnych dyskusji na temat, co właściwie jest sztuczną inteligencją, a co jest po prostu bardziej zaawansowaną formą analizowania jakichś danych i wyrzucania pewnych treści, że wszelkie algorytmy, które miałyby działać w oparciu o zasady sztucznej inteligencji, one będą tak dobre, jak oczywiście dobrze zostały skonstruowane przez informatyków, inżynierów, którzy zajmowali się ich konstrukcją i na pewno z pewnością ma to olbrzymie znaczenie. Tym niemniej jednak chyba jeszcze większe znaczenie, jeśli nie decydujące znaczenie, ma tak naprawdę to, na jakich bazach danych te algorytmy powstały, na jakich bazach danych były później walidowane i jak kompleksowe były to zbiory danych, jak szczegółowe, jak precyzyjne. Bo w innym przypadku, jeżeli pominiemy ten fakt i skupimy się lub pozostaniemy na poziomie tylko atrakcyjnego rozwiązania czysto informatycznego, nie zagłębiając się w to, czy to rozwiązanie rzeczywiście powstało w oparciu o analizy wystarczająco głębokich baz danych, no może się okazać, że coś może wyglądać bardzo ciekawie, atrakcyjne, ale może dawać tam dane, które nie będą do końca wiarygodne. Sztuczna inteligencja to nie jest żadne magiczne rozwiązanie. Ono po prostu opiera się o to, uczy się na czymś. Musiało zdobyć swoją sprawność obliczeniową na określonych zbiorach danych i na podstawie tego, jak bardzo się na tym wytrenowało, jak dobrze się wytrenowało lub jak źle się wytrenowało, bo te zbiory danych były niewystarczające, zbyt powierzchowne albo było one po prostu zbyt małe, to wynik może być później takiego obliczenia, załóżmy w przypadku diagnozy, może być podawany jako, no okej, wyglądać on może na prawidłowy, ale takim wynikiem prawidłowym wcale być nie może. I myśmy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku podeszli do tego bardzo systemowo, koncentrując się nie tylko na tych najbardziej błyskotliwych efektach związanych ze sztuczną inteligencją, czyli z aplikacją samych rozwiązań, ale na pracy u podstaw, jeszcze od czasu, kiedy tutaj rektorem był pan rektor Adam Krętowski, który zaczynał właśnie te tematy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zresztą dalej je doskonale rozwija, zajmując się medycyną cyfrową w naszej uczelni. Kiedy działaliśmy właśnie przy tego rodzaju koncepcji, przy takiej strategii, kiedy naszym celem było i jest podejście do tego w taki sposób, dobra, jak chcemy dać coś porządnego pacjentom, lekarzom również,

0: wszystkim diagnostom, do tego, by podawać kwestie związane z danymi medycznymi, ale to miejmy pewność, że te algorytmy uczyły się na czymś naprawdę głębokim, naprawdę czymś wartościowym. Cały świat tutaj też oczywiście zdaje sobie z tego sprawę i o to idzie walka, o dostępy do baz danych. O to zresztą idzie walka przy rozwiązaniach tych otwartych, które są chociażby w Stanach Zjednoczonych i kwestie kłótni, na czym one się tak naprawdę uczyły, czy miały prawo uczyć się na wszystkich zbiorach danych, kwestie praw autorskich, to się rozbija, kwestie formalno-prawne, bardzo gorące, bardzo kontrowersyjne. Ma to szczególne znaczenie właśnie w medycynie, szeroko pojętej medycynie, w diagnostyce. Na ile, jak dokładnie opisanych, na jak dokładnie ustrukturyzowanych zbiorach danych uczyło się dane rozwiązanie, które my uznajemy, że ma nam posłużyć, pomóc zdiagnozować danego pacjenta. No chcielibyśmy wiedzieć, że to jest konkret, że ono nie nauczyło się tego na, powiedzmy, nie wiem, powierzchownie czy pobieżnie, nie wiem, na 100, 200 ostatnich pacjentach, ale chcemy mieć pewność, że była to po pierwsze duża liczba, ale też, żeby te dane były w odpowiednim stopniu wprowadzone, żeby były odpowiednio scharakteryzowane, ustrukturyzowane, żeby było ich dużo, ale były też głębokie, żeby były powiązane z kwestiami też klinicznymi. I istnieje tu bardzo wiele szczegółów, których końcowy użytkownik nie musi znać na koniec. Jeżeli nie wie, nie zapyta, nie będzie miał informacji dotyczącej tego, w jaki sposób doszło do powstania tego algorytmu, bo generalnie wszyscy producenci będą starali się powiedzieć, że nasz jest najlepszy, weźcie nasz. A my sami wiemy już, nawet bazując nie w kwestiach medycznych, ale stosując różne aplikacje oparte o te rozwiązania, że jedne nam się sprawdzają trochę lepiej w tym momencie, a drugie trochę gorzej. Może za chwilę wszystkie będą wspaniale się sprawdzały, ale na razie to tak bywa z tym wszystkim różnie, szczególnie w tych dziedzinach, w których mam wiedzę, powiedzmy ekspercką. Bo jeżeli na czymś znamy się tak sobie, to nas zachwyca każdy wynik, który jest wyrzucany przez aplikację czy algorytm sztucznej inteligencji. Ale jak mamy naprawdę swoją dużą wiedzę, tak dostajemy ten wynik i myślimy, to nie do końca o to chodziło, a coś tu nie gra. No i właśnie o to chodzi. A tutaj stawką jest życie i zdrowie. Tu nie możemy się oprzeć tylko na frustracji, że nie jestem do końca zadowolony z tego, co powiedziałeś. Bo jeżeli algorytm sztucznej inteligencji ma nam podawać wstępną, powiedzmy, albo propozycję diagnozy, która może wpłynąć na moją ostateczną diagnozę, to ja naprawdę chcę, żeby ona była sensowna, żeby ona była oparta o poważne zbiory danych. I tak zajmujemy się tym i w bardzo wielu różnych aspektach. Zresztą byliśmy jednymi chyba z pierwszych, którzy do tego tematu podeszli tak głęboko, sięgając nie tylko do danych takich bezpośrednio klinicznych, które mamy w dostępie, w tym, co z pacjentem się dzieje, co jest standardowo opisywane w odniesieniu do pacjenta, czyli dane z jego tak zwanego wywiadu, czyli historia jego choroby, dane z badania przedmiotowego, dane z badań laboratoryjnych czy z badań obrazowych. Myśmy pogłębili tę diagnostykę czy te zbiory danych o dane z genomów, z odczytu wszystkich genów, z wszystkich białek, wszystkich metabolitów. To są unikalne rozwiązania. One nie są z pewnością tak potężne, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów, jak chociażby rozwiązania pochodzące czy z Dalekiego Wschodu, czy ze Stanów Zjednoczonych, ale są głębokie bardzo i pod względem właśnie jakości tych danych, co daje szansę też uzyskiwaniu informacji, których często te profesjonalne, komercjonalne rozwiązania wcale nie muszą jeszcze dawać. I to jest nasz kierunek też badania. Sięgnąć po rzeczy bardzo głębokie, korelować ze sobą różne rodzaje badań genomowych z histopatologicznymi, z radiologicznymi, z klinicznymi. To jest niezwykle fascynująca dziedzina. My bardzo mocno zwracamy uwagę na jakość, bo inaczej nie mamy wyjścia, bo znowu, zgodnie z zasadą, że jak wrzucimy śmieci do jakiegoś algorytmu, to i śmieci zostaną wyrzucone przez tę aplikację, to samo dotyczy tworzenia. Więc patrzymy na to w sposób, który może wydawać się taki trochę nieatrakcyjny z punktu widzenia kogoś. Co nas obchodzi, jak to powstaje? Ale my tutaj patrząc na tym i wiedząc, jak dużo odpowiedzialność rzeczywiście tkwi na twórcach tego rodzaju rozwiązań, chcemy mieć pewność, że tworząc te rozwiązania, nie tworzymy ich na warstwie powierzchownej, ale w oparciu o bardzo głębokie, bardzo pogłębione analizy. Taki mamy plan, taką strategię. To jest trudne bardzo. My nie twierdzimy, że to jest proste. To jest bardzo, bardzo trudne. Wymaga również zupełnie nowych kompetencji, takich, których wcześniej nie bywało, bo wymaga ludzi, którzy rozumieją i warstwę medyczną, i informatyczną. Nazywamy ich bardzo różnie często właśnie specjalistami od data science czy bioinformatykami, jeżeli chodzi wprost o kwestie medyczne. My zresztą otwieramy nawet wprost taki kierunek w tym roku. Serdecznie zapraszamy, słuchacze. Słuchajcie, niesamowita przygoda, wspaniała historia tutaj właśnie pod kierunkiem właśnie rektora Adama Krętowskiego, ale też pani doktor Magdy Nimiry. To będzie wyjątkowy kierunek. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć taką przygodę tworzenia algorytmów, rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji, to jest coś dla was. Także, drogie słuchacze, słuchaczki i słuchacze, przychodźcie. I to właśnie tacy ludzie będą to robić. My już to robimy, nauczycie się tego od nas, ale będziecie za chwilę robić to sami. I uwierzcie mi, że odkrycia można wtedy robić, wielkie odkrycia można robić na studiach. Noblowskie odkrycia można robić na studiach, bo one są tutaj no czymś niesłychanym. Tak wyobrażamy sobie. Wiemy, że tak powinno wyglądać powstawanie rozwiązań sztucznej inteligencji w medycynie, które mają poprawiać diagnostykę i terapię. To ma być nie na łapu capu, nie szybko, nie z nie wiadomo jakich danych o wątpliwej jakości, jakichś chaotycznych. Najważniejsze jest jak u małego księcia, niewidoczne dla oczu. Także tutaj najważniejsze jest to, jak dokładna praca zostanie włożona w przygotowanie tych danych, w ich stworzenie tej bazy danych, na której będzie powstawał algorytm, w oparciu o której będzie to działanie tego algorytmu później walidowane. To jest naprawdę cała sztuka. To jest trudne, niewidoczne, niewdzięczne, ale fascynujące. Później można mieć satysfakcję, że rzeczywiście tworzy się rozwiązania, które są super precyzyjne i taki mamy cel.
1: Czy mógłbyś już określić, na jakim etapie jesteście?
0: To jest niekończący się bardzo w dużej mierze etap, ponieważ naszym planem jest nie zamykanie tych zbiorów danych. My chcemy, żeby to w sposób ciągły te zbiory danych tworzyły się do końca świata jeden dzień dłużej.
1: Mówił rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko.
2: Sportowy Białystok.
1: Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Zawad, gdzie funkcjonuje nagrodzony Podlaską Marką Roku ośrodek sportowy. Jest tam pole golfowe, boiska do squasha oraz do piłki nożnej. Mnie szczególnie zainteresowało właśnie pole golfowe. A spotykamy tutaj kierownika obiektu, pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Pole golfowe funkcjonuje nam bardzo fajnie, gdyż ma około 70 stałych klientów, czyli stałych bywalców, którzy są członkami Akademii. Na następny kurs, na pierwszy stopień golfowy już zapisało się około 20 osób, więc powoli pole golfowe dobija do setki.
1: Golf to też taka dość nowa dyscyplina.
3: Tak, golf uważany jest przez ludzi za sport dla bogatych, a wcale tak nie jest. Bardzo fajny sport, gdzie można spokojnie się wyciszyć. Przychodzą tam ludzie czasami na cały dzień, więc przychodzą o godzinie 9 rano, wychodzą o 17, w międzyczasie coś zjedzą, coś wypiją, porozmawiają, pójdą, pograją i tak ten dzień zlatuje. Bardzo fajny sport, dużo samodyscypliny, no i przede wszystkim ma taki plus, że tutaj nigdy nie jesteś dobry. Zawsze dążysz do tego, żeby być coraz lepszym i to dopinguje tych ludzi, którzy przychodzą do tego, żeby tam uczestniczyć w tych zajęciach.
1: Ogromna połać trawy, piłeczka, dołek i człowiek.
3: I człowiek na tej ogromnej przestrzeni. Są dołki, jest też strzelnica, gdzie można sprawdzić, jak daleko człowiek może tą piłką uderzyć, więc pełnia możliwości gry w golfa. Dodatkowo w pomieszczeniu posiadamy dwa symulatory z prawdziwego zdarzenia, symulatory golfowe, gdzie gra się prawdziwym kijem, prawdziwą piłką, na prawdziwym polu golfowym, na prawdziwej strzelnicy, więc nic, tylko przychodzić i próbować. Jeśli chodzi o boisko piłkarskie, ono było otwarte też zimą, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, natomiast teraz codziennie od 17 do 22 mamy boisko zajęte przez różne grupy, od maluchów przez młodzież do osób dorosłych, seniorów w pewnym wieku. Po prostu ludzie lubią pograć w piłkę. No i dochodzą też weekendy, gdzie przychodzą często okoliczni chłopcy. Nie żałujemy im miejsca do grania, więc mogą sobie zawsze pograć. Dodatkowo weekendy też wynajmy. Obiekt znajduje się niedaleko, tak jak się mówi Zawady, że ludzie sobie wyobrażają, że jest to w pewnej odległości. Nie, jest to bardzo blisko od obwodówki w okolicach starego Szona Produkcyjnej. Wjeżdża się w prawo w osiedle i niedaleko, 2 km jest obiekt na Zawadach. Obiekt nowoczesny, w pełni wyposażony, ekologiczny też, nowoczesnym socjalem. Świetne warunki do uprawiania sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ci, którzy wynajmują u nas korty, boisko komercyjnie, ale też okoliczni mieszkańcy korzystają z tego, co tylko pokazuje, że taki obiekt jest potrzebny w tym miejscu.
1: Jedna z bardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się dyscyplin to jest właśnie padel. I wy na to odpowiedzieliście tymi kortami.
3: Dokładnie. Mamy 4 korty do padla. W tym roku zaczęliśmy, tak jak mówiłem, korzystać. Bardzo duże zainteresowanie zarówno grą, jak i wypożyczenie sprzętu. Posiadamy też w swoich szeregach instruktora, który tłumaczy osobom początkującym, na czym to polega. Jeżeli ktoś nigdy nie grał, może przyjść, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, pouczyć, razem zagrać. W przyszłości planujemy zadaszenie kortów do padla, więc będzie to już obiekt całoroczny. medycznym.
1: A na razie plus jest taki, że gramy na świeżym powietrzu.
3: Tak, ja uważam, że to jest nasz główny atut w chwili obecnej, gdyż pogoda jest fajna, nawet jak jest troszkę chłodniej, kwestia dobrego ubioru i zapraszamy. Dysponujemy szatniami, prysznicami, więc nie ma problemu, żeby przyjść, przebrać się, pograć, a potem doprowadzić się do stanu wyjściowego.
1: Czy macie tam jakieś zaplecze gastronomiczne?
3: W chwili obecnej w Akademii Golfa funkcjonuje coś na kształt zaplecza gastronomicznego, gdzie można zjeść coś słodkiego, wypić kawę, herbatę, wodę.
1: No to super, w takim razie zapraszamy.
3: Zapraszamy do rezerwacji. A wszystko na stronie miejsko aktywnych, w zakładce Padel Boisko, gdzie wszystko można się dowiedzieć, zarezerwować, ale jest też możliwe zrobienie tego na miejscu.
1: Dzięki wielkie. Kierownik Ośrodka Sportowego Zawady, pan Andrzej Duda, był dzisiaj gościem Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Historię wywózek Polaków do Kazachstanu chcę przypomnieć i upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Zaplanowano cykl wydarzeń, wystaw, konferencji naukowych i spotkań, które będą odbywały się przez cały rok w Polsce i w Kazachstanie. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński, powiedział, że data inauguracji obchodów nie jest przypadkowa. 28 kwietnia 1936 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła tajną uchwałę nakazującą oczyszczenie pasa granicznego z tak zwanego wrogiego elementu, mówił historyk. Śleszyński dodał, że były dwie fale deportacji w czerwcu oraz na przełomie września i października 1936 roku. Powiedział też, że deportacje dotyczyły społeczności polskiej, która wtedy po pokoju ryskim znalazła się poza granicami państwa polskiego. Historyk podkreślił, że wywózki do Kazachstanu, który sam został wyludniony przez politykę sowiecką, miały być rodzajem kary. Łącznie deportowano ponad 70 tysięcy ludzi, z czego 75% stanowiły osoby narodowości polskiej.
4: Te osoby nigdy nie były obywatelami polskimi, w tym sensie obywatelami II Rzeczpospolitej, ale to byli Polacy. Po zakończeniu I wojny światowej i po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy wytyczono tak zwaną granicę ryską, na wschodzie została duża grupa społeczności polskiej, która z różnych powodów, najczęściej ekonomicznych, ale też i emocjonalnych, przywiązania do ziemi, była to drobna szlachta bardzo często, nie chciała opuścić swojej ojcowizny. I te osoby w 1936 roku spotkały represje. Kiedy po próbach pozyskania tej społeczności i przyciągnięcia jej do ideologii komunistycznej, chociażby likwidacji kościołów katolickich, nie do końca się to udało, Stalin podjął decyzję, że tą ludność pogranicza, bo to było pogranicze ówczesne polsko-sowieckie, należy deportować. Należy deportować na step Kazachstanu, gdzie kilka lat wcześniej doszło do masowego głodu i wymarcia miejscowej ludności. Tam w 1936 roku w dwóch falach, w czerwcu i później we wrześniu, zesłano tysiące Polaków naprawdę na goły step. To był step, gdzie był zaznaczony tylko punkt. Najczęściej władza wykopała studnię. Była to słona woda, bo problem, że w Kazachstanie mamy kłopoty z wodą pitną, taką, którą my znamy tutaj w Polsce, ale dzięki temu, że była ta woda, ta ludność była tam zsyłana i musiała przeżyć. Musiała przeżyć pierwszą zimę. Ta zima to były ziemianki, często to były namioty, zbierała olbrzymie żniwo. Kiedy penetrowaliśmy te tereny w północnym Kazachstanie, odwiedzaliśmy cmentarze, zadawałem pytanie, czemu ta część cmentarza jest pusta. Miejscowi odpowiadali, my tutaj nie chowamy, chociaż nie ma żadnych krzyży. My wiemy, że tu znajdują się osoby, które po prostu zmarły w czasie transportu i leżą w zbiorowych grobach. 1936 rok, Polacy trafiają do Kazachstanu, co jest też charakterystyczne, często ci, którzy będą deportowani w 1941 roku, ogromnemu zdziwieniu są kierowani do kołchozów i słyszą język polski, kresowy, i zastanawiają się, skąd w tym Kazachstanie Polacy, a są ci zesłańcy, którzy trafili tam w 1936 roku. Ale ci, którzy trafili w 1936 roku, ich nie objęła tak zwana amnestia z 1941 roku. Ci, którzy trafili w 1941 roku, mieli szansę wyrwać się z sowieckiego piekła wraz z armią Andersa. Ci wcześniejsi nie. Dlaczego? Bo nie byli formalnie obywatelami II Rzeczpospolitej. Ich ta amnestia nie objęła. Oni też nie mogli wrócić do Polski w 1941-1946 roku. Oni tam zostali. Oni tam budowali swoją przyszłość, często tracąc umiejętność pisania. Jedynym elementem, który przypominał o polskości, była książeczka do nabożeństwa. U nas jest kilka tych książeczek do nabożeństwa w naszych zbiorach. i pierwsze moje zdziwienie było takie, czemu te wszystkie książeczki nie mają pierwszych stron? No, wydawało mi się, pierwsza, druga mogła zostać zniszczona, ale kilka, których mamy, a była prosta sprawa. Pierwsza strona w książeczce nabożeństwa to był krzyż, było zaznaczone, że to jest książka do nabożeństwa, książka religijna. Ale poza tym ktoś, kto nie znał polskiego, nie miał żadnego pojęcia, że to jest książka religijna, a nie zwykła książka. Natomiast te książki były wykorzystywane. Często mamy zapis cyrylicą języka polskiego, bo ludzie nie potrafili czytać po polsku, ale czytali cyrylicą, ale wypowiadali słowa. Myślę, że starsze pokolenie pamięta i myślę, że nie jeden z nas w książkach do nauki języka rosyjskiego pisał alfabetem polskim słowa rosyjskie, żeby powtarzać. Także dopiero przychodzi upadek komunizmu i Rzeczpospolita, przykro to powiedzieć, dopiero wtedy zaczyna przypominać o członkach swojej społeczności. Jest to już trzecie, czwarte pokolenie. I dopiero w ostatnich latach tak naprawdę daje się pełną szansę tej społeczności powrotu tutaj do Polski. Widzimy kolejne fale w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, a ten ostatnie dziesięciolecie to jest przyspieszenie, chociażby z tego względu, że po prostu brakuje nam ludności. Kiedy polscy potomkowie tutaj przyjeżdżają do Polski, rozpoczynają nowe życie i z nimi chociażby spotkamy się 10 czerwca w Sejmie Rzeczpospolitej w Warszawie, gdzie będziemy otwierali wystawę i przy okazji spotkamy się z potomkami, porozmawiamy o historii, ale chyba to, co najważniejsze, o współczesnych problemach, z jakimi problemami spotykają się tutaj. Bo często spotykając osoby, które mówią łamanym polskim, nie zastanawiamy się, że są to Polacy, że to są potomkowie. Tylko stosujemy prosty skrót, szczególnie tu na Podlasiu, ruski.
1: Czy z tymi ludźmi zwiedzający będą mieli szansę się spotkać w samym Muzeum Sybiru?
4: Planujemy spotkania, zresztą mamy cały szereg wydarzeń. Myślę, że wyjątkowością tych uroczystości 90. rocznicy jest to, że one zarówno będą się odbywać w Polsce, jak i za granicą. Część ich jest ulokowana w Kazachstanie. Zresztą symbolicznie zaczynamy, już powiedziałem, 10 czerwca otwarciem wystawy w Sejmie, a kończymy otwarciem podobnej wystawy w języku kazachskim w Muzeum Narodowym Kazachstanu w Astanie. Jest to różny cykl wydarzeń i co jest bardzo ważne, różne instytucje włączyły się w te uroczystości. My tylko koordynujemy, ale nie narzucamy. Każdy robi tak, jak uważa. Bo myślę, że każda instytucja wie najlepiej, jak to zrobić. Mamy konferencję w Instytucie Witolda Pileckiego w Warszawie w czerwcu, ale mamy też wydarzenia w Astanie, mamy też centralne uroczystości 20 czerwca w Oziornym, to jest północny Kazachstan, to jest kazachska Częstochowa, to jest miejsce cudu, który uratował Polaków w 1940 roku. Jezioro, które cyklicznie wysycha, w tamtym roku niesamowicie obrodziło rybą. Co prawda naukowcy wyjaśniają, że jest to cykliczne wydarzenie, ale dla tych osób z 1940 roku to był cud, bo ich uratował od głodu. Zawsze to powtarzam, że Muzeum Pamięci Sybiru powstało w hołdzie dla pamięci, doświadczenia Sybiraków, ale jest to muzeum, które nie powstało dla Sybiraków. Ono powstało dla kolejnych pokoleń, dlatego że dla samych Sybiraków nie musimy opowiadać tej historii. Tą historię musimy opowiadać dla naszego pokolenia. I ono powstało dla naszego pokolenia, dlatego też musimy używać często narzędzi, które do nas docierają.
1: Proszę powiedzieć, czy są osoby, które u Was szukają swoich krewnych? Czy muzeum daje też szansę na odkrycie historii rodzin?
4: Nie tylko obywatele polscy, nie tylko mieszkańcy naszego kraju zwracają się do nas z poszukiwaniem, bo jest zrozumiałe, że my, mając dział naukowy, nam jest po prostu łatwiej odszukać. Mógłbym tutaj przytaczać dziesiątki przykładów listów spływających, powiem tylko o jednym. Kiedy to córka Sybiraczki, jeszcze wtedy ona żyła, bo osobą już bardzo w podeszłym wieku, poprosiła nas o odszukanie wiadomości o mamie, bo mama nic nie pamiętała. Miała tylko bilet na statek z Afryki Południowej do Argentyny i jedno zdjęcie, jak młoda dziewczyna, 14-letnia, 15-letnia, stoi oparta o burtę statku i to wszystko. Myśmy odnaleźli dokumenty, się okazało, że była sierotą, została zesłana do Outshore, do obozu w RPA. Później przyjechała do Argentyny i odpowiedź była jaka? Że jeszcze przed śmiercią mamy obie panie, czytając te dokumenty, płakały.
1: Ponad to, co teraz dzieje się w muzeum, także na lato przygotowujecie ciekawą wystawę, można powiedzieć wręcz egzotyczną.
4: 10 lipca otwieramy wyjątkową wystawę po raz pierwszy w Polsce Arpigieras. Po polsku, chociaż to też nie mamy dobrego słowa po polsku, bo to jest patchwork. To są specjalne obrazy przygotowywane przez kobiety, które w czasie dyktatury Pinocheta w Chile straciły swoich mężów, swoich synów i w ten sposób, żeby poradzić sobie z traumą, przygotowały te obrazy. Te obrazy były przemycane z Chile do wielkich galerii światowych, które kupowały te obrazy. Te pieniądze trafiały do tych rodzin wspomagając. Natomiast dzisiaj te obrazy znajdują się poza granicą, ale oczywiście największa kolekcja jest w muzeum w Chile, Muzeum Praw Człowieka w Santiago de Chile. I dzięki współpracy z tym muzeum mamy wyjątkową kolekcję po raz pierwszy w Polsce. 10 lipca otwieramy tą wystawę.
1: Gościem Radia Złote Przeboje był dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński.
2: Aktywnie w Białymstoku
1: powstaje nowy, spektakularny szlak kajakowy, który połączy aż 3 województwa. Ponad 350 kilometrów przygody, nowoczesne przystanie i natura w najpiękniejszym wydaniu. Mówi Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
5: Na naszych oczach powstaje markowy produkt turystyczny. Markowy produkt turystyczny to jest taki, który jest unikalny, który jest wyróżniający się na tle konkurencji, co najmniej w Polsce, i ma fantastyczne atuty ten produkt, szlak Pisanarew. To są przede wszystkim walory przyrodnicze, niezwykłe walory hydrograficzne. Rzeka Narew to jedna z trzech rzek na świecie, która po prostu ma takie warunki. Oprócz Amazonii i Kongo, to jest po prostu rzeka, która jest taką rzeką warkoczową i to ją po prostu wyróżnia na tle innych. Poza tym fantastyczne inne walory przyrodnicze, dzika przyroda, dziewicze tereny wokół szlaku, 351 kilometrów tego szlaku, wspaniała infrastruktura, która powstanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, ale również, szanowni państwo, produkt markowy to produkt dobrze zarządzany. Dobre zarządzanie to przede wszystkim jakość, dbałość o tą powstającą w ramach projektu infrastrukturę turystyczną, dbałość również o usługi. Ja bardzo się cieszę, że w ramach projektu przewidziano miejsca przyjazne kajakarzom, miejsca przyjazne kamperowcom, że zadbano o to, aby również do całego projektu włączeni byli przedsiębiorcy, ale również to dobre zarządzanie to dbałość o ofertę turystyczną. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła takie badanie, segmentacja turystów krajowych, i okazało się, że 30-40% naszych rodaków zainteresowanych jest właśnie takim wypoczynkiem w naturze, a 16% to jest właśnie taki segment wypoczywający w naturze, także bezpośrednio zainteresowani tego typu produktem. Dobre zarządzanie to również spójna promocja pod wspólnym parasolem marki, tworząca spójną komunikację. Ja mam nadzieję, że to jest taki początek nowej ery w rozwoju również turystyki zrównoważonej, bo to jest niezwykły produkt turystyki zrównoważonej. My jako Polska Organizacja Turystyczna idziemy w kierunku rozwijania, popularyzacji idei turystyki zrównoważonej i w tym roku przeprowadzony zostanie pilotaż obszarów, destynacji właśnie takich zrównoważonych. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że takiej certyfikacji podda się również szlak Pisanarew i będzie to szlak turystyki zrównoważonej na tym najwyższym według kategorii Polskiej Organizacji Turystycznej platynowym poziomie. I takiego platynowego produktu turystycznego, zrównoważonego, markowego, wszystkim nam bardzo serdecznie życzę.
1: Liderem projektu jest województwo podlaskie, a partnerami regionalnymi mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
6: To właśnie te dwie rzeki Pisanarew, dwie piękne rzeki, jeszcze dzikie, w których jeszcze nie było za dużo ingerencji człowieka, będą osią naszego produktu turystycznego, który połączy trzy wspaniałe województwa pod kątem i gospodarczym, i społecznym, turystycznym, i przyrodniczym. W takim wspaniałym dziele województwo warmińsko-mazurskie jako partner regionalny razem z partnerem lokalnym, czyli Spiszem, włączyli się oczywiście z przyjemnością w ten projekt, ponieważ nasza wschodnia część województwa, gmina Pisz, ma ogromny potencjał turystyczny, który jeszcze nie jest rozwinięty, i to jest oczywiście ogromna szansa dla rozwoju i społecznego, i rozwoju gospodarczego. Gałęź gospodarcza jako turystyka jest ogromną, ogromną gałęzią dla naszego województwa. Dzięki turystyce rozwijamy się, dzięki turystyce przyjeżdżają do nas turyści, dzięki turystyce pozyskujemy i środki na rozwój gospodarczy, ale również na rozwój społeczny. Mam nadzieję, że połączenie tych trzech województw będzie skutkowało wspaniałym projektem, wspaniałym produktem turystycznym, dzięki któremu przez wiele, wiele lat będziecie Państwo słyszeli o nazwie Pisanarew i będziecie Państwo słyszeli o naszych województwach i usłyszycie o tym, jak dużo turystów przyjeżdża do naszego regionu.
1: To była pełna optymizmu Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. I to tyle w tej godzinie programu. Dziękuję Wam bardzo. Julita Grzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Kolejny, trzeci już spacer szlakiem starych domów. Białostoczanie mogli wyruszyć ze sprawą Stowarzyszenia Widok, a oprowadzała ich Anna Kraśnicka, historyczka i przewodniczka. Tym razem wędrówka rozpoczęła się w okolicach byłego getta żydowskiego.
7: Te spacery mają przede wszystkim przypomnieć, że mamy jeszcze stare domy do uratowania, które pamiętają dawne czasy i pamiętają też czasy getta. I tak nazwaliśmy ten spacer, że to jest po dawnym, nieistniejącym getcie, ale będziemy rozmawiać też o innych rzeczach. Będziemy przede wszystkim rozmawiać o domach, które były wybudowane jeszcze i w XIX wieku, co tu się generalnie działo w XIX wieku, bo getto to jest bardzo krótki okres, bo to przecież Żydzi zostali stłoczeni tutaj w getcie 1 sierpnia 1941, a ich los został przypieczętowany z końcem sierpnia 43, więc to jest zaledwie kilka lat. Natomiast no przecież tutaj ludzie mieszkali, prowadzili biznesy, mieli kamienice, mieli domy lepsze, gorsze, w różnym statusie ludzie mieszkali, nie tylko Żydzi, choć rzeczywiście tutaj w tej części to ta grupa dominowała. Ten spacer to przede wszystkim próba wyciągnięcia z takiego cienia tych budynków, które no, w zasadzie to na naszych oczach one mogą po prostu wypaść z krajobrazu miasta. Mogą się zawalić, mogą się spalić cokolwiek i wielka by była szkoda, dlatego że jest ich już naprawdę mało. Ja myślę, że na tym spacerze sporo ludzi po prostu będzie zaskoczonych, że można przejść w okolicach Alei Piłsudskiego, właściwie od domu do domu, prawie że nie widząc tej nowoczesnej zabudowy.
1: Spotkałyśmy się przy Włókienniczej 16, stara willa, ogromna, ale bardzo już zniszczona, drewniana elewacja odpada, okna zabite pilśniami i deskami. W zasadzie balkon chyba trzyma się na słowo honoru, podobnie daszek przy drzwiach wejściowych. Z tyłu duży zielony teren, bardzo dziko teraz zarośnięty, głównie pokrzywy, jakieś krzaki. Jak ten dom wyglądał w czasach swojej świetności?
7: No, przede wszystkim był okazały, ale leżał na parceli, gdzie funkcjonowała, świetnie funkcjonowała fabryka rodziny Fuchsów. Ten dom, jak się okazało, miał też piękne wnętrza. Tam są malowidła, polichromie takie, jeszcze wciąż podobno zachowane, chociaż nie da się już teraz tam wejść.
1: Tętniło tam życie, pewnie śmiały się dzieci.
7: No na pewno, to był dom wielorodzinny. Przede wszystkim nie tylko rodzina Fuchsów tam mieszkała, ale także był tam na przykład sklep mięsny, z tego co wiemy, na dole. Także jak to zwykle w takim ruchliwym miejscu, w przyziemiu jakieś sklepiki, a u góry mieszkania, więc z całą pewnością ten dom tętnił życiem.
1: Teraz, gdy tak na niego patrzymy, faktycznie, no szkoda by było, żeby popadał w ruinę. Fajnie by było, żeby odzyskał tę świetność. Czy jest na to szansa?
7: On nie popada, on już dawno popadł w ruinę. Szczerze, z tych wszystkich domów, które my tutaj pokazujemy, to wydaje mi się, że ten ma najmniejsze szanse. Myślę, że jego los jest przypieczętowany. Będzie trudno go uratować, ze względu na to, że już od wielu lat jest nieużytkowany. Tam pewnie jest grzyb. Chyba trzeba by było dużej desperacji, żeby to jeszcze uratować. No ale cóż, taka nasza rola społeczników, historyków, żeby pokazywać, niech to będzie taki przykład, że nie warto do takiego stanu doprowadzać tego, co powinno być zabytkiem, co jest zabytkiem. Więc szczerze, nie wydaje mi się, żeby akurat ten został uratowany.
1: Ale właśnie to miejsce wybraliście na spotkanie, na zbiórkę przed dzisiejszym spacerem. Dlaczego?
7: Dlatego, że ta nasza akcja Stare Domy Mówią o Nas, to jest już część druga tej akcji. I w 2020 1932 roku. Mieliśmy inny zestaw domów i też poprowadziliśmy 3 spacery i ten właśnie przy Włókienniczej 16, on był już wtedy na tej liście. I jeszcze wtedy byłam bardziej pozytywnie nastawiona, dlatego tu się spotykamy, żeby pokazać, co się stało, co się udało. No nie wszystko zawsze wychodzi. My też nie podchodzimy do tego, że to za wszelką cenę, bo wiemy, że nie da się kopać z systemem, to nie ma sensu. Ale zaczynamy tutaj, żeby też pokazać to, co robiliśmy kilka lat temu, bo w niektórych przypadkach losy są inne, a nie, że stoi jak stał.
1: No przypomnijmy też za sprawą waszych starań ludzi z waszego stowarzyszenia, Dwór Herbstów dostanie nowe życie. Wszystko na to wskazuje.
7: No tak, no presja ma sens. Rzeczywiście tam na Skorupach jest nasz kolega, który mocno działa i myślę, że to no nie tylko on, ale dobre fluidy nad tym tematem, naciski. No i też powiem szczerze, że jakby było to 5 lat temu, to chyba też bym powiedziała, że on jest nie do uratowania, więc obym się znowu myliła. Ale bardzo się cieszę, że ten Dwór Herbstów będzie miał nowe życie, bo powiem, że ja się wychowywałam na Skorupach, urodziłam się na Skorupach, więc super. No to jest tak, ten jeden z przykładów. Oczywiście nie twierdzę, że to dzięki nam wyremontowano na przykład kamienicę na ulicy Waryńskiego 7, dobrze mówię?
1: O cudeńko, pięknie tam jest w środku.
7: No a jak oprowadzaliśmy to właśnie w 2002 roku, to była jeszcze ruina. No tylko, że murowane duże i takie okazałe, to jakoś chyba bardziej władze uważają, że jest sens to inwestować, a drewniane, stare, rozsypujące się, no jeszcze w dodatku troszkę na uboczu, nie w samym ścisłym centrum, to może jakby ktoś nie widzi, że to jest dobra inwestycja. Mamy jeszcze jeden dom do uratowania na Waryńskiego. On tam jest, on tam stoi. Nie jest już taki wspaniały, jak ta kamienica. 6 milionów 382 tysiące miasto włożyło w remont domu na Waryńskiego 7, a przecież Waryńskiego 11 też tam jest i czeka.
1: I w zasadzie prosi się, żeby wyglądać tak pięknie jak szóstka.
7: Tak pięknie to może nawet jest nierealistyczne, dlatego że to jest zupełnie inny typ domu, ale to nie chodzi nawet o estetykę, tylko o to, że to jest takie przedłużenie tej ostatniej uliczki, która odchodzi od Lipowej. Jest wąska, taka jak był przedwojenny Białystok. Wąsko zabudowane kamienice i schodzi tak lekkim łukiem do dzisiejszej Alei Piłsudskiego. Fajnie by było, żeby ten fragment, no po prostu, chociaż jeszcze ten jeden dom przedłużyć. Nam w tej akcji jednakowoż chodzi o to, że nie tylko są bojary, nie tylko jest Pałac Branickich, nie tylko są perełki na Warszawskiej, są domy po zwykłych mieszkańcach, są czynszówki, są troszkę dalej od centrum. My chcemy, żeby o nie też zadbać. Ja się nie zgadzam z tą koncepcją, że tylko jeden kawałek miasta wybieramy i o niego dbamy, a reszta nieważne. No nie, uważam, że mamy 2026 rok, jesteśmy w Unii Europejskiej, to myślę, że możemy jednak w takim mieście, które naprawdę jest piękne, zadbane, zadbać też o tych ostatnich świadków czasów, kiedy w Białymstoku było 50% Żydów, byli Niemcy, były fabryki, były jeszcze inne narodowości, mniejszości. Szczycimy się wielokulturowością, to jest taka wizytówka Białegostoku, to zróbmy coś więcej dla tego tematu.
1: Żeby to nie były puste słowa.
7: No nie, no generalnie nie są to puste słowa, ale na pewno można zrobić więcej.
1: Jest też taki dom przy Piłsudskiego 20B, ostatnio podziwiałam, zresztą tam są dwie kamienice. Jak tam pięknie mogłoby coś funkcjonować?
7: No tam to przede wszystkim mogliby mieszkać ludzie w tych kamienicach. No przecież tam jest osiedle, które jest zamieszkałe, jest, tam są drogie mieszkania. Całkowicie niezrozumiały jest fakt, że takie piękne, okazałe kamienice są po prostu od lat opuszczone.
1: A teraz wróćmy w okolice getta.
7: Tutaj getto było rzeczywiście na tym obszarze i te domy to przede wszystkim tak po kolei idąc będą związane z właścicielami kamienic, którzy byli ludźmi majętnymi, często przyjeżdżali spoza Białegostoku, inwestowali tutaj pieniądze. To też taka historia o tym, jak się przekształcały pola wokół Białegostoku w miasto. Kilka posesji wzdłuż ulicy Waryńskiego, to na samym początku były pola należące do ogrodnika Jana Klemensa Branickiego. Dopiero później ta rodzina wyprzedaje te działki, ktoś inny kupuje, ktoś znowu sprzedaje, działki się dzielą. Więc to jest taka historia, ten szlak to jest tak, historia przedsiębiorczości pewnych ludzi, historia powstawania tkanki miejskiej, no i później historia getta oczywiście, zniszczenie ogromne i na koniec to, co się urodziło po II wojnie światowej. W bardzo wielu punktach wbrew siatce starej, wbrew starej siatce ulic, wbrew logice przedwojennej. Także no, wydaje mi się, że ten spacer będzie bardzo różnorodny. Zaczynamy od Włókienniczej 16, już omówiliśmy. Często Częstochowska 14/2. Przede wszystkim był to wielki biznes. W latach 30. była to 8 co do wielkości fabryka w Białymstoku. Najpierw zarządzały tą fabryką od zarania dziejów, od początku, jak zostały wybudowane dwie rodziny. Jedna to będzie rodzina Marejnów, druga to Zilberblatowie. No ale ten budynek, który my wszyscy kojarzymy, nasze pokolenie, ze Skłotem, to po prostu woła o to, żeby go ratować.
1: I my wołamy razem z nim.
7: Tak, wołamy. Ratujmy stare domy. Dalej będziemy iść, oczywiście tam będzie synagoga, która jest galerią Ślędzińskich dzisiaj. Dalej będzie cmentarz gettowy, czy też jego relikty. I dojdziemy do domu przy Artyleryjskiej 5. W ogóle niewiele osób wie, że tam taka perełka jeszcze w Krzaczorach stoi. Później troszkę cofniemy się, przejdziemy przez ulicę Piłsudskiego. Piłsudskiego 20B, czyli właśnie ten cały szereg kamienic opuszczonych od lat. I na koniec Waryńskiego 11 i 7 też już troszeczkę rozmawiałyśmy o tym.
8: Dzisiejszą przewodniczką jest Anna Kraśnicka. Tak, bardzo prosimy o brawa.
9: Brawo! Piękna!
8: Z panią już współpracowali. Jest to bardzo udana współpraca i bardzo się cieszę, że możemy razem znowu spacerować.
1: Ja się cieszę. A czy wy mielibyście ochotę wybrać się szlakiem starych białostockich domów? Jeśli tak, wszystkie wskazówki znajdziecie na profilu facebookowym Stowarzyszenia Widok. Polecam.
2: Eko Białystok.
1: Województwo podlaskie będzie miało coraz więcej budynków użyteczności publicznej, w których będą zainstalowane odnawialne źródła energii. Kolejne umowy na realizację takich projektów zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
10: Ponad 7 milionów złotych na wsparcie budynków użyteczności publicznej w naszych gminach w zakresie odnawialnych źródeł energii, czyli coś, co będzie oszczędzało i nasze środowisko, ale przede wszystkim będzie oszczędzało budżety gmin i te środki, które nie będą musiały być wydatkowane na koszty energii, będą mogły być wydatkowane na coś, co jest bardziej potrzebne naszym mieszkańcom, czyli drogi, chodniki, inne ważne miejsca w gminach. Gratuluję Państwu napisanych wniosków.
1: A uroczystość podpisania umów prowadziła Barbara Likowska-Matys, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
11: Gmina Przerość otrzyma 590 tysięcy złotych na montaż innowacyjnych, odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. W ramach tego projektu na stacjach uzdatniania wody zostaną zamontowane panele słoneczne, które pomogą obniżyć koszty energii potrzebnej do ich działania.
1: O realizowanym projekcie mówi wójt gminy Przerośl Marcin Brzozowski.
12: Aplikowaliśmy o te środki ze względu na koszty zużycia energii na stacjach uzdatniania wody. Będziemy montowali dwie instalacje po 40 kW z magazynami energii w stacji uzdatniania wody w Przerośli i stacja uzdatniania wody w Śmieciuchówce. Koszty, jakie podnosimy miesięcznie za energię elektryczną, to jest około 35 tysięcy złotych, także w ciągu roku to jest spora kwota, która obciąża nasz budżet. Po wykonaniu instalacji myślę, że te kwoty będą znacznie niższe za energię elektryczną, co się przekłada oczywiście za cenę też metra sześciennego wody, którą ustalamy na podstawie też wszystkich środków, które w ciągu roku są zużywane. No i cóż, do roboty. Bierzemy się do roboty, instalujemy.
11: Suchowola otrzyma 2,7 miliona złotych na wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby szkoły podstawowej. W szkole powstaną nowoczesne instalacje, które będą produkowały energię. To będą pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz małe turbiny wiatrowe. Dzięki temu budynek będzie bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu.
1: Burmistrz gminy Suchowola Marcin Matyskiel.
13: W ramach projektu przede wszystkim nastąpi wymiana ogrzewania z starego pieca ogrzewanego na biomasę. Powstanie pompa ciepła, stąd i potrzeby oczywiście teraz produkcji własnej energii, które dostarczy nam panele fotowoltaiczne, więc 40 kW-pików plus to, co jest najważniejszą innowacją, również postawimy na dachu 6 wiatraków 3 kW, które będą uzupełniały panele fotowoltaiczne, a więc to w przyszłości, już w przyszłym roku obniży nam przede wszystkim koszty ogrzewania znacząco, bo prawie o 150 tysięcy rocznie. No i przede wszystkim bardzo pozytywny wpływ na środowisko, oszczędności, których dzisiaj, wiadomo, wszyscy szukamy.
11: Gmina Narewka otrzymuje blisko 900 tysięcy złotych na innowacyjne OZE w gminie. Gmina wymieni stare źródła ogrzewania na pompę ciepła, zamontuje panele słoneczne wraz z magazynem energii w kilku budynkach publicznych, m.in. w Ośrodku Zdrowia i Ośrodku Kultury.
1: Wójt gminy Narewka Jarosław Jarosław Gołubowski.
14: To jest kolejny krok, który robimy w kierunku ochrony środowiska. Mamy już szkołę i ośrodek zdrowia, gminny ośrodek kultury z pompą ciepła. Teraz, żeby te koszty obniżyć, montujemy innowacyjne, bo to muszę zaznaczyć, innowacyjne panele fotowoltaiczne, które nie będą ingerować. Pokrycie dachowe, elastyczne, będzie można je w różnych płaszczyznach kształtować. Także to w dużej mierze obniży nam koszty związane z utrzymaniem obiektu stanicy kajakowej w Narewce, a także gminnego ośrodka kultury i ośrodka zdrowia w Narewce.
1: Jak dodaje Daniel Puch, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Są jeszcze środki i są konkursy na kolejne przedsięwzięcia z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Warto więc korzystać i aplikować. I to tyle w tej godzinie programu Julita Grzywa. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa. A co dzisiaj w tej godzinie programu? Zabiorę Was do świata filmów, porozmawiamy sporo o tańcu, tym nowoczesnym i klasycznym. Przypomnę też o niezwykłych wystawach, które już powoli kończą się w białostockim Arsenale. Jeśli ktoś ich nie widział, warto to nadrobić. Zapraszam. W Białymstoku już wkrótce kolejna, 23. edycja kultowej imprezy Festiwalu Tańca Współczesnego Kalejdoskop. Ze mną rzeczniczka prasowa festiwalu Agnieszka Wiszowata, która pamięta wszystkie te edycje, więc skarbnica wiedzy, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
1: Powiedz, co w tym roku się będzie działo?
2: Bardzo dużo będzie się działo, bo to 4 dni różnych wydarzeń. Od 4 do 7 czerwca w Białymstoku będziemy spotykać się na spektaklach tańca, będziemy spotykać się na performansach w przestrzeniach miejskich. Będzie też spacer, o którym też za chwilę opowiem. Spacer z przewodnikiem, będą warsztaty i wykłady. No i to będziemy zamykać codziennie wieczorem rozmowami po tańcu, takie nazywamy, bo to są spotkania pospektaklowe z artystami, moderowane też przez teoretyka tańca i będziemy tam sobie wszystko omawiać codziennie. Także bardzo dużo będzie się działo.
1: Czy można powiedzieć, że także coś dla takiego przeciętnego widza?
2: Może nie przeciętnego widza z ulicy, bo nie jest to taka masowa impreza, jest to swego rodzaju nisza. To jest festiwal dla ludzi, którzy kochają taniec, sztukę, teatr. I tutaj tak nie bez powodu wymieniam, ponieważ myślę, że osoby, które jeszcze nie były na festiwalu Kalejdoskop, mogą się oczywiście na nim odnaleźć. Warto jest zajrzeć do programu, przeczytać o spektaklach i wydarzeniach i znaleźć coś dla siebie i zacząć. Spróbować przyjść na pierwszy spektakl albo na wydarzenie, performance i zobaczyć, czy to się podoba.
1: Którą imprezę byś wyróżniła jako taką wejściową dla kogoś, kto chciałby się tańcem współczesnym zainteresować, ale jeszcze do tej pory nie miał okazji albo nie skorzystał z waszych ofert?
2: Ja myślę, że to są dwie różne rzeczy. Jedna to są wszystkie te performanse, które odbywają się w przestrzeniach miejskich, bo one są takie niezobowiązujące, nie są to też takie bardzo trudne formy, można w każdej chwili sobie tam się ruszyć, przejść, obejrzeć z innej strony, ale druga rzecz to jest taka forma, którą ja lubię najbardziej, to jest prezentacja krótkich form choreograficznych. Ta prezentacja, właściwie te prezentacje odbywają się w sobotni wieczór o godzinie 19 na scenie kameralnej Białostockiego Teatru Lalek. To jest 10 prezentacji krótkich, w związku z czym nie wymagają one od widza, jakiejś tam wiedzy, wcześniejszego takiego przygotowania, czy znajomości tańca, bo to są krótkie formy. To są młodzi artyści, którzy przygotowali prezentacje i one są czasami bardziej takie taneczne, czasem są bardziej tematyczne, poruszające różne tematy, ale nie da się z nimi tak szybko zmęczyć, bo czasami spektakle rzeczywiście wymagają takiego wytrwania, jak zawsze, no troszeczkę trzeba się zagłębić w ten temat i wytrwać do końca spektaklu czasami, żeby mieć taki pełny ogląd, natomiast krótkie formy mają taką zaletę, że one trwają od 2 do 7 minut, i to jest 10 prezentacji, więc jeżeli coś nam się nie podoba, to dłużej niż 7 minut to nie potrwa. To jest coś takiego, co na początek ja zawsze polecam, bo wśród tych kilku prezentacji zawsze jest coś, co się super podoba i zawsze jest coś, co trochę mniej i tutaj też nie jesteśmy spójni w odbiorze, bo ja mam bardzo dużo takiego feedbacku od ludzi, którzy przychodzą przez lata na ten festiwal i my się często nie zgadzamy. To jest tak, że mi się podobała prezentacja 1, 2, 5, a komuś tam 4, 6 i 7, bo mamy różne gusta, mamy różne jakby zaplecze też, doświadczenie i tak dalej, więc zdecydowanie zawsze zapraszam na te krótkie formy, ale też właśnie na te wszystkie zewnętrzne rzeczy, bo one też są bezpłatne, więc zawsze można sobie bez wyrzutów sumienia, że tak powiem, wejść, zobaczyć i jak się nie spodoba, to bez żalu wyjść.
1: Coś wspominałaś o tych rzeczach w przestrzeni miejskiej, to w trakcie tej w zasadzie ładnej letniej pogody chyba szczególnie zachęca?
2: Generalnie mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Jak zawsze będziemy mogli w tych przestrzeniach miejskich się odnaleźć i spędzić fajny czas. To, co takiego jest nowego, ciekawego i trochę mniej związanego z tańcem, ale pojawia się w ramach festiwalu, to jest spacer po mieście, ponieważ w tym roku festiwal Kalejdoskop odbywa się pod hasłem Światło i Cień. I tutaj chciałabym parę słów też o tym powiedzieć. I zacznę tak od końca, bo zacznę właśnie od tego spaceru z przewodnikiem. Będziemy między innymi mówić o jasnych i ciemnych stronach tego miasta. Będziemy mówić o jego historii, o tym, co tu się wydarzało, o tych dobrych i gorszych momentach i też o współczesnej sytuacji miasta i jasnych i ciemnych stronach.
1: Poprzez taniec?
2: Mniej przez taniec, tutaj więcej o słowie, ale to jest takie trochę wprowadzenie, zaprzyjaźnienie się z miastem i trochę takie wspólne spędzenie czasu i chcielibyśmy tutaj się troszeczkę pointegrować. Natomiast poprzez taniec już w innym kontekście. Światło i cień w tym roku są naszym tematem przewodnim i będziemy go realizować na kilku płaszczyznach. Z jednej strony będziemy mieli takie fizyczne, techniczne podejście do światła i do cienia i tutaj na przykład będzie wykład Pawła Urbanowicza, który będzie opowiadał o choreografii świateł podczas spektaklu, no bo z naszej perspektywy światło jest co najmniej tak samo ważnym uczestnikiem, aktorem spektaklu, jak tancerze czy aktorzy, ponieważ bez dobrego światła możemy nie uzyskać tego efektu, który chcemy, no bo co z tego, że wszyscy zatańczą pięknie, jak ich nie zobaczymy na scenie, prawda? Podaję to za przykład, bo to jest takie kluczowe, więc tutaj bardzo fajnie, na pewno Paweł będzie o tym opowiadał, on jest specjalistą od światła scenicznego i bardzo polecam pójść na ten wykład. No to tak jakby techniczna strona, natomiast z drugiej strony będziemy mieli właśnie światła takie jasne i dobre strony i ciemne strony, mroczne strony miasta, człowieka i generalnie naszego gatunku ludzkiego, ale też na przykład jasne i ciemne strony zawodu aktora, tancerza, bo o tym też będzie prezentacja i to też jest takie fajne, bo możemy spojrzeć na siebie jako człowieka i na artystę czy odbiorcę w takim właśnie w dwojakim świetle, czyli wyłuszczyć to, co jest wspaniałe, dobre, cenne. No i zauważyć też to, co jest dla nas trudne i nie zawsze wygodne. I o tym to będą prezentacje. Będziemy o tym rozmawiać też po spektaklach, jak to się udało artystom zrealizować, jak oni to widzą. No i zobaczymy, czy się wszyscy zgadzamy. Rozmowy odbywają się każdego wieczoru w kawiarni Lalek i to już będzie po wszystkich prezentacjach każdego dnia. Czyli zawsze już na koniec spotykamy się w kawiarni, żeby w takiej mniej formalnej przestrzeni porozmawiać, omówić te spektakle. Można zadać pytania artystom, można jakoś tam skonfrontować się też, bo czasami są tematy trudne i można zapytać, dlaczego ten artysta tworzy na ten temat, dlaczego chciał o tym powiedzieć, dlaczego w taki sposób, bo może dla kogoś to było trudne, dla kogoś było niewygodne, więc bardzo ja cenię sobie te rozmowy, bo one są wyjątkowe, to są niezwykłe okazje do tego, żeby porozmawiać o sztuce, o tańcu i bezpośrednio z artystami.
1: Znamy już motyw przewodnika Kalejdoskopu, poznaliśmy ofertę dla tych początkujących, być może przyszłych fanów tańca współczesnego, bo w studiu gości dzisiaj Agnieszka Wiszowata, rzeczniczka prasowa festiwalu. To myślę, że czas teraz może zapytać o rzeczy, które już nie są takie najprostsze, ale jak dla ciebie najciekawsze. Jest taki spektakl, na który osobiście czekasz z ogromną niecierpliwością.
2: To jest bardzo trudne pytanie i zawsze co roku odpowiadamy na nie tak samo. Nie ma takiego spektaklu, czekamy na wszystko. Ja myślę, że to jest z festiwalem tak, że my co roku czekamy na to, żeby się spotkać i często jest tak, że my widzowie czy organizatorzy nie widzimy się bardzo długo, czasem nie widzimy się cały rok, spotykamy się na festiwalu właśnie po to, żeby zobaczyć te spektakle i o nich porozmawiać i spędzić razem czas. I ja czekam na te krótkie formy, ale też czekam na te pełnometrażowe wszystkie spektakle, ponieważ każdy z nich jest oryginalny, inny. No i to jest wyjątkowa gratka dla widzów Białegostoku. Te spektakle przyjeżdżają z całej Polski. Dyrektorka programowa Joanna Hitruszko cały rok śledzi to, co się dzieje na scenie krajowej, tanecznej i bardzo uważnie dobiera te spektakle. Bardzo jest taka uważna na to, co artyści chcą nam przekazać, więc no nie wybiorę jednego. Myślę, że trzeba iść na wszystko po prostu. 4 dni doskonałej jakby zabawy, intensywnego doświadczenia sztuki, rozmowy, no i takiego czasu ze sztuką i z artystami.
1: Ty, Agnieszka, w swoim życiu długo tańczyłaś, co prawda nie zawodowo, ale amatorsko. Zdarza ci się jeszcze to robić?
2: W domu najczęściej, z dziećmi, ale zawsze śledzę ten świat taneczny, uczestniczę, wspieram bardzo dużo, jakby pracuję też z artystami, jestem często koordynatorką różnych wydarzeń tanecznych, bardzo to lubię i zawsze tak staram się opowiadać o tym innym ludziom, żeby ich zachęcić do tego, żeby spróbowali, bo nie zawsze jest tak, że musimy tańczyć. Jest nam bardzo dużo osób, które nie tańczą, ale uwielbiają oglądać tę sztukę, bo to jest wyjątkowa forma przekazu, bardzo emocjonalna i bardzo taka wyrazista i też pozostawia dużo do interpretacji. W tańcu współczesnym fajne jest to, że my możemy sami dointerpretować wiele rzeczy i tutaj często się też wspieramy, bo nie zawsze coś jest oczywiste. To jest ogromna zaleta, bo to nic nie jest powiedziane wprost, nic nie jest nakazane, nic nie jest narzucone, jest duża swoboda i rzeczywiście można się tak poczuć specjalistą od tańca, bo samemu można to poczuć, tak jak się to po prostu odebrało, więc to jest piękne, zapraszam.
1: Słyszałam sporo opinii choreografów, reżyserów, że często interpretacje widzów ich zaskakują.
2: To prawda, zdarza się tak czasami. Zdarzało mi się prowadzić rozmowy pospektaklowe z artystami i sama jestem zaskoczona, jak ja coś zinterpretowałam, znając ten spektakl i dopytuję o pewne rzeczy, czy coś było inspiracją, bo ja na przykład zobaczyłam inspirację jakimś konkretnym malarzem, jakimś obrazem albo jakimś innym dziełem, odczytuję pewne nawiązania i oni gdzieś tam sobie odpowiadają, że rzeczywiście tak było albo no tak, rzeczywiście, że oni nawet sami czasami nie myśleli, że to ich zainspirowało, ale rzeczywiście tak zbudowali ten obraz, że on wygląda bardzo podobnie, a widzowie jeszcze inaczej gdzieś tam odbierają, zadają pytania, które mnie zaskakują, bo w swoim świecie to interpretują inaczej. Więc to jest fajne, bardzo ciekawe, bardzo lubię te rozmowy, bo one zawsze otwierają jakieś nowe spojrzenia i uczą nas czegoś nowego o sztuce.
1: Czy możesz powiedzieć, co taniec wniósł w twoje życie?
2: bardzo wiele. To było tak, że ja zawsze lubiłam tańczyć. Bardzo długo nie tańczyłam w zespole, żadnym ani się nie kształciłam, a kiedy już tam trafiłam do zespołu, to bardzo, bardzo mnie to tak podniosło. Dodało mi pewnej takiej pewności siebie, wystąpienia publiczne, no ale też tworzenie, kreowanie, mierzenie się ze słabościami, dużo takiego treningu fizycznego. Więc ja też rozumiem tych artystów, którzy za każdym razem borykają się z czymś albo boją się premiery, no bo nigdy nie wiadomo, czy to się spodoba widzom. Nigdy nie wiadomo, jak zostaną odebrani, bo oni coś wymyślili, mają pewne inspiracje, mają jakieś zaplecze swoje, no ale potem się mierzą z odbiorem. Więc ja mam ogromne zrozumienie do artystów, a z drugiej strony też wiem, jakie to jest fajne być odbiorcą, kiedy się rozumie, kiedy się człowiek zmierzył sam ze staniem na scenie, z tworzeniem. I lubię być częścią tej kultury, lubię być częścią tej rodziny tanecznej, lubię wracać, oglądać spektakle, obserwować, jak się artyści rozwijają, bo właśnie niektórych artystów znam ponad 20 lat, bo ja pamiętam pierwsze edycje festiwalu Kalejdoskop, kiedy przyjeżdżali na scenę, to nawet nie była scena, na salę w Spodkach białostockich i to była malutka przestrzeń, przychodziła garstka ludzi i przyjeżdżali ci artyści, występowali dla nas i my wtedy się tak cieszyliśmy, że ktoś do nas przyjechał, bo to jeszcze były czasy, kiedy nie było scen takich dużych, nie było opery w Białymstoku, nie było gdzie nawet tego wystawiać, a teraz ten festiwal tak urósł i możemy się cieszyć tym, że tak dużo ludzi przychodzi i właśnie przychodzą widzowie, którzy nie tańczą, ale uwielbiają być częścią tej kultury tanecznej. I mnie to ogromnie cieszy. A co więcej, w tym roku, to też jest ważna informacja, otwieramy się na osoby, które są niedowidzące lub słabowidzące i niewidome, ponieważ założyliśmy taką sytuację, że w innym projekcie ci ludzie zaczęli brać udział w projektach tanecznych jako uczestnicy i otworzyli się na to, żeby być odbiorcami sztuki. Pojawiła się audiodeskrypcja na spektaklach i ci ludzie zaczęli uczestniczyć. I teraz mamy taką sytuację, że przychodzą osoby niedowidzące i niewidome i uczestniczą, są odbiorcami spektaklu tanecznego. Jak to jest możliwe? No jest możliwe, bo oni czują te emocje, słyszą muzykę i słyszą opowieść o tym, mają słuchawki, co się dzieje na scenie. I to jest dla nich naturalne, ponieważ to jest świat, który oni znają. Nie wyobrażaliśmy sobie po prostu czegoś takiego, aż nagle okazało się, że to jest potrzebne. I w tym roku na Kalejdoskopie też mamy audiodeskrypcję i wszystkie wydarzenia, które są zewnętrzne, w terenie miejskim, będą posiadały opcję uzyskania słuchawek i będzie audiodeskrypcja, więc zapraszam. Przy każdym takim wydarzeniu jest informacja na stronie, gdzie można poprosić o te słuchawki, będziemy przygotowani i będziemy gościć z przyjemnością te osoby.
3: To o ile powiedziałam na początku, że taniec jest formą sztuki dość niszową, to co wspominasz 20 lat temu, to dopiero była nisza, czyli odwracając sytuację, rzeczywiście wygląda na to, że taniec trochę wychodzi do mainstreamu.
2: Myślę, że tak. Dużo na pewno zmieniły te lata, kiedy taniec był bardzo popularny, kiedy były programy telewizyjne, które promowały taniec. Bardzo dużo powstało szkół tanecznych, studiów. Zaczęli ludzie więcej podróżować, uczyć się na zewnątrz, gdzieś sprowadzać też na warsztaty ludzi do Polski. I teraz też widzę, że ta edukacja taka formalna też się polepszyła. Jest więcej opcji, więcej szkół powstało. One już rekrutują małe dzieci, które zaczynają tańczyć w wieku 4 lat. Na pierwsze zajęcia chodzą i później pozostają gdzieś. Czasem to jest alternatywna droga do jakiegoś wykształcenia, czasem jedyna droga. Obierają to jako drogę kariery. I na przestrzeni tych 23 lat widzę, jak zmieniła się technika tańca. To znaczy wcześniej było trochę ludzi, którzy byli bardzo dobrzy, bo oni byli po szkołach tanecznych, po szkołach baletowych, ale to była garstka ludzi, a reszta to byli amatorzy, którzy gdzieś tam się dokształcali, jeździli po warsztatach i próbowali coś wykrzesać z tego swojego ciała. No to teraz mamy bardzo dużo tancerzy, którzy są po szkołach teatralnych, baletowych, szkołach sztuki tańca, którzy jeżdżą na warsztaty międzynarodowe, dostają stypendia międzynarodowe, podróżują, no i są niesamowici. Oglądanie, ja wiem, że to tak może niedobrze zabrzmi, ale oglądanie ich ciał na scenie jest niesamowitą przyjemnością, bo oprócz tego, że oni mają

0: www.festiwal-kalejdoskop.pl.
1: Dziękuję bardzo, Aga. Do zobaczenia.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostockie kino Helios w Galerii Alfa. Spotykam tu szefową tegoż, Urszulę Komstę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kino Helios wita Radio Złote Przeboje.
1: U was jak zwykle mnóstwo się dzieje, ale chyba największe wyzwanie to teraz Dzień Dziecka.
3: Tak, to są takie święta kina. Dzień Dziecka, Walentynki, Mikołajki. Lubimy takie właśnie historie, jeżeli chodzi o kalendarz. I teraz, jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, mamy bardzo sympatyczną ofertę kinową. Mamy mnóstwo filmów dla dzieci. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można też sobie obejrzeć na przykład taki film, który gdzieś tam przypomni starszym osobom, tudzież rodzicom, tudzież dziadkom ich własne bajki, bo pokazujemy na przykład między innymi film Tom i Jerry w wersji takiej kinowej, więc też bardzo serdecznie zachęcam do tego. Zresztą wiadomo, jeżeli chodzi o dzieciństwo naszych dzieci, to jest to trochę też przeżywanie po raz kolejny własnego dzieciństwa, więc w przypadku chociaż tej kreskówki na pewno można będzie to zrobić.
1: A jako, że w tym roku Dzień Dziecka bardzo ładnie się układa w okolicach weekendu, więc was pewnie też będziecie świętować w zasadzie już od piątku.
3: Tak, cały czas mamy tę ofertę właśnie, jeżeli chodzi o różne filmy dla dzieci i ona się pojawia tak naprawdę już od piątku, a też mnóstwo rezerwacji szkolnych mamy na poniedziałek, na piątek, na wtorek i tak dalej, więc to zwykle jest taki okres nie jednego dnia, tylko kilku, to prawda.
1: Wspomniałaś o kreskówce Tom i Jerry, ale macie też coś dla troszeczkę chyba starszych, czyli wracacie do uniwersum Gwiezdnych Wojen.
3: Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, to nie tylko jakby my się do tego przygotowujemy, ale też wcześniej przygotowują się generalnie firmy dystrybucyjne, które tą ofertę zawsze budują dosyć mocno i teraz też jest naprawdę bogato, bo mamy z uniwersum Marvela, mamy Mandalorian i Grogu, ale mamy też niesamowite przygody Skarpetek 3 i tutaj będzie to odsłona taka bardziej kosmiczna, jeżeli chodzi o te opowieści. Osobiście bardzo jakoś się cieszę z tego, ponieważ autorką książek, na podstawie których ten film powstał, jest Justyna Bednarek i to zawsze cieszy, jeżeli polska literatura trafia na ekran. Dodatkowo Justyna Bednarek to już jest właściwie prawie podlasianka, bo jakiś czas temu kupiła chatę w Socach, więc jeszcze bardziej ją kocham i jeszcze bardziej jakoś tak śledzę i traktuję już prawie jak ziomalkę, jeśli chodzi o Podlasie. Pojawia się też Super Mario Galaxy, jeżeli chodzi o film. Pojawia się Drzewo Magii jako oferta też dla dzieci, naprawdę też bardzo, bardzo przyjemna. A dla takich naprawdę najmłodszych widzów i też znowu książka, bo to na podstawie książki, cały czas jeszcze będziemy grać film Płcią. To jest taka maksymalnie godzinna animacja, to może być ten pierwszy film waszych dzieciaków. Książka była napisana przez bardzo sympatyczną logopedkę i ten film też jest właśnie taki, który nie atakuje nas bardzo kolorem, jest subtelny bardzo, jeżeli chodzi o ten kadr i o tą właśnie koloryzację i jest bardzo taki uważny, jeśli chodzi o potrzeby dziecka i bardzo dużo znowu jest tych onomatopeicznych różnych haseł. Dzieciaki to kupują i to jest naprawdę bardzo ważne dla nich na tam takim powiedzmy etapie życia typu dwulatek, a doceniam ten kolor faktycznie, że on nie był taki atakujący, więc bardzo się cieszę, że ten film też jest w kinach. Cały czas jeszcze będziemy grać Sprawiedliwość Owiec w takim branżowym języku kinowym. Mówimy o takich filmach, które mają długie nogi. I ten film właśnie taki jest. Też na podstawie książki. I też jest bardzo dla mnie takie to sympatyczne, bo byłam na tym filmie już chyba ze 3 razy z moją córką, że to może być dla waszych dzieci takich powiedzmy nawet 7, jeżeli się nie za bardzo boją, ale takich 8-9 lat to już na pewno i więcej. To może być ten pierwszy kryminał waszego dziecka, bo tam jest morderstwo. Ale ono jest niepokazane jakoś drastycznie. Nie widzimy tego ciała, tylko wiemy, że ktoś został zamordowany i owce teraz prowadzą śledztwo. Więc moja córka, która naprawdę boi się wielu rzeczy, bardzo fajnie na tym filmie się bawiła, cały czas tam szeptała, a może ten, a może tamten. Jest to bardziej w takim klimacie trochę Poirot na przykład, albo jakichś tam innych detektywów. W ogóle nie epatujący jakoś przemocą, tylko właśnie tą zagadką kryminalną, którą trzeba rozwiązać.
1: Powiem ci szczerze, że widziałam trailer i też zachęcił mnie. Nie wiem, ile ja mam lat już, ale...
3: Ta cudowność AI, że możemy po prostu widzieć gadające owce, bardzo realistycznie pokazane, które przy okazji są bardzo, bardzo śmieszne. Jest tam takich dwóch trochę głupiutkich bohaterów, którzy też dodają komizmu. Bardzo przyjemny jest ten film. No dla mnie ze starszych dzieciaków trochę bardziej, to było do 12 roku życia powiedzmy. Mamy właśnie ten Mandalorian i wydaje mi się, że to też jest cudowna odsłona kolejnej części, jeżeli chodzi o Marvela. Ja tam jakby czekam na kolejne. Tutaj chyba naprawdę nie trzeba tego reklamować nikomu. Jeżeli chodzi o w ogóle wakacje takie familijne, drodzy Państwo, to jest tylko przedsmak, ten Dzień Dziecka. Za chwilę premiera, na którą bardzo długo czekaliśmy, czyli kolejna część Toy Story, piąta już. I jakby wiemy po zwiastunach, że to po prostu będzie coś naprawdę znowu dużego. Przygotowujemy się już do tej premiery bardzo mocno, to będzie w okolice połowy czerwca, ale też, wiecie, no ja pracuję w branży 20 lat ponad i nie pamiętam takich wakacji. To znaczy zwykle jest jeden, dwa hiciory, a teraz tak naprawdę co dwa tygodnie mamy taką naprawdę

0: naprawdę ogromną rzecz. Właśnie zaczynając od tego Toy Story, ale też te wakacje pojawią się minionki, pojawi się Psi Patrol i dinozaury, słuchajcie, no więc to w ogóle jest połączenie takie, że po prostu jak ktoś nie lubi Psiego Patrolu, to pewnie kocha dinozaury i tak dalej. Poprzednie części naprawdę były bardzo mocno lubiane i chciane i gdzieś tam widzowie głosowali na to nogami, że bardzo, bardzo chcą na to przyjść. Pojawi się też Vaiana Live Action, więc tutaj te materiały, które dostajemy, też wyglądają bardzo obiecująco. Spider-Man też się pojawi. Naprawdę jest z czego wybierać i wakacje nie tylko muszą oznaczać plaże. Gdzieś tam wydaje mi się, że będą też takie momenty, w których będziemy zmęczeni tym opałem. No postaramy się, żeby ta klima dała radę i postaramy się, żeby Państwo też odczuli tutaj trochę chłodu wakacyjnego.
1: No dobra, to wiem, że maluchy nie będą się nudziły ani w Dzień Dziecka, ani później przez całe lato. A co jeśli chodzi o nas, czyli o te starsze dzieci? Hail Mary na całym świecie genialnie się sprzedaje u Was też, no bo nie schodzi z afiszy już długo.
0: Tak, to też jest film, który już gramy kolejny miesiąc i też cały czas jeszcze ten film można obejrzeć. Pojawił się też i wydaje mi się, że to też była bardzo taka ciekawa odsłona znowu. Film przecież niedawno Diabeł ubiera się u Prady 2. Ciekawy powrót do takich bohaterów, których tam znaliśmy już pewnie. Więc po raz kolejny takie bardzo ciekawe spojrzenie na modę i też, które nie stroniło od tych uwag odnośnie tego, że to jest czasami taki przemysł, taki biznes, który ma też te ciemne strony i super, że twórcy nie uciekli od tego wcale i gdzieś tam też o tym tam wspomnieli. Tam pojawia się taki wątek właśnie fabryki, która gdzieś tam wykorzystywała jakieś takie nieludzkie historie. No więc jakby super, że to się pojawiło.
1: Meryl Streep, dla której warto pójść, chociaż ponoć straciła pazur jako diabelska szefowa Runawaya.
0: Może odrobinę, te dziewczyny chyba są ciekawsze, to prawda. I też wydaje mi się, że są w takim super momencie, jeżeli chodzi o własne kariery, tak? Czyli Anne Hathaway i Emily Blunt, więc jakby tutaj one faktycznie wiodą prym. Ale no jakby cała historia cały czas jest świetna i Stanley Tucci jest świetny, więc może odrobinę tak, może tutaj się też zgodzę z tym. Ale no jakby Meryl Streep ciągle też jakby ciężko powiedzieć, że ona w ogóle jako aktorka gdzieś tam straciła pazur, no bo ciągle też pojawia się w wielu filmach i jakby super, że możemy ją oglądać, no.
1: Tonowała bohaterkę.
0: Może.
1: Zestarzała się w sumie. Bohaterka.
0: Bohaterka, tak, to prawda, tak.
1: Diabeł Ubiera się u Prady ciągle na afiszu u Was?
0: Tak, ciągle gramy ten film, tak. Naprawdę polecam, zapraszamy serdecznie. A propos takich sentymentalnych znowu wspomnień, pojawi się też we wrześniu na przykład, który mi z kolei towarzyszył chyba jakoś na początku studiów, tudzież w liceum, już nie pamiętam, ale właśnie taka byłam, pamiętam, że dosyć młoda. Film Totalna Magia, gdzie pojawia się Sandra Bullock i Nicole Kidman, one się pojawiają w rolach sióstr, które są czarodziejkami. Jeżeli Państwo tego nie pamiętają, to jakby polecam, żeby sobie przypomnieć, bo to było takie naprawdę bardzo miłe i też takie właśnie subtelne.
1: Tak, to jest właśnie ten czar wspomnień. Niektóre filmy czy książki nie wytrzymują później konfrontacji z naszą obecną wrażliwością, ale cóż, pewnie warto czasem spróbować. W Radiu Złote Przeboje dzisiaj o filmach rozmawiam z dyrektorką Heliosa w Alfie w Białymstoku, Urszulą Komstą. Omówiłyśmy już repertuar dla małych i dużych dzieci, a za chwilę przejdziemy do kolejnego ważnego tematu. Zbliżają się wakacje, ale kino kobiet jeszcze przed nami.
0: Tak, jeżeli chodzi o takie, nazwijmy to kobiece kino, chociaż to wiadomo, jest duże uproszczenie, to jakby kino kobiet tutaj nie zamyka się ze swoją ofertą. 10 czerwca pokażemy film, który bardzo mnie urzekł. Nazywa się to Drugie Życie. Jest to bardzo taka ciepła historia takiej pani, która kiedyś tam przepisała córce mieszkanie i ona teraz po prostu ma jakiś tam problem finansowy i postanowiła ją po prostu gdzieś tam, no nie wiem, że wyeksmitować, ale gdzieś tam grzecznie została poproszona, żeby wspomogła tę rodzinę i przeniosła się do domu już opieki. Co zresztą widzimy w tej historii, jest bardzo mocno przedwczesne. Kobieta ma bardzo dużo energii i bardzo ciekawe pomysły na to, jak własną córkę przekonać do tego, żeby jednak pozostać tam. Jest to w takim miłym klimacie, dosyć żartobliwym, trochę przypomina mi Almodovara, bo też jest to film hiszpańskojęzyczny, może dlatego, ale też jakby dlatego, że tam są postacie z jego filmów. Nie chcę jakoś tam za bardzo spoilerować, ale mogę tylko powiedzieć, że kobieta zostaje w tym mieszkaniu, dogaduje się z agentem nieruchomości, który tam postanawia nie za szybko sprzedać to mieszkanie, a gdzieś tam się z nią umawiać, żeby ona wiedziała wcześniej, kiedy tam ewentualnie jacyś chętni mają przyjść, żeby mogła wtedy znikać i gdzieś tam sobie jakoś tam koegzystują w tym wszystkim. Pojawia się ciekawy wątek piłkarski, więc przebieramy się za piłkarki. Tym razem będzie można przewidzieć w Białymstoku pewnie barwy Jagiellonii i przejść i zobaczyć tęże naprawdę piękną też historię.
1: Ja bym chciała, żebyśmy się zatrzymały przy kinie kobiet, bo to twój autorski pomysł, który ma już 20 lat i chyba go tutaj do Heliosów przyniosłaś ze sobą, bo wiem, że robiłaś to już w poprzednim kinie.
0: Były takie pomysły i były takie pojedyncze seanse, natomiast tutaj to nie do końca jest może mój autorski pomysł, bo kilka kin robiło to też wcześniej, nazywało się to różnie w różnych kinach. Tak, tutaj w Białymstoku gdzieś tam trzymamy tą centralę, można powiedzieć, tego projektu. I cieszy nas to, że to się jakoś tak fajnie rozrosło, cieszy nas to, że dziewczyny chcą się przebierać i chcą przychodzić, bo to jest chyba największą zaletą tego projektu i tych seansów. seansów, że chcą przechodzić raz, że czasami tłumnie i to są takie grupy, wiecie, dwudziestokilkuosobowe koleżanek z pracy, ale chyba najbardziej cieszą mnie te wielopokoleniowe historie, jak przychodzi taka nastolatka z mamą i z babcią na przykład. To jest takie też, myślę, ciekawe budowanie sobie takiego nawet czasami tajnego języka własnego, bo potem można przecież te teksty jakieś tam kultowe przynosić do domu i do takiej już, powiedzmy, konwersacji własnej, więc jakby gdzieś tam czasami wydaje mi się, że jest to fajne. Natomiast najśmieszniejszą ostatnią historię, którą słyszałam odnośnie właśnie tych seansów, to mam taką koleżankę, która przychodzi na te pokazy z teściową, bo jest to wspólny czas, a nie trzeba gadać. No więc jest to też jakiś pomysł, zapraszam nawet w takim gronie.
1: A powiedz, Ula, jak ten pomysł się rodził?
0: Pamiętam na przykład, że w Radomiu były takie seanse, które były organizowane bardziej kameralnie. W Dąbrowie Górniczej pamiętam, że nazywały się pachnące seanse, więc gdzieś tam to się rodziło w tych kinach i na początku organizowaliśmy to tylko tutaj w Alfie. Cieszyły się bardzo, bardzo dużym powodzeniem. Praktycznie bilety sprzedawały się na pniu i namawialiśmy po prostu prezesa, żeby stworzyć z tego projekt sieciowy taki sam film we wszystkich kinach Helios o tej samej godzinie i zaczynaliśmy, pamiętam, filmem Listy do M, chyba nawet właśnie pierwszą częścią w 2011 roku, więc to naprawdę już jest trochę. I to naprawdę ruszyło od samego początku, jakby gdzieś tam duże było zainteresowanie. Wtedy to jeszcze, pamiętam, była taka wersja, żeby po prostu panie przychodziły w kapeluszach za każdym razem. No ale teraz chcemy się przebierać, widzimy, że po prostu panie jakby chcą, domagają się tego, żeby to nie był tylko taki kolor, na przykład, że ubieramy się na żółto, to tam widzimy komentarze, że o matko, ale się wykaże kreatywnością, ja chcę więcej. Więc niektóre te sesje naprawdę są szalone, tutaj bardzo mocno pomaga nam Gosia Żuk chociażby, czy cała masa innych osób, które, nie wiem, malują nasze modelki, to jest chociażby Agnieszka Piekut, Ala Gadomska, czy Eliza, Justyna Święc, więc czy Aleks Kubacka, która z kolei je tam czesze i czasami te fryzury naprawdę wymyśla odjechane. Przecież mieliśmy jakiś chyba rok temu albo dwa lata temu właśnie taką na przykład sesję, gdzie przebraliśmy się w srebrne odcienie w związku z księżycem, który był gdzieś tam w historii bardzo mocno ważny i było właśnie na srebrno. Niedawno robiliśmy sesję w rzepaku, która będzie wykorzystana, nie wiem, za rok albo dwa pewnie, bo to też zwykle wygląda tak, że musimy ten materiał przygotowywać jakieś dwa miesiące wcześniej, więc nigdy ten rzepak nie będzie tym samym rzepakiem, bo jakby musielibyśmy go nagrywać w lutym, żeby go ogłosić na kwiecień, więc gdzieś tam mamy taką fajną sesję zrobioną do chmury, nazwijmy to, gdzieś tam mamy przygotowaną, być może się nam pojawi taki pomysł, ale właśnie wydaje mi się, że to jest też taki jednak fajny, spajający kobiety projekt, bo właściwie wcześniej takie panie 40 plus jak my, albo nie wiem, 50 plus, czy 60 plus, bywały bardzo rzadko w kinach, a teraz bardzo często tak jest, dostajemy pytania od różnych, to bardzo mnie śmieszą takie maile, dostajemy je, od właśnie jakichś tam pań z różnych dużych firm, że one muszą zrobić grafik i potrzebują wiedzieć, kiedy jest seans, bo jakby i tak potem muszą zamieniać, bo jakieś tam panie chcą wolne, więc to jest takie naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, więc no jakby widzimy to zainteresowanie, bardzo nas to naprawdę cieszy, staramy się pokazywać filmy, które są czasami lekkie, ale tak jak się czasami bronię przed tymi tylko lekkimi, zdarza nam się pokazywać też, nie wiem, i Sierpień w hrabstwie Osycz, który był mocnym przecież filmem bardzo i pokazywaliśmy też całkiem niedawno film, który, zresztą ten teraz też jest bardzo taki, wydaje mi się, przyjemny, bo tam są momenty komediowe, ale też no, jest ewidentny problem, który tutaj się gdzieś tam zarysowuje. Przecież pokazywaliśmy też Teściów, który to film doskonale się wpisuje w ten trend, że on jest i śmieszny, i dramatyczny momentami. Pokazuje nasze takie, wiecie, strasznie problemowe wyjście z bańki, bo mamy dwóch mieszczuchów versus dwóch mieszkańców prowincji i oni siedzą w tych swoich takich przekonaniach bardzo mocno i na tym tle po prostu widzimy, jak straszliwie się kłócą. Dopiero w momencie, gdy jest to piękny katarzis w tym trzecim akcie, dopiero gdzieś tam widzimy, że tak naprawdę bardzo wiele ich łączy i ten strach przed starością, tudzież samotnością jakiś jest im wspólny.
1: Przerwa będzie wakacyjna?
0: Nie, nie robimy przerwy wakacyjnej. Mamy tych seansów nawet 13 w roku, bo zwykle w końcach Dnia Kobiet robimy dwa pokazy. I tak jak też mnie cieszy to, że też ta oferta jest, bo świeżo po pandemii mam wrażenie, że długo te kobiety wracały gdzieś tam do kina, a teraz ta oferta jest i jest naprawdę taka dosyć mocna. Mieliśmy przecież całkiem niedawno, rok temu, tak? Bridget Jones, kolejną część, teraz mieliśmy tę Pradę, kolejną część i są kolejne takie filmy świąteczne, więc tak, ta oferta jakby jest i jest z czego wybierać, co nas oczywiście też bardzo cieszy.
1: Dziękuję Ci, Ula, za rozmowę. W Złotych Przebojach gościła dyrektorka Heliosa Alfa w Białymstoku, Urszula Komsta.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Niepubliczna Szkoła Sztuki i Tańca w Białymstoku prowadzi rekrutację na rok szkolny 2026-2027. Rekrutacja potrwa do 10 czerwca. Egzaminy rekrutacyjne zaplanowano na 15 i 22 czerwca. Jak rozpocząć swoją taneczną historię? Jak zdobyć się na odwagę? aby zacząć realizować pasję i o tym, jak przebiega nauka w szkole, opowiada dyrektor placówki Alicja z Włoch.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Bardzo ciekawy zawód można uzyskać, ucząc się tutaj tancerza.
3: Dla mnie to jest najpiękniejszy zawód, bo sama jestem tancerką zawodową. Skończyłam Warszawską Szkołę Baletową. Dla mnie jest to najpiękniejszy zawód i bym na nic tego nie zamieniła. Natomiast no i jesteśmy artystami, bo kreujemy różne postacie, szykując różne spektakle. Sprawiamy to, że my będąc na scenie wprowadzamy człowieka, widza, który przychodzi na ten spektakl w zupełnie inny świat. Więc no jesteśmy artystami, ale i mamy dzięki temu nasz zawód. I w tej szkole właśnie umożliwiamy uczniom pozyskanie tego zawodu tancerza.
1: Jakie przedmioty tutaj macie?
3: Wszystkie techniki taneczne, rozpoczynając od tańca klasycznego, taniec współczesny, taniec ludowy i charakterystyczny, taniec dawny, czyli wszystkie tańce z epoki renesans, barok i te sprawy. Jest taki przedmiot jak techniki uzupełniające. I tutaj dyrektor, w zależności od kadry swojej pedagogicznej, ma możliwość prowadzenia różnych styli tanecznych. I na przykład w tym momencie jest prowadzony taniec jazzowy. Kilka lat temu było stepowanie. Był również hip-hop. Taniec jazzowy jest o tyle bardzo istotnym i przydatnym tańcem, bo jest w Polsce wiele teatrów muzycznych, czy nawet naszej Operze i Filharmonii Podlaskiej, gdzie są wieczory tylko oparte na broadwayowskich choreografiach. Tak więc no, ten taniec jazzowy jest bardzo ważny, ale również w naszej szkole są przedmioty teoretyczne i od najmłodszych klas dzieci uczą się umuzykalnienia, ale i rytmiki. Później ten przedmiot zmienia się w audycje muzyczne, czyli trochę więcej wiedzy na temat muzyki. I w ostatnich latach uczennice mają przedmiot historia tańca, który jest przedmiotem dyplomowym, tak? Z tańca klasycznego i z jednego z przedmiotów tanecznych się zdaje egzaminy praktyczne dyplomowe na koniec szkoły i z historii tańca.
1: Czy zdarza wam się pomylić, wziąć kogoś, kto kompletnie nie radzi sobie, nie ma talentu i porzuca szkołę?
3: Talent to jest bardzo jakby dla mnie obszerne słowo. W kwestii tańca, co w pierwszej kolejności u nas określa się poprzez właśnie to słowo talent. Na rekrutacji mamy grupę dzieci i my najpierw obserwujemy i patrzymy na ich predyspozycje fizyczne, czyli rozciągnięcie, miękkość, gibkość ciała, rozwartość nóg, wysklepienie stopy. Patrzymy najpierw właśnie w takim kierunku. Czy to ciało będzie dawało radę przez te lata opanowywać cały ten program nauczania, głównie tańca klasycznego, bo jakby taniec klasyczny.
1: A jednak ciało, myślałam, że bardziej słuch muzyczny.
3: Dlatego określiłam, że to słowo talent jest bardzo obszerne, bo również na takiej rekrutacji jest sprawdzany słuch, poczucie rytmu i koordynacja muzyczno-ruchowa, co jest bardzo istotne w tańcu. Dla nas na dany moment pod słowem talent patrzymy właśnie przez te punkty, ale potem idąc dalej przez następne lata, to, co określa nam talent, to jest to, że to dziecko ma w sobie tę pasję, którą chce rozwijać. Widać, że jego ciało, głowa, bo to jest wszystko połączone, idzie w kierunku rozwoju i ono się tak zmienia na naszych oczach z takiej małej osóbki, która tym swoim talentem i pracą się rozwija do porównać pięknego motyla.
1: Czyli słowo praca padło, tak? Podejrzewałam, że to jest jednak ciężka praca.
3: Praca nad własnym ciałem, praca pod względem ciała, mówię pod względem właśnie rozwartości, dbania o swoją kondycję fizyczną i praca też codziennie, przychodzenie do szkoły na kilka godzin tańca, ćwiczenie choreografii, powtarzanie tych samych ćwiczeń, ale również uczenie się nowych rzeczy, to jest praca. Ale najpiękniejsza na świecie. Jeśli przyjmują dzieci w wieku 9-10 lat, no to patrzymy na to, czy ono byłoby w stanie zrealizować ten program. I na dany moment, jeśli otrzymuje tą wystarczającą ilość punktów na rekrutacji, no to dostajesz szansę rozpoczęcia tej przygody i nauki. Wiadomo, że ciało dziewcząt się w okresie dojrzewania zaczyna też zmieniać. Czasami to się tak zmienia, że nie mamy my już jako pedagodzy na to wpływu i ono w pewnym momencie staje i nie jest w stanie iść dalej z możliwością opanowania tego programu, który jest dalej stawiany wszystkim. Czyli ta poprzeczka może dla kogoś się okazać już jednak zbyt wysoka. No i wtedy zawsze przychodzi ten najtrudniejszy moment, no bo trzeba podjąć wspólnie, razem z rodzicem i z tym uczniem jakąś decyzję. No bo wiadomo, że robić coś wbrew możliwościom, no to nie jest fajne dla tego dziecka, bo tutaj też u ciebie padły słowa emocje. No bo właśnie pojawia się jakaś frustracja, dlaczego inna koleżanka robi, a ja nie mogę. Tutaj jest, no jest taka granica tej wytrzymałości też psychicznej. Natomiast my zawsze jako pedagodzy i jako dyrektor określę to słowem, że otwieram karty przed rodzicem i mówię, jak to naprawdę wygląda. Ja jestem specjalistą od tańca klasycznego, sama wiele lat tańczyłam i wiem, z czym potem się ten zawód wiąże i czasami widzę, że u kogoś może to nie pójść w tym kierunku, ale co też jest istotne, nie wszystkie moje uczennice muszą być tancerkami klasycznymi. Mogą być tancerkami tańca współczesnego, właśnie jazzowego, co mają zupełnie inne wymagania niż taniec klasyczny.
1: Czyli są różne perspektywy, a ile osób zrezygnowało ze szkoły w ciągu tych lat?
3: Była 2 lata temu spora roszada wśród uczniów. Natomiast no, w tym momencie, jak ja jestem dyrektorem przez te 2 lata, no to u mnie była sytuacja, że na koniec zeszłego roku odeszły 2 uczennice i 1 zrezygnowała w trakcie tego roku szkolnego.
1: To były te takie kwestie, że było im za ciężko, czy to ciało nie podążało za programem?
3: Bardziej to drugie, że ciało nie podążało za programem. No to jest trochę, ja bym porównała do tego, jak mamy artystów muzyków i na przykład pianista. Wiemy, że im dłuższe palce, im szersze rozstaw, no to będzie miał większe predyspozycje do osiągnięcia tego talentu. Osoba, która gra na pianinie, im dłuższe palce i szerszy rozstaw, no to sprawia wrażenie tego talentu i z lepszymi predyspozycjami do osiągnięcia sukcesu. No i u nas też widzimy to, czy rozwartość uczennicy się polepsza, czy stanęła, czy te nogi już ma wysoko bardzo, w skokach dużych jest to odpowiednie rozciągnięcie ciała, czy jednak nie. Ja jestem osobą, która zawsze szczerze mówi, że chociaż może czasami kogoś to zaboli, ale no uważam, że ten zawód jest piękny, ale trudny i wymagający i jeśli my widzimy na etapie nauczania w pewnym momencie, że to nie idzie dalej, no to trzeba tak rozsądnie do tego podejść i podjąć decyzję, która będzie jednak najlepsza dla tego dziecka. Jest grupka dzieci, która marzy o tym, żeby być tancerką. Mówią baletnicą. Wszyscy my widzimy świat baletnicy, no piękny, w paczce klasycznej, białej, najlepiej łabądź. Każda jest śliczna i jak tańczy, to nie widać tego wysiłku. Że każdy myśli, że to nie jest trudne. Natomiast poprzez opanowanie całej metodyki i tańca klasycznego, potem doświadczenia, no może sprawiać to wrażenie, że to nie męczy. Jednak proces do tego czasu, te 9 lat szkoły, no to jest proces, który naprawdę wymaga tego, aby o siebie dbać, aby się rozwijać, no i jest to jednak proces nauki. To jest po prostu proces całej edukacji właśnie artystycznej tancerza, który jest również żmudny, ma super wzloty, bo jeździ się na konkursy, osiąga się sukcesy, ale dojście do tego to znowuż jest jakaś droga.
1: No i właśnie wasze zadanie to między innymi znaleźć te talenty i udaje wam się to, bo wasi uczniowie odnoszą mnóstwo sukcesów, takich można powiedzieć ponadregionalnych.
3: To prawda, tak. Nasze uczennice jeżdżą na konkursy międzynarodowe, ale również i na festiwale taneczne. Mają możliwość prezentacji na przykład swoich choreografii własnych, ale też i choreografii, które przygotowuje pedagog, więc to jest skala bardzo taka szeroka.
1: Jakie są losy dziewczyn po szkole?
3: Już mamy 1 klasę absolwentek, które też, bym powiedziała, wybrały swoje drogi. 3 absolwentki są studentkami na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Taniec Współczesny. 2 chyba zupełnie w ogóle poszły w innym kierunku, niezwiązanym z tańcem, a kilka z nich też rozpoczęło zupełnie inne studia, ale prowadzą zajęcia taneczne z innymi dziewczętami trochę młodszymi od siebie. Perspektywa jest taka, że po ukończeniu tej szkoły i otrzymaniu tego zawodu, tak naprawdę ta osoba może iść i próbować swoich możliwości gdzie chce. Czy do teatru muzycznego, żeby już pracować, czy uczyć się dalej, jeszcze rozwijać, na przykład w kierunku tańca współczesnego, czy iść na studia pedagogiczne właśnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, bo może ktoś będzie czuł bardziej powołanie do przekazania tej wiedzy swojej.
1: Rozmawiałam z dyrektorką Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Białymstoku, Alicją Złoch.
2: Co jest grane w Białymstoku?
1: Ponad 100 archiwalnych prac Bolesława Augustisa, którego fotografie międzywojennego Białegostoku przypadkowo odnaleziono przed laty, prezentowanych jest na wystawie w Nowej Zelandii. Unikalna kolekcja negatywów Augustisa z przedwojennego Białegostoku przypadkowo odnaleziona została ponad 20 lat temu. Odkryli ją wówczas w opuszczonej szopie dwaj chłopcy. Już po pobieżnym przeglądzie znaleziska historii historycy doszli do wniosku, że odkrycie jest sensacyjne, a zbiór negatywów ma olbrzymią wartość dla dokumentacji dziejów miasta. Takiej kolekcji fotografii nie ma bowiem żadne muzeum w Białymstoku, a opiekuje się nią fotograf Grzegorz Dąbrowski. Zdjęcia dokumentują miasto z lat 35-38. Różne wydarzenia, uroczystości, są wśród nich portrety oraz tak zwane ulicówki, czyli zdjęcia robione na ulicach miasta. Jak podkreśla Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok, które pomaga w opiece nad kolekcją, Augustis stał się ważny dla historii polskiej fotografii i określany jest jako jeden z najbardziej reprezentatywnych twórców fotografii ulicznej, mówi prezes Widoku Urszula Dąbrowska.
4: Autor największej kolekcji przedwojennych zdjęć z Białego Stoku, Bolesław Augustis, większość życia spędził właśnie tam, w Nowej Zelandii, w okolicach Auckland. I to jest dokładnie przeciwna strona globu. Najbardziej oddalony kraj od Polski. I Bolesław Augustis postanowił, że po wojnie, która go przeczołgała, jak to się mówi kolokwialnie, nie wróci do komunistycznej Polski. Znalazł narzeczoną w Nowej Zelandii. Korespondencyjnie wysłał jej pierścionek, po czym w 1949 roku przybił statkiem do Rangitoto, do brzegów Wellington. Ożenił się, tak jak zapowiedział w liście, i został już tam w Nowej Zelandii. Spędzili ze sobą kilkadziesiąt lat. Urodziło im się dwóch synów, Zbyszek i Staszek. Myśmy bardzo długo szukali kontaktu do nich. I kilka lat temu nam się udało. Pojechaliśmy do Nowej Zelandii. Udało nam się zobaczyć, co Bolesław Augustis robił tam, właśnie na antypodach. Nie pracował tam już jako fotograf. Zajmował się różnymi rzeczami. Był budowlańcem, pracował w fabryce włókienniczej i miał się różnych zajęć. Przebicie się jako fotograf chyba było tam dosyć trudne wtedy. Natomiast robił zdjęcia takie domowe, rodzinne. Bardzo dużo zdjęć robił z życia Polonii, z budowy domu polskiego w Auckland, z wycieczek, trochę krajobrazów. I udało nam się około 1500 negatywów pozyskać wtedy. I teraz ta wystawa, którą będziemy prezentować w Auckland, na największym festiwalu fotograficznym w Nowej Zelandii, Auckland Photo Festival, który startuje 27 maja. Będziemy pokazywać właśnie ten zbiór z lat 30. Bolesława Augustisa z Białego Stoku i te zdjęcia, które później robił w Nowej Zelandii. I do tego wydaliśmy katalog. Katalog jest reedycją pierwszej książki, która się ukazała ze zdjęciami Bolesława Augustisa o prostym tytule Augustis. Ona wyszła w 2010 roku, a teraz ją wzbogaciliśmy troszeczkę o ten wątek nowozelandzki i zrobiliśmy jakby dodruk specjalny na tą wystawę. Tak naprawdę to dzięki Augustisowi jesteśmy w tej Nowej Zelandii trzeci raz. I prawdę mówiąc, gdyby ktoś mi powiedział 5 lat temu, że ja będę w Nowej Zelandii, uznałabym, że to jest jakiś żart nieśmieszny, nie? Po prostu. A tu się okazuje, że to jakimś szczęśliwym zbiegiem okoliczności, oczywiście pracą bardzo dużą Grześka Dąbrowskiego, który te zdjęcia zabezpieczył, opisał, spopularyzował, zdigitalizował, właśnie ułożył w dwie już książki, zrobił z nich wiele wystaw. Pewnie nie udałoby się to, ale tak, to jest super przygoda.
1: To największy zbiór zdjęć Białego Stoku zrobił ktoś, kto potem wyjechał na zawsze.
4: Tak, i w gruncie rzeczy Białymstoku mieszkał niedługo, około 8 lat, ponieważ on się urodził w Nowosybirsku. Rzeczywiście pochodził z polskiej rodziny i po rewolucji bardzo chciała ta rodzina wrócić do Polski. Umożliwił im to traktat ryski z 21 roku, ale im się udało do Polski powrócić dopiero w 32 roku i osiedlili się w Białymstoku i mieszkali tu tylko do wybuchu wojny, kiedy zaraz najpierw zabrali ojca Augustisa, sowiecie, a później jego siostry wywieźli do łagrów. Później Augustis się zaciągnął do armii Andersa, przeszedł z nią szlak bojowy, znalazł się w Anglii i z tej Anglii już wypłynął do Nowej Zelandii.
1: Mówiła prezes Stowarzyszenia Widok Urszula Dąbrowska.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Jeszcze do 7 czerwca w Galerii Arsenał prezentowana będzie wystawa Kati Liebkind Rozpaczać, patrzeć. Artystka na bazie wspomnień buduje senno-realne światy, sensoryczne scenografie przepełnione przedziwnymi obiektami, metaforami, w których wszystko wraca do ciała, do rany, do potrzeby prawdziwego doznania i autentycznego przeżycia w obliczu toczącej się w Ukrainie wojny. Po wystawie oprowadziła nas kuratorka Ewa Hacianowska.
5: Jesteśmy na wystawie Kati Lipkind. Jest to ukraińska artystka. Jest to jej pierwsza indywidualna wystawa w Polsce i w ogóle druga indywidualna. Jest to artystka, która żyje i pracuje w Kijowie. Pracowałyśmy nad wystawą 2 lata w sumie. Poznałyśmy się w 2024 roku, kiedy to Katia pokazywała swoją pracę na wystawie Patrzcie na tą chwilę, jak drga. Wystawa kuratorowana przez Ankę Łazar. I ja wtedy jej asystowałam, pomagałam. Ona była przez cały tydzień w elektrowni prawie non-stop zamknięta i właśnie robiła tą pracę, więc ja tam przy niej byłam i żeśmy się wtedy poznały i tak bardzo dokładnie poczułam to drganie, ten ból, to cierpienie i strach. Wiele, wiele emocji wyczułam wtedy w niej i tak właśnie już później, jak wystawa była otwarta, to żeśmy rozmawiały i zaproponowałam jej, żeby pokazała tutaj swoje prace. Dzisiaj nazywam tą artystkę artystką obdartą ze skóry, bo Katia jest taka bardzo surowa. Nie są to łatwe prace, oczywiście temat wojenny, bo ludzie w Kijowie w tej chwili, no wiemy jak żyją, mają czasami po 2 godziny prądu, ale tutaj Katia nam, co ona nam pokazuje? Pokazuje nam już czas sprzed pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę. Ona ze swoim przyjacielem Saszą Pawlenko wyjeżdżali na wyspę Dżarygacz. To jest największa wyspa na Morzu Czarnym, ukraińska. Tam był park narodowy, potem Rosjanie okupowali już tą wyspę i zrobili tam poligon. Był olbrzymi pożar, także ten park się cały spalił. Połączyli tą wyspę z lądem. No i oczywiście jest ona niedostępna. Niemniej wcześniej właśnie Katia z Saszą jeździli tam, żeby się jakby wtopić w naturę, złapać, zaczerpnąć świeżego powietrza od tego napięcia, które już wtedy rosło. Bo Ukraińcy czuli już od paru lat, że to się wydarzy. Oni wiedzieli. Myśmy tu miały też taką wystawę parę dni dosłownie po napaści Rosji na Ukrainę. Miałyśmy tutaj wystawę Kateryny Łysowenko i właśnie tam Kateryna pokazywała swój dziennik. To był dzień po dniu. Ona opisywała i to właśnie się czuło, to napięcie rosnące tej napaści. I tutaj też właśnie u Katki Lipkind można też wyczuć to napięcie. Owszem, oni po tej wyspie chodzą, spacerują. Tutaj jest na wystawie też praca wideo, która obrazuje to, co się działo na wyspie. Między innymi są tam obrazy z tej wyspy. Oni się chcieli po prostu jakby rozpuścić w tej naturze, pobyć zupełnie tak nie myśląc, oderwać się od tej trudnej rzeczywistości ciężkiej. W tej pracy też jest bardzo dużo takich bardzo delikatnych, subtelnych wspomnień. Tam jest dużo symboli, są pióra. Jest Sasza przede wszystkim, to jest jej bliski przyjaciel, którego ona bardzo chciała honorować chyba. To jest chłopak, który jest gejem. Przed napaścią w wolnej Ukrainie, powiedzmy, bardzo źle był traktowany, dyskryminowany. Więc w momencie, kiedy wybuchła wojna, oczywiście ten kraj, który go dyskryminował, chce go teraz na wojnę, jego ciało na wojnę. Chłopak siedzi właściwie w mieszkaniu, w pokoju, nie wychodzi, boi się wychodzić, bo w tej chwili nawet są tak zwane łapanki, że po prostu ludzi z ulicy biorą na front, no bo nie mają już ludzi. I w tym wszystkim Sasza jeszcze ma wyrzuty sumienia i czuje się zdrajcą. Więc sytuacja absurdalna, no ale to jest wojna. Ja już do tego podchodzę jakby ze zrozumieniem, bo rozumiem, że to jest wojna. My dużo tych tematów tutaj mamy, dużo. Ten rok wyjątkowo w Galerii Arsenału w Białymstoku był ukraiński, mocno ukraiński, więc jakby ten temat przerabiamy i codziennie o tym rozmawiamy. Ale no właśnie, to są takie absurdy, które nas też zaskakują w pewnym momencie. Katia natomiast jest osobą też z chroniczną depresją. Tutaj przepiękne wspomnienia na przykład z domu rodzinnego, jak była małą dziewczynką i rozrywała pierzynę i wybierała z wnętrza pierze. To pierze też się powtarza, bo na wyspie znajduje truchło łabędzia i też te pióra wyjmuje z niego. Gdzieś tam ciągle te pióra się przewijają w jej twórczości, tak jak właśnie ta instalacja z baldachimem. Ten baldachim jest to azyl, schronienie do tego stopnia, że stało się to jakby taką wiarą wręcz, taką konstrukcją jej wiary. Ona wierzy w ten baldachim, gdziekolwiek się nie znajdzie, ona ten baldachim zawsze gdzieś tam ma z tyłu głowy i on jest taką wiarą w Boga, wiarą w zwycięstwo. Chroni ją też mocno, ponieważ właśnie jest osobą chorą na depresję, więc te symbole tak jakby wzmacniają, są jej takimi stabilnymi elementami w jej gdzieś tam wyobraźni. Także tutaj z instalacji można przejść na wystawie do pracy wideo. Mamy rozsypane też właśnie to pierze, które przepięknie się porusza na podłodze. Natomiast wideo właśnie mamy, są te wspomnienia z wyspy, ale również jest tak zwane badanie taktyczne. To jest badanie człowieka pod względem ran i złamań. Ukraińcy to przechodzą, wszyscy to przeszli szkolenia z tego, także ona z latarką, z kamerą GoPro na czole przeszukuje Saszę, rozcina mu ubranie i przegląda jego ciało, czy jest cały i nie ma ran, a jednocześnie w tle słychać głos matki Saszy, która opowiada, bo ona mu wysyłała na tą wyspę wiadomości głosowe, w których opowiada, co się dzieje w tej chwili w domu rodzinnym Saszy, że na przykład, nie wiem, rury porozewiały, że dron przeleciał, że bomba wybuchła, że tego domu już nie ma. To jest bardzo takie ciekawe. Ta wystawa w ogóle jest taka, że tutaj nie ma prac z tytułami. To jest jedna opowieść. Jedna opowieść o wojnie, o wrażliwości człowieka, o przeżyciach. Ja w tekście kuratorskim podzieliłam to jakby na rozdziały, żeby łatwiej nam się to oglądało. I ostatnia część wystawy, ostatni rozdział, to jest fontanna z krwi i w rzeczy samej jest to krew artystki. Dla innych Ukraińców nie ma w tym nic skandalicznego, że tak powiem. Oni transfuzję krwi mogą robić, ponieważ przeszli wszyscy szkolenia, jak to się robi i zachodząc do apteki biorą po prostu taki zestaw do transfuzji i spokojnie mogą usiąść to sobie zrobić. Katia nazywa krew też płynnym złotem. Usłyszała ten termin, jak przechodziła właśnie szkolenie pomocy w czasie wojny i instruktorzy tak nazywali krew, no bo jest to płynne złoto, które nam ratuje życie, wszystkim ratuje życie, a jednocześnie w tej chwili w Ukrainie ile tego jest wyrzucanego w ziemię, po prostu wyrzucanego, marnowanego tego złota. Ten sam akt transfuzji krwi dla Katii jest też terapeutyczny właśnie na depresję, także ona to sobie regularnie gdzieś tam u krew pobiera. U nas ta praca jest pokazana w pewien specyficzny sposób. Oczywiście do krwi roztwór solny dodany jest i formalina, także ta krew się nie psuje. Natomiast i myśmy ją też zamknęli w lodówce. Natomiast w Kijowie, jak była pokazywana, to była po prostu fontanna, także można sobie wyobrazić, to jest od zapachu menstruacji po zapach śmierci właściwie. Także to wszystko jest odniesieniem do wojny, no do wojny niestety. Ta wystawa Kati Lipkind jest też oznaczona jako wystawa 18+. I ja to mówiłam na otwarciu wystawy, że okej, my oczywiście jako Galeria Arsenał w Białymstoku stosujemy się do standardów, oznaczeń, bo tak trzeba, bo tak zostało ustalone. Tak prawdę mówiąc, czy my nasze dzieci ochronimy od wojny? Nie damy rady. Nie ochronimy. Nie damy rady i to 18+ w niczym nie pomoże. Także no musi być, bo są sceny, nie wiem, kawałek gołego ciała, czy krew, czy jakieś treści wrażliwe, ale czy to tak naprawdę w tym przypadku ochroni nasze dzieci? Także ja z tym pytaniem tak zostaję i tak sobie wisi to pytanie nade mną za każdym razem, jak wchodzę i widzę to 18+, ale dobra, żyjemy w tym świecie tu i teraz i tak jest słusznie. Tak. Ja teraz też spędziłam trochę czasu z Katią przed wernisażem, oczywiście miałyśmy montaż i po parę dni. Była też Lesia Chomenko, to jest wystawa obok, też mówiąca o wojnie oczywiście. I żeśmy spędziły właśnie trochę chwilę razem i dziewczyny powiedziały mi, wiesz co, no okej, ja wiem, że to takie się wydaje nierealne, ale weź ty sobie zgrzewkę wody do samochodu i tylko dokumenty w jedną teczkę, tak żebyś jak wychodzisz z domu, wzięła tą teczkę, wsiadła do samochodu i pojechała i miej pełny bag zawsze. Chyba Lesia mówiła, że to u niej się sprawdziło, ona była przygotowana na to. Nie zdajemy sobie właśnie z tego sprawy, nie jesteśmy na tym poziomie, że ktoś jutro przyjdzie i nas wyrzuci z naszego własnego domu. Nie jest to dla nas realne. Miejmy nadzieję, że teraz osoby rządzące tym światem się jednak ogarną i przestaną robić jeszcze większy bałagan niż jest na tym świecie. Niemniej myślę, że tutaj bardzo ważną rzeczą jest też właśnie otworzyć drzwi, dać głos artystom, żeby nam o tym opowiadali. Oni bardzo dobrze o tym opowiadały. To są ludzie bardzo wrażliwi, którzy też umieją nam to powiedzieć w odpowiedni sposób. Więc ja naprawdę szczerze polecam wszystkie wystawy w całej Polsce, na całym świecie, wystawy artystów ukraińskich, bo bardzo dużo się można właśnie dowiedzieć o tym, co się dzieje w Ukrainie, o tym, co może nas spotkać.
1: Do zobaczenia wystawy Kati Lipkind Rozpaczać, Patrzeć zachęcała jej kuratorka Ewa Chacianowska.
2: Co jest grane w Białymstoku?
1: A tak jak wspominała Ewa Chacianowska, także w Arsenale, w salach obok prezentowane są prace Lesi Chomenko. Przypomina o nich szefowa Arsenału Monika Szewczyk.
6: To są ostatnie prace Lesi Chomenko, znakomitej ukraińskiej artystki, która pierwszy raz była u nas 20 lat temu w ramach wystawy wspólnoty. Jest członkinią, współzałożycielką REP-u, absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Kijowskiej. To zawsze był bardzo prestiżowy wydział w Ukrainie. Natomiast Lesia należy do tego progresywnego pokolenia artystów, którzy destruują pewne ogólnie przyjęte prawdy i jest taką malarką, która zawsze z tym malarstwem jednak toczyła jakiś rodzaj sporu, próbowała je destruować, szukała dla niego jakiegoś nowego środka wyrazu. Zawsze z tą akademią jakoś tak dyskutowała. Chociaż też z mojego punktu widzenia to jest fantastyczne malarstwo. Po prostu to jest fantastyczne, szerokie, bardzo takie szerokie w geście malarskim. I to już jest właściwie samo w sobie ogromną jakością, że mamy do czynienia z wspaniałym malarstwem, cudowną kolorystyką, z takim świadomym przejściem od przedstawienia, od figuratywności do abstrakcji i jednocześnie z taką ciągle zawartością krytyczną, czyli z taką postawą, która się zdarza czasem artystom, że oni cały czas podważają swoją pracę, cały czas ją reflektują, cały czas są jakby w procesie i zajmują się sztuką jako taką. Natomiast nie są to prace oderwane od rzeczywistości. To są prace o tym, jak postrzegamy tę wojnę, co ta wojna robi jakby w przestrzeni medialnej, w przestrzeni, która jest dostępna dla wszystkich, nie tylko dla osób będących na froncie, czy dla osób żyjących w bombardowanym Kijowie, ale też dla nas wszystkich, którzy oglądamy Instagrama, używamy Facebooka, innych mediów i tak naprawdę jesteśmy codziennie bombardowani w przeróżny sposób dziesiątkami informacji, obrazami tej wojny z różnych źródeł. Teraz jeszcze tą taką naszą świadomość poszerzyła perspektywa sztucznej inteligencji, czyli też tego, że nie wszystkie informacje, z którymi się spotykamy, mogą być prawdziwe. Sami też słyszymy, co ludzie poddani tej ewidentnie rosyjskiej propagandzie i rosyjskim manipulacjom w przestrzeni mediów, co mówią na temat tej wojny. Proces twórczy Lesi polega na tym, że ona robi taki głęboki research w mediach, przede wszystkim w Telegramie, przede wszystkim w mediach niezależnych, zbiera po prostu informacje o wojnie i analizuje je i buduje obrazy jakby nie bezpośrednio z pola walki, ale z tego, co się ukazało w przestrzeni mediów. I to też kształtuje tą jej drogę przejścia od figuratywnego malarstwa do abstrakcji. Spotkamy się z obrazami, które mają w sobie taki efekt pikselozy, takiego spikselowania, czyli pewnego zatarcia, pewnych granic poprzez inną rozdzielczość. Tu się dużo rzeczy dzieje na różnych poziomach, bo też mamy świadomość, że ta informacja o wojnie też musi być jakoś tam przetwarzana. Też jest źródłem przeróżnych manipulacji. Ale istnieje też coś takiego jak świadome kamuflowanie. I też znajdujemy odpryski tego działania w obrazach Chomenko. Myślę, że to jest taka wystawa, która w ogóle zmusza nas do zastanowienia się nad tym, jak ta przestrzeń medialna na nas oddziałowuje, jak postrzegamy tą wojnę poprzez media, poprzez dostępne informacje, ale myślę też, że można to rozszerzyć znacznie szerzej. Trochę gubimy się w domysłach, trochę gubimy się w tych informacjach. Mamy takie poczucie, że jednak jesteśmy często poddawani przeróżnym manipulacjom i nie tylko w obszarze działań wojennych, ale w ogóle w obszarze przeróżnych innych oddziaływań. Jakiś czas temu możeśmy rozmawiali o postprawdzie, a teraz chyba trzeba zacząć szukać jakiegoś nowego terminu, żeby określić ten rodzaj takiego szumu informacyjnego i zniekształceń. I to nie jest przecież bez wpływu na naszą psychikę, na nasze samopoczucie.
1: Przypominamy, ekspozycja wciąż jest prezentowana w Galerii Arsenał, a oprowadzała po niej dyrektor placówki Monika Szewczyk. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa, dzięki.
2: Radio Złote Przeboje.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

Ça va.